0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie

rękę ściśniętą i woła, czy coś panu podać? Tak, tak, krzyczy serce, lecz co mówią ręce, że serce kieszeni nie czuje. Więc ciągle nieznany przechodzę stragany, mamrocząc, nie, nie, nic, dziękuję. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

nabrzeża szedł, bezdrożami biegł. Słuchał różnych prawd z zachodu po wschód, lecz nie znikał brak, lecz nie znikał głód. Zatrzymał się na rozstaju dróg, zamiast w górę biec, zaczął schodzić w dół. Tak trudno się szło, kolan ostry ból, chciał powstrzymać go, nie pozwolił mu.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Rodzina. Jest piątek, 8 maja. Uroczystość świętego Stanisława, głównego patrona Polski.

Na początku modlitwy poświęć chwilę, by wyobrazić sobie pasterza niosącego małą owieczkę na swoich ramionach.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana.
1: Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

Jezus przedstawia się jako dobry pasterz, który zna i troszczy się o swoje owce i nie zostawia ich w czasie zagrożenia. Zastanów się, jak objawia się troska Jezusa o ciebie.

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje również dwa możliwe podejścia do brania odpowiedzialności za innych. Jedno z nich utożsamia pasterz, drugie zaś najemnik. Jakie różnice dostrzegasz w tych dwóch rolach? Gdzie widzisz je w swoim codziennym życiu?

Dobry pasterz jest gotowy oddać własne życie, by ocalić innych. Najemnik zaś kosztem innych dąży do ocalenia siebie. Różnica między postawą miłości pasterza a postawą egoizmu najemnika często ujawnia się dopiero w sytuacji granicznej. W czym udaje ci się naśladować Jezusa w jego byciu dobrym pasterzem?

Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o wszystkim, co odkryłeś w czasie tej medytacji. Poproś Go, by uzdalniał Cię do postawy miłości w stosunku do siebie i innych.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Drodzy słuchacze, oczekujemy na transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Ona jak co dzień będzie poprzedzona fanfarami na odsłonięcie cudownego obrazu. Zachęcam do rozpoczęcia tego dnia wspólnie z nami Eucharystią na antenie Radia Rodzina.

uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, gromadzimy się przed cudownym wizerunkiem naszej Matki Królowej. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych, czcigodnych kapłanów, współcelebransów, was siostry i bracia, drodzy pielgrzymi, i pozdrawiam wszystkich łączących się z nami poprzez internet, Radio Jasna Góra. Modlimy się dzisiaj w następujących intencjach poprzez moją posługę. W intencji dziękczynno-błagalnej za Stanisława, ojciec Jan, za świętej pamięci Stanisława, o radość życia wiecznego. Pozostali kapłani, modlą się w intencjach Bogu wiadomych. Przez wstawiennictwo świętego Stanisława powierzmy wszystkie nasze intencje, z którymi się tutaj gromadzimy. A teraz przeprośmy Boga za każdy moment, w którym odrzuciliśmy ład moralny i popełniliśmy grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia, grzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Ksiądz Jerzy modli się o cud uzdrowienia z ciężkiej choroby dla Lilii Bortnowskiej.

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen.

0: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła, a gdy do niego przybyli, przemówił do nich: uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pościągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata w dzień i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi. Oto słowo Boże.
1: Amen.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z nimi wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane? Z powodu Ciebie zabiją nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź prowadzone. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto słowo Boże.
1: Bogu.

Jezus powiedział: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Umiłowani bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, jak wspomniałem, Kościół obchodzi dziś uroczystość świętego Stanisława, biskupa, męczennika i zarazem głównego patrona Polski. Stare księgi podają, że imię Stanisław pochodzi od słów stać się sławnym. I w przypadku świętego Stanisława, dzisiejszego patrona, to się zgadza. Swoją sławę zdobył nie przez wojny i podboje, ale przez trwanie przy Chrystusie aż do śmierci. Urodził się w 1030 roku w Szczepanowie. Swoją młodość spędził w Tyńcu, gdzie pobierał nauki u benedyktynów. W wieku młodzieńczym studiował we Francji. W wieku 30 lat przyjął święcenia kapłańskie. Bardzo szybko został biskupem Krakowa, bowiem było to w 12 roku jego posługi kapłańskiej. Troszczył się o parafię. Opowiedział się w obronie ludzi, którzy cierpieli z powodu Bolesława Śmiałego. Działania króla doprowadziły do tego, że Stanisław nałożył na niego klątwę. Król z natury porywczy, niewiele się zastanawiając, udał się wraz z rycerską drużyną na skałkę do kaplicy świętego Michała, gdzie biskup Stanisław odprawiał mszę świętą. Sam zadał śmiertelne ciosy biskupowi, po czym wywlókł jego ciało przed kościół i rozkazał poćwiartować. Było to 11 kwietnia w 1079 roku. To doprowadziło do wygnania króla z Polski i śmierci na wygnaniu w Jugosławii. 17 września 1253 roku w Asyżu święty Stanisław został wyniesiony na ołtarze. Rok później, 8 maja, odbyła się w Krakowie uroczystość przeniesienia jego relikwii i ogłoszenia go świętym. Mimo że od tych wydarzeń minęło już 9 wieków, to do dzisiaj ta historia wzbudza emocje. Przeciwnicy nazywają go zdrajcą za wystąpienie przeciwko królowi. Zwolennicy czczą go za wystąpienie w obronie uciśnionych. Drodzy bracia i siostry, patrząc na dzisiejszą Ewangelię, widzimy, że w odniesieniu do niej święty Stanisław oddał swoje życie w obronie swojego ludu. To jest najlepszy dowód na jego świętość. Prawdziwy pasterz idzie za swoimi owcami, broni ich, a nie raz oddaje za nie swoje życie. Nie chowa się przed niebezpieczeństwem. To Jezus jest najdoskonalszym pasterzem, wzorem działania, postępowania wierności w powierzonej sobie misji. Taki był również święty Stanisław. Wzór do naśladowania. Jego postawa napawała odwagą, nieugiętością w obronie uciśnionych, wykorzystywanych ofiar nieewangelicznego sprawowania władzy przez króla. Był gorliwym pasterzem chrześcijańskiego ludu moralnego. W swoim życiu podobnił się do Chrystusa. Został ogłoszony świętym nie dlatego, że nigdy nie popełnił błędu, że nigdy się nie pomylił, ale dlatego, że był Ewangelią do końca. Bronił jej jak pasterz i przeciwstawiał się postępowaniu, które było niezgodne z Ewangelią. Przypomina nam o prawdach ewangelicznych,
a także o wielkim ryzyku, jakie niesie za sobą głoszenie Ewangelii, wierność Chrystusowi w tym świecie. Jest on wzorem chrześcijanina, któremu wiara nie pozwoliła obojętnie przyglądać się, pobłażać zło, niesprawiedliwość, ciemiężenie poddanych, ale każda mu sprzeciwiał się temu wszystkiemu. Również dzisiaj potrzebujemy świadków wiary, męczenników, którzy z przekonaniem i całym swoim życiem świadczą o Chrystusie i o prawdzie. Stanisław uczy nas umiłowania prawdy, wielkiego umiłowania prawdy aż do śmierci. Tak mało w nas jest umiłowania prawdy, tak wiele zakłamania w naszym życiu, oszczerstw, afer. Niech święty Stanisław, biskup, patron Polski, przez swój przykład wierności Ewangelii Chrystusowi obudzi w nas poczucie ewangelicznej odpowiedzialności za nas samych, za nasz naród, za naszą ojczyznę. Obyśmy i my mogli powiedzieć, tak jak głosi antyfona na dzisiejszą uroczystość: Boże, świadczyłem o Twych nakazach wobec królów, a nie wstydziłem się i rozważałem Twoje przykazania, które umiłowałem. Amen. Słuszmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w

0: i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, krzyżem Piłatem. Został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Za wstawiennictwem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, wołajmy wspólnie do Chrystusa.
1: Módlmy się za papieża Leona w pierwszą rocznicę jego wyboru na stolicę Piotrową. Błogosławieństwo i obfite owoce w prowadzeniu wspólnoty Kościoła Ciebie prosimy. Módlmy się za biskupów od armenstwa w posłudze pasterskiej, Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących Polską o dar mądrości w podejmowaniu decyzji zgodnych z moralnością katolicką, Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach sprawowanej mszy świętej, prosząc o to, aby zostały przyjęte i wysłuchane zgodnie z wolą Bożą, Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, o dar wiecznej szczęśliwości w niebie, Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, o dar silnej i mężnej wiary, Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu Chryste, święty Stanisław, broniąc Twojej prawdy, się nie ugiął nawet w godzinie śmierci. Prosimy Cię pokornie, wysłuchaj naszych próśb i pomóż nam naśladować Jego męstwo, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę
0: z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Panie nasz Boże, niech ofiara, którą składamy, wspominając zwycięstwo świętego Stanisława biskupa, zapali w nas ogień Twojej miłości i pomoże nam osiągnąć nagrodę obiecaną wytrwałym przez Chrystusa.

to i sprawiedliwe dla nas, zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty ustanowiłeś świętego Stanisława biskupem, aby rządził świętym ludem Twoim i kierował go na drogę zbawienia. On umocniony przez Ciebie duchem męstwa, aż do śmierci walczył w obronie Twojego prawa i naśladując przykład dobrego pasterza, oddał życie za swoje owce. Ponieważ był wierny aż do śmierci, wszedł do radości swojego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Stanisławem biskupem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Boże.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie zrobiona dusza.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

Wszechmogący Boże, niech udział w uczcie eucharystycznej umocni i pomnoży łaskę we wszystkich, którzy oddają cześć świętemu Stanisławowi.

posłuchajmy jeszcze kilka głoszeń. Dziś uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Z racji uroczystości w tym dniu można spożywać pokarmy mięsne. Zasłonięcie cudownego obrazu o godzinie 12 i ponowne odsłonięcie o godzinie 13:30. Czuwanie dzisiaj pielgrzymka Pankowców. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Dziękujemy za ofiary na renowację sanktuarium jasnogórskiego. W intencji ofiarodawców odprawiamy codziennie mszę świętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Tak dniu wspaniałym, w uroczystość świętego Stanisława, głównego patrona Polski, zawierzmy opiece Matki Bożej naszą ojczyznę, nasze rodziny i nas samych pod Twoją obronę. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, no chwalebna i błogosławiona, Panie nasza, Matko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Królowo Polski, Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku, patronie naszej ojczyzny, a teraz przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa.

Zakończyliśmy właśnie transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie, a teraz rozpoczynamy ten poranek dawką muzyki. Zaczynamy od Natalii Imbrungli.

Niecałe 10 minut pozostało do godziny 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, jestem dzisiaj z wami do godziny 12. A teraz informacja dla fanów Pippi Pończoszanki, czy też znanej niegdyś, kiedy ja byłam dzieckiem, jako Pippi Langstrumpf. Nie było wtedy tłumaczenia. Dzień otwarty rekreacji jeździeckiej na Partenicach właśnie z Pippi 9 maja w najbliższą sobotę, czyli już jutro od godziny 9 do 18. I na wrocławskim torze wyścigowym odbędą się zawody jeździeckie, atrakcje konne, animacje i warsztaty oraz strefa biblioteka w galopie Pippi na Partenicach. A jak pamiętamy, Pippi Langstrumpf, Pippi Pończoszanka miała wiernego przyjaciela konia Alfonso. Co ciekawe, w oryginalnym, w zasadzie po szwedzku, koń nosił nazwę tak naprawdę Lila Guben, co oznacza mały starszy pan, co dosyć zabawne. I pamiętamy, że Pippi zawsze podnosiła tego konia, skakała po nim, co jeszcze bardziej podkreślało jej niezwykły charakter. Informacje znajdziecie na stronie wrocław.pl lub na stronie Partenic. No i zachęcam wszystkich gorąco, myślę, że to może być ciekawa atrakcja dla właśnie wszystkich fanów Pippi, tych dużych i tych małych.

0: Był zaskoczony, policja zatrzymała adwokata od trumny na kółkach. Donald Tusk spotkał się z Leonem XIV. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed hantawirusem. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Łódzki adwokat od trumny na kółkach zatrzymany przez policję, 46-latek, był poszukiwany listem gończym, bo nie stawił się do zakładu karnego, gdzie miał odbyć karę 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policjanci znaleźli go na terenie powiatu chrubieszowskiego w województwie lubelskim, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej komendy policji.
1: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
0: Paweł K. zostanie teraz doprowadzony do najbliższego zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące, odbywając zasądzoną karę. Premier Donald Tusk gościł wczoraj we Włoszech. Szef polskiego rządu w pierwszej kolejności spotkał się z papieżem Leonem XIV w Watykanie i jak sam powiedział, była to bardzo owocna rozmowa.
2: Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym i nie są to słowa takie kurtuazyjne. Mieliśmy długą rozmowę w cztery oczy i wszyscy pamiętamy słowa papieża o potrzebie pokoju, ponownego zjednoczenia ludzi dobrej woli na całym świecie, pojednania. Ale wtedy, kiedy ma się okazję rozmawiać w cztery oczy, to takie słowa i argumenty brzmią o wiele, wiele mocniej.
0: Po spotkaniu premier złożył kwiaty na grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra. Po południu szef rządu udał się do Rzymu, a tam spotkał się z premier Włoch Giorgią Meloni. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa tu o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć. Wśród osób zakażonych była m.in. pasażerka holenderskiego statku wycieczkowego. Kobieta zmarła 2 dni po opuszczeniu wycieczkowca.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Uwaga kierowcy, rośnie liczba zgłoszeń dotyczących podejrzanych wezwań do zapłaty, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak oficjalne mandaty wystawione przez organy państwowe. W tym przypadku oszuści wykorzystują wizerunek Krajowej Administracji Skarbowej. Jak nie dać się oszukać, radzi Adam Basoń z katowickiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: Najrozsądniejszym zachowaniem będzie oczywiście weryfikacja rzekomego wezwania znalezionego za wycieraczką samochodu bezpośrednio w instytucji, która miała je wystawić. Zachowajmy przy tym czujność, nie sprawdzajmy wiarygodności poprzez podane na samym dokumencie linki, kody QR czy numery telefonów. Zamiast tego poszukajmy danych kontaktowych na oficjalnej stronie instytucji lub jeśli mamy taką możliwość, udajmy się do niej po prostu osobiście.
0: Jeśli za wycieraczką auta znajdziemy wezwanie do zapłaty mandatu, możemy też wejść na stronę incident.cert.pl i zgłosić link, który kryje się za kodem QR. Dzięki temu ta strona zostanie zablokowana, a inni nie padną już ofiarą takiego oszustwa.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, organizator kampanii edukacyjnej Akcja Czysta Odra.
6: I już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Dzisiaj na Dolnym Śląsku raczej pochmurno i z tych chmur może spaść deszcz. Maksymalnie 16 stopni we Wrocławiu, 15 w Oławie, 14 w Strzelinie, 13 w Środzie Śląskiej i Jeleniej Górze. A we Wrocławiu jest teraz 9 stopni, temperatura powoli rośnie. Rzeczywiście słońca nie widać zza chmur. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie i wieje bardzo delikatny wiatr.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, organizator kampanii edukacyjnej Akcja Czysta Odra.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

10 minut po godzinie 7. Myślę, że wszyscy już jesteśmy dobrze obudzeni albo powoli budzimy się, przeciągamy i czas na, myślę, filiżankę porannej kawy, przynajmniej dla mnie. A was zostawiam tutaj z Anią Dąbrowską.

18 minut po godzinie 7. Dzisiaj, moi drodzy, 8 maja obchodzimy między innymi, bo tych okazji do świętowania jest dosyć sporo w kalendarzu nietypowych świąt, ale między innymi Dzień Bibliotekarza i Bibliotek i może to jest taka dobra okazja, by przypomnieć sobie, czy mamy jeszcze aktualną kartę biblioteczną, bo na przykład jeśli mamy, to możemy korzystać z oferty takiej, która jest skierowana głównie do rodziców. Jest to Klub Rodzica, może nie wszyscy o tym wiedzą, nasi słuchacze, że coś takiego istnieje. Miejska Biblioteka Publiczna właśnie we Wrocławiu, we wszystkich praktycznie swoich filiach, a może nie we wszystkich, organizuje właśnie różnego rodzaju warsztaty, spotkania dedykowane głównie rodzicom małych dzieci, małym dzieciom. I na przykład są to warsztaty Kim jestem, już teraz w maju, rodzinne warsztaty z kryjówką, pozytywna dyscyplina, warsztaty i wiele, wiele więcej. Warto odwiedzić stronę Miejskiej Biblioteki Publicznej. Koszt udziału jest bardzo symboliczny, ale właśnie trzeba mieć aktualną kartę biblioteczną.

27 minut po godzinie 7, słuchacie Radio Rodzina, a już teraz zapraszam na kalendarium muzyczne, czyli taką podróż w czasie związaną z dzisiejszą datą w muzyce.

8 maja 1975 roku w Madrycie urodził się Enrique Iglesias. Karierę rozpoczął w 1995 roku, a piosenki w jego wykonaniu dotarły do wysokich miejsc na listach przebojów. W roku 2000 utwór Iglesiasa Be With You dotarł na szczyt amerykański.

W 1977 roku, po debiutanckim koncercie w Metropolitan Opera House w Nowym Jorku, Olivia Newton-John otrzymała propozycję zagrania roli Sandy w kinowej wersji Grease.

8 maja 1976 roku grupa ABBA po raz trzeci zdobyła pierwsze miejsce listy przebojów na Wyspach Brytyjskich. Piosenka Fernando stała się jednocześnie najbardziej kasowym singlem ABBY ze sprzedażą powyżej 10 milionów sztuk. Singiel nie wydany na żadnym albumie, tylko w niektórych krajach dołączony

1940 roku urodził się Ricky Nelson, amerykański wokalista, szczególnie popularny na przełomie lat 50. i 60. Z jego ekranowych wcieleń najbardziej znana jest postać Colorado Ryana, włos

1951 roku na świat przyszedł Philip Bailey, wokalista soulowej grupy Earth, Wind and Fire, która wylansowała takie przeboje jak September. Właściciel czterooktawowej skali głosu i charakterystycznego falsetu.

8 maja 1972 roku urodził się Darren Hayes, kompozytor i wokalista zespołu Savage Garden. Australijski duet muzyczny w 1997 roku wydał debiutancką płytę, która dotarła do pierwszego miejsca w Australii, drugiego we Wielkiej Brytanii i trzeciego w Stanach Zjednoczonych.

15 minut pozostało do godziny 8 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, życzę wszystkim dobrego początku dnia, oby był dobry ten dzień, to piątek, już przed nami weekend i myślę, że to będzie dobry czas. Trochę popada, ale będzie też trochę słońca i myślę, że dobrze zaprzyjaźnić się z deszczem, wyciągnąć kalosze, płaszcze przeciwdeszczowe, bo deszcz nam jest bardzo potrzebny. I w piosence też czasem jest dużo deszczu. Nie mowa tutaj o deszczowej piosence, ale o pięknej piosence o deszczu Krystyny Prońko. Deszcz wcisnę już teraz na naszej antenie.

0: 7.50 na zegarach to moment, aby zapowiedzieć dzisiejszą poranną rozmowę. W studiu jest już ze mną ksiądz Rafał Kowalski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I porozmawiamy o tym, kto będzie dzisiaj gościem i o czym będziecie rozmawiać.
1: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Jolanta Niezgocka dzisiaj zagości w naszym studiu. Widzimy dosyć dużą aktywność pani posłanki w naszym terenie. Odwiedza samorządy, mówi o przyznawaniu środków na budowę mieszkań społecznych, mówi o inwestycjach kolejowych, więc chcemy o to dopytać, jak to wygląda i co rzeczywiście te jej wizyty w tych samorządach dają. Ale też nie zabraknie pytań trudnych, no bo jednak wiemy doskonale, że pojawiają się problemy chociażby związane z ochroną zdrowia, czy z kontrowersjami wokół Telewizji Polskiej we Wrocławiu. To jest tylko kilka pytań, bo wiem, że pani posłanka nas słucha, więc nie chciałbym wszystkiego od razu zdradzić.
0: Dobrze, w takim razie pozdrawiamy panią posłankę, która do nas zmierza i zapraszamy naszych słuchaczy na rozmowę o godzinie 8.10. Do usłyszenia.
2: Radio Rodzina Wrocław 92 FM.

0: Donald Trump wstrzymał wyższe cła na towary z Unii Europejskiej. Strażacy opanowali pożar Puszczy Solskiej. Dziś mija rok od wyboru papieża Leona XIV. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. Donald Trump ogłosił odroczenie wyższych ceł na towary z Unii Europejskiej do 4 lipca. Decyzja zapadła po rozmowie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Odroczenie ma dać czas Europie na wdrożenie porozumienia handlowego ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli to się uda, nie będzie podwyżek. To odwrót od zapowiedzi podwyższenia ceł na auta do 25% z obecnych 15% jeszcze w tym tygodniu. Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd bohaterom, uczestniczył w pochówku 60 żołnierzy niezłomnych na cmentarzu Narodowych Sił Zbrojnych w Kamesznicy w powiecie żywieckim. Szczątki mundurowych ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego, pseudonim Bartek, zostały uroczyście złożone na cmentarzu wojennym.
1: Leżą w ziemi ukorzeni, w tej ziemi leżą, którą ukochali, kochali Żywiecczyznę, kochali Baranią Górę, kochali całe Podbeskidzie. Większość z nich stąd pochodziła, z tej pięknej, polskiej, patriotycznej ziemi, która krwawiła w roku 1939 już, wydając Niemcom bitwę pod Węgierską Górką, a więc Westerplatte Południa. Do tej ziemi dzisiaj wracają.
0: Zgrupowanie Henryka Flamego było największym oddziałem antykomunistycznym w Beskidach. Operowano na terenie Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego od maja 1945 roku do września 1946. Zgrupowanie liczyło ponad 340 partyzantów. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcja gaśnicza trwała 3 dni. Na razie nie wiadomo, czy i jakie zwierzęta ucierpiały, mówi dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
2: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, sarny, jeleni, łosi.
0: Niestety na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Mija pierwsza rocznica wyboru papieża Leona XIV na stolicę Piotrową. Został on wybrany w drugim dniu konklawe zwołanego po śmierci papieża Franciszka.
4: Annuncio vobis gaudium magnum.
5: Ogłaszam wam wielką radość.
4: Habemus papam.
5: Mamy papieża.
4: Eminentissimum.
5: Najczcigodniejszego i najprzewielebniejszego pana. Pana Roberta Franciszka, kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego, kardynała Prewosta, który przybrał sobie imię Leona XIV.
0: Inauguracja pontyfikatu papieża Leona XIV odbyła się 18 maja. Dziś w rocznicę swego wyboru papież złoży wizytę w Neapolu i Pompejach.
6: A na całym Dolnym Śląsku pochmurno, ale nie możemy narzekać natomiast, że będzie chłodno. Maksymalnie 16 stopni we Wrocławiu, 15 w Oławie i Legnicy, 13 w Środzie Śląskiej, 12 w Wałbrzychu. We Wrocławiu natomiast jest teraz 9 stopni i temperatura powoli rośnie. Jest także szansa dzisiaj na opady deszczu, natomiast nie jest ona duża. Ciśnienie atmosferyczne niskie, rośnie, a jakość powietrza jest dobra.
7: Reklama.
8: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: 8:10 na zegarach. W studiu jest już ksiądz Rafał Kowalski i wraz ze swoim gościem zapraszam na poranną rozmowę.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.
2: Jolanta Niezgocka, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z Koalicji Obywatelskiej, jest dziś gościem Radia Rodzina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani posłanko, słucha pani dokładnie wypowiedzi premiera Donalda Tuska?
3: Nie śledzę każdej, bo nie mam na to aż tyle przestrzeni, ale staram się słuchać.
2: Ale domyślam się, że wywiad Financial Times pani jakoś usłyszała. Tak. Zrobiła pani coś, żeby się do wojny przygotować już w ciągu tych ostatnich tygodni?
3: My to, co robimy już od prawie 3 lat, to jest po pierwsze wzmacnianie naszej obronności, odporności poprzez te rekordowe środki, które wydajemy na zbrojenia. To jest 200 miliardów złotych, prawie 5% PKB, to są rekordowe środki w skali naszego kraju. To z jednej strony, żeby przygotować armię, żeby przygotować się na ten czas ewentualnej wojny. I to nie chodzi o to, żeby kogokolwiek straszyć, tylko widzimy realne zagrożenie, tak? Widzą to nasi sojusznicy, widzi to NATO, widzimy, co się dzieje już od kilku lat, ta pełnoskalowa wojna w Ukrainie. Nasz sąsiad cały czas walczy. No i my nie możemy tutaj stać biernie i przyglądać się, patrzeć na to, jak zakończy się wojna w Ukrainie, bo gdyby Ukraińcy... Jakby przyjmiemy ten najczarniejszy scenariusz, jeżeli Ukraina przegra tę wojnę, no to nie mamy się co łudzić, że Rosja zatrzyma się na naszej wschodniej granicy, dlatego my musimy być gotowi. Z jednej strony modernizacja.
2: Ja się z panią zgadzam, to wszystko jest ważne, natomiast chyba jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby premier mówił, że za kilka miesięcy, tam nie było być może, za kilka miesięcy Rosja zaatakuje któryś z krajów NATO, być może będzie to Polska. Jak żołnierze komentują te słowa, to mówią, to powinniśmy zacząć coś robić, przestawiać gospodarkę, ogłosić pobór do wojska, a tutaj takich rzeczy nie ma. I teraz pytanie, na ile słowa polityków można brać poważnie?
3: Absolutnie premier mówi to, co ma potwierdzone w wiarygodnych źródłach. To są informacje, które już od wielu lat przekazują służby różnych krajów europejskich, także tych zrzeszonych w NATO. My robimy to od kilku lat. Tak jak powiedziałam, z jednej strony ta obronność i modernizacja armii, a z drugiej strony ochrona ludności, obrona cywilna. De facto uchwaliliśmy nową ustawę o ochronie ludności, obronie cywilnej. Przygotowujemy samorządy, które przygotowują potem również mieszkańców. W zeszłym roku 17 miliardów, w tym roku 17 miliardów. Z tych środków 350 milionów, w zeszłym roku 380 milionów, w tym roku właśnie dla samorządów dolnośląskich na ochronę ludności, obronę cywilną. I to są pieniądze na miejsca schronienia, to są pieniądze na samochody, to są pieniądze na agregaty, na oświetlenie. Także na wszystkie te rzeczy, które przy okazji różnych takich sytuacji kryzysowych są potrzebne, bo nie mówimy tylko o stanie ewentualnego zagrożenia wojennego. Mówimy o kwestii jakichś powodzi, mówimy o nawalnych deszczach, mówimy o pożarach. Jak mówiliśmy o tym, żeby dobrze by było, że każdy z nas po przeczytaniu tego poradnika
2: wiedział,
3: bezpieczeństwa
2: jak się zachować, tak?
3: Miał na przykład spakowany ten plecak ewakuacyjny, to nie mówiliśmy tego po to, żeby w razie zagrożenia każdy pakuje swój plecak i ucieka, bo to absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że w życiu spotykają nas różne sytuacje. Mieszkamy w bloku, gdzie może się okazać, że za chwilę wpadnie straż pożarna i powie, że jest wyciek gazu i mamy dosłownie 3 minuty, że mamy ewakuować się z mieszkania. I taki, w takich sytuacjach właśnie między innymi po to jest też ten plecak ewakuacyjny. Nie tylko po to, że w razie zagrożenia wojennego, żebyśmy spakowali najważniejsze rzeczy i trafili do schronu, miejsca schronienia na ewentualne w trakcie ewentualnego ataku, ale także gdyby budynek, w którym mieszkamy, miał być zagrożony zawaleniem, wyciekiem gazu, pożarem, to chodzi o takie sytuacje, bo my przez ostatnie lata żyliśmy w takich bardzo komfortowych warunkach też w naszych głowach, że czas wojny się już skończył na świecie,
2: no,
3: w Europie.
2: Trudno odmówić tutaj pani racji,
3: tak,
2: rzeczywiście.
3: Że nie byliśmy przygotowani nie tylko właśnie na to, że ewentualnie coś się może wydarzyć, bo ten ustalony porządek świata ktoś będzie chciał zburzyć, ale także właśnie kwestia powodzi, pożaru, czy jakichś takich sytuacji nieprzewidzianych, które się w miejscach takiego zbiorowego zamieszkania mogą zdarzyć. I to chodzi po prostu o to, żeby być przygotowanym. Stąd też ta ochrona ludności, obrona cywilna. Żaden rząd dotychczas nie podjął tak szerokich działań też pod kątem finansowym, więc wydaje mi się, że tutaj naprawdę robimy wszystko, co jest w naszej mocy, żeby zabezpieczyć się ewentualnie na różne sytuacje w
2: przyszłości. To a propos tej obronności, słyszała pani o tej decyzji prezydenta Trumpa, że Amerykanie mają wycofać swoich żołnierzy z Niemiec. Czy gdyby była taka ewentualność, żeby oni mogli się pojawić w Polsce, powinni się pojawić, czy nie?
3: No my mamy i tak bardzo wysoką liczbę w skali europejskiej tych żołnierzy amerykańskich, którzy przebywają.
2: Ale chyba 10 000, im więcej.
3: Ale pewnie im więcej, tym lepiej. No to już jest kwestia ustaleń pomiędzy krajami. To jest kwestia ustaleń pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. Myślę, że każda liczba żołnierzy amerykańskich, w ogóle jakiegokolwiek wojska też natowskiego, sojuszniczego, która będzie na naszej wschodniej granicy, jest ważna, bo to jest jednak wschodnia granica Unii Europejskiej, wschodnia granica NATO. No my jesteśmy tym krajem pierwszym przygranicznym, który w razie ewentualnego zagrożenia jest wystawiony na największe trudności. Więc myślę, że każda liczba osób, które będą wspierać nasze wojska, jest tutaj ważna.
2: Zapytałem o to, bo ja wiem, że pani nie jest rzeczniczką rządu, może szkoda, ale premier Donald Tusk powiedział, że nie powinniśmy podbierać żołnierzy amerykańskich Niemcom.
3: Znaczy to się musi zadać oczywiście w ramach wewnętrznych ustaleń też pomiędzy krajami. Nie chodzi o to, żeby teraz znowu kłócić się o coś tak, że jeżeli Stany podjęły decyzję, że wycofują te wojska z Niemiec, u nas one zostają, to nie możemy dać się też wciągnąć w jakieś takie wojenki pomiędzy sojusznikami, a u nas ta wojenka Polska-Niemcy jest bardzo taka żywa i są środowiska, które bardzo chętnie będą podsycały kolejne konflikty. Nam dzisiaj nie są potrzebne konflikty z żadnym, absolutnie żadnym krajem i w Unii Europejskiej, i na świecie. My potrzebujemy dzisiaj sojuszników, bo widzimy jaka jest sytuacja.
2: No dobrze, przejdźmy na Dolny Śląsk. Widzę, że pani bardzo jest aktywna w regionie. Tak jak obserwuje pani social media, Kąty Wrocławskie, Wąsosz, Oleśnica, Kostomoty, tak? Wczoraj?
3: Tak, wczoraj Kostomoty.
2: I tak przyznaję, jednym z tych tematów, który dziś jest poruszany, jest program budowy mieszkań komunalnych, społecznych. Ja zapytam wprost, co z tych pani spotkań wynika? Bo zdjęcia są. Mhm. Pytanie jest takie, co te samorządy z tego mają?
3: Na tych spotkaniach rozmawiamy już o pieniądzach, które samorządy już dostały. My w 2023 roku mówiliśmy, że polityka mieszkaniowa będzie dla nas jednym z priorytetów i to absolutnie realizujemy. My mamy dzisiaj...
2: To jest trochę taki pani konik, tak? Widzę aktywność w
3: Sejmie. Tak, mieszkania są dla mnie bardzo... Budowa tych mieszkań dostępnych społecznie to dla mnie bardzo ważny temat. Też zajmuję się tym w Sejmie. My mamy dzisiaj rekordowy budżet na mieszkalnictwo. To jest 9 miliardów prawie, łącznie ze środkami z KPO. I to jest, muszę to powiedzieć, to jest dwa razy więcej niż poprzedni rząd wydał łącznie w latach 2020-2023. Więc te liczby mówią same za siebie. I żeby pokazać to na konkretnych inwestycjach, w ramach tegorocznego budżetu mamy 4 miliardy złotych na takim funduszu, z którego korzystają samorządy. I to jest bezzwrotny fundusz. I te moje spotkania w gminach są właśnie o tym, że te kolejne każde gminy dostały te pieniądze w ramach bezzwrotnego funduszu. To znaczy dostają te środki na inwestycje, na budowę mieszkań.
2: Czyli rozumiem, że jak Wąsosz dostał 5 milionów,
3: to są to bezzwrotne środki.
2: Nie oddaje tych pieniędzy, natomiast ma za nie wybudować mieszkania,
3: ale
2: które będą dostępne
3: dla ludzi. Dokłada jeszcze oprócz tego pieniądze w ramach jakiegoś nisko oprocentowanego kredytu też z Banku Gospodarstwa Krajowego, no bo no najczęściej pieniądze nie wystarczają, tak, w zależności od tego, ile tych mieszkań będzie. I w ramach tych bezzwrotnych grantów w tym roku 338 milionów dla dolnośląskich samorządów na budowę mieszkań. Z tego zostaną wyremontowane, bo to jest kwestia remontów albo budowy nowych mieszkań, 1795 lokali.
2: Pani te wszystkie cyfry ma w głowie, państwo nie widzą tego, ale pani poseł tutaj z głowy wszystkie te cyfry.
3: Tak jak pan wspomniał, już to jest mój konik, więc tutaj ten temat jest dla mnie istotny i na różnych polach naprawdę tę wiedzę posiadam w kontekście mieszkalnictwa, więc z jednej strony na tych spotkaniach z samorządowcami mówimy o tym, co już nam się udało, bo te pieniądze, które do samorządów trafiły, to są pieniądze właśnie na budowę tych mieszkań i budowa mieszkań nie byłaby możliwa bez rządowego wsparcia, które jest tak duże, a z drugiej strony no nie byłaby możliwa bez samorządów, bo to samorządy podejmują jednak na siebie, biorą ten trud i chcą budować mieszkanie, więc rozmawiamy o tym, co już się udało, czyli o tych środkach, które spłynęły, ale z drugiej strony my w Sejmie jesteśmy dzisiaj też w procesie takiej w sumie ofensywy legislacyjnej i pracujemy nad ustawą o własności lokali, o ochronie praw lokatorów i też nad użytkowaniem wieczystym, na przewróceniem użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe, więc rozmawiam też z samorządowcami o tym, jakie z perspektywy ich potrzeb są jeszcze potrzebne zmiany legislacyjne właśnie po to, żeby im jako potem tym zarządcom tego zasobu komunalnego łatwiej było prowadzić politykę mieszkaniową, bo samorządy są bardzo istotnym graczem w ramach tej polityki mieszkaniowej. No, rząd oczywiście wspiera daje pieniądze, stanowi prawo, ale no, to nie rząd jest tym głównym deweloperem, tylko samorządy, w tej współpracy rząd-samorząd oczywiście.
2: To słucham pani wypowiedzi w Sejmie, to poza mieszkaniami pojawiła się kolej i rzeczywiście ostatnio mówiła pani o 180 miliardach złotych przeznaczonych na remonty linii kolejowych, budowanych nowych tras, tylko to, co mnie zastanowiło, mówiła pani tam o Ciechocinku, o Łomży, o Kłobucku, nie padła żadna miejscowość z Dolnego Śląska.
3: Ja miałam w zeszłym tygodniu przyjemność prowadzić informację bieżącą w imieniu naszego klubu o tych inwestycjach kolejowych, które zadziały się w ostatnich 2 latach. Mówiłam ogólnie o całej Polsce, miałam 5 minut, żeby powiedzieć o wszystkim, więc nie wystarczyło, żeby
2: to teraz
3: powiedzieć.
2: Ma pani czas, żeby powiedzieć, co z tego spłynie na Dolny Śląsk.
3: Tak, mam teraz czas, żeby o tym wszystkim powiedzieć. Tak jak pan wspomniał, 180 miliardów to są te rekordowe nakłady na kolej. Tylko w tym roku już z ogłoszonych przetargów 30 miliardów i jeszcze są przetargi ogłoszone na kolejne kwoty. Dla nas istotne jest oczywiście modernizacja wrocławskiego węzła kolejowego i to jest coś, o co my jako parlamentarzyści, zwłaszcza tutaj w ten proces jest też zaangażowany od wielu, wielu lat wiceminister Michał Jaros i my wspólnie w tych tematach kolejowych działamy. Modernizacja wrocławskiego węzła kolejowego, jeszcze w tym roku ogłoszone zostanie przetarg na dokumentację projektową właśnie po to, żeby tak zmodernizować i Wrocław Główny, estakadę, czwarty tor na estakadzie Grabiszyńskiej, węzeł Grabiszyński po to, żeby kolej dużych prędkości mogła spokojnie wjechać do Wrocławia, tak jak to planuje rząd do 2035 roku. Wrocławski węzeł jest jeden z najbardziej przeciążonych węzłów, jeżeli chodzi o kolej, więc mówimy tutaj o tych środkach na modernizację węzła po to, żeby pociągi, żeby była większa przepustowość, po to, żeby kolej dużych prędkości mogła wjechać, ale mówimy też o nowych przystankach. Ostatnio PKP, PLK, miasto Wrocław podpisały porozumienie na budowę przystanku Maślice, przystanek Wilkrzyn w gminie Miękinia, który też będzie realizowany. Wrocław Siebocki, to planujemy to uruchomienie, wstępne plany są takie, żeby ten dworzec był Wrocław Siebocki do 2029 roku uruchomiony. To jest też kolej aglomeracyjna w tym kontekście ważna, więc tych działań...
2: Trochę odetchnąłem, bo myślałem, że właśnie mówiła pani o całej Polsce, jakoś o Dolnym Śląsku zapomniała pani z tą koleją.
3: Pamiętamy tutaj, tak jak powiedziałam, intensywnie działamy z ministrem Michałem Jarosem, on w ten temat jest od wielu lat zaangażowany, ja od początku kadencji. I dzieje się naprawdę dużo, te środki, o których też pan wspomniał, to jest przywracanie też kolei do miejscowości, gdzie od kilkudziesięciu lat nie dojeżdża żaden pociąg, tak jak już ta wspomniana Łomża, po 33 latach tam wraca pociąg w tym roku, Ciechocinek w zeszłym roku. To jest też taki nasz rządowy sposób na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym oczywiście, tak? Bo my mówimy z perspektywy Wrocławia o kolei po to, żeby było lepiej, żeby było częściej, szybciej, wygodniej, a są miejscowości, gdzie absolutnie tak, nie można dojechać żadnym środkiem komunikacji. Oczywiście ta komunikacja autobusowa, która jest często zastępcza na wiele, wiele lat, dziesiątki lat często, nie wystarcza, bo ja sama wychowywałam się na wiosce w małej miejscowości, gdzie PKS-y dojeżdżały i jak nie miał kto mnie odebrać wieczorem gdzieś tam, no to ostatni autobus do domu, 21:30. No i tak się kończy życie towarzyskie, tak się kończą możliwości pracy, tak by to wszystko pociąga ze sobą konsekwencje zawodowe, edukacyjne, ale też takie relacyjne, społeczne, więc zależy nam na tym, żeby poprawiać ten transport na terenie całego kraju i to jest jednym ze sposobów właśnie z kolei.
2: To kolejny obszar tematyczny, zdrowie. Pozostając na Dolnym Śląsku,

0: zmartwieniem jest, z jednej strony zmartwieniem oczywiście te podwyżki są potrzebne, ale mamy tą ustawę podwyżkową dla osób pracujących w ochronie zdrowia, która no, konsumuje bardzo duże pieniądze i na to trzeba po prostu co roku znaleźć kolejne miliardy w budżecie. Jednocześnie zwiększamy dostęp do profilaktyki, wprowadziliśmy bezpłatne badania prenatalne dla każdej kobiety. No nie ma też, to jest jeden ze sposobów na poprawę demografii, tak żeby każda kobieta czuła się zaopiekowana w tym okresie ciąży. Wprowadziliśmy in vitro, też refundowane. 13 tysięcy urodzeń już mamy. To jest naprawdę w ciągu 3 lat bardzo, bardzo duża liczba. Profilaktyka na przykład raka szyjki macicy, czyli test HPV, DNA i cytologia płynna, które są już refundowane. To jest najlepszy sposób na profilaktykę raka szyjki macicy. Nie było to wcześniej dostępne. Nowe terapie lekowe też są jakby aktualizowane i co jakiś czas kolejne leki bezpłatne też są dodawane do tej listy. No ale zawsze ten worek będzie niewystarczająco uzupełniony. Zawsze będzie brakować tych środków. Mamy problem oczywiście, znaczy to nie jest tak, że nie chcę powiedzieć oczywiście, że w ochronie zdrowia jest wszystko w porządku i nic nie trzeba zmieniać, bo absolutnie nie.
1: No właśnie chciałem zapytać, czy nie ma tutaj jednak tego, o czym mówią lekarze, czy o czym mówią także ci, którzy tą służbą zdrowia się zajmują, że jednak pełzająco przeprowadziliście prywatyzację służby zdrowia. Bo jak stanę przy tej kolonoskopii, pani mówi o tych wszystkich badaniach, kolonoskopia jest rzeczywiście drogą do tego, żeby zdiagnozować znowu raka jelita grubego i to jest bardzo poważny nowotwór i tutaj nie ulega wątpliwości. Takie badanie we Wrocławiu mogę wykonać za tydzień, jeżeli zapłacę minimum 1300 zł w górę. A więc czy to nie jest już tak, że ta służba zdrowia poniekąd stała się prywatna trochę?
0: Nie, to chodzi też o to, żeby ten system uporządkować, zwłaszcza w kontekście szpitali powiatowych. Tylko to jest bardzo trudne w tak żadnej debacie publicznej, bo gdziekolwiek, jeżeli się zaczyna w szpitalu powiatowym rozmowa o tym lokalnie, bo to są przecież to są szpitale, które zarządzane przez, są przez samorządy, że jakiś oddział no być może nie jest uzasadniony, jeżeli gdzieś tam w odległości kilkudziesięciu kilometrów są dwa w innych szpitalach, to zaraz się zaczyna awantura.
1: Emocje, tak.
0: Awantura i emocje, a my potrzebujemy takiej rzetelnej, ale też spokojnej rozmowy. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, patrząc na tą dzisiejszą scenę polityczną. Zresztą dlatego to jest tak trudno, aby rozmawiać o tym spokojnie, biorąc pod uwagę też błędy wszystkich poprzednich rządów, bo to nie jest tak oczywiście, że to, znaczy ta sytuacja w ochronie zdrowia...
1: Służba zdrowia zawsze była czymś, na czym się kolejny minister, przepraszam bardzo, wykładał.
0: I to nie jest tak, że sytuacja dzisiejsza, czy kolejka do kolonoskopii to jest efekt jakichś ostatnich 2 lat. Nie, to są wieloletnie wcześniej nie podejmowane reformy. My dzisiaj rozmawiamy ministra zdrowia o tym rozmawia, o tej ewentualnej konsolidacji szpitali powiatowych i tych środkach dla nich, z których mogą korzystać, jeżeli będą podejmować takie decyzje, bo to zawsze rodzi ze sobą też jakieś skutki finansowe. My oczywiście chcielibyśmy do tego worka cały czas dosypywać pieniędzy i to też robimy konsekwentnie co roku, ale tam zawsze będzie za mało. Oczywiście przychody ze składki zdrowotnej absolutnie nie pokrywają tych wydatków w NFZ-cie. Jednocześnie mamy cały czas jakby oczekiwanie na kolejne darmowe leki, kolejne darmowe terapie, kolejne badania profilaktyczne. Gdzieś trzeba po prostu...
1: Ta kołdra jest za krótka.
0: Tak, zdecydowanie tak. No, może... I ciężko znaleźć złoty środek w tym wszystkim.
1: To może ja pani podpowiem. Lekarstwem może by było spełnienie kolejnej waszej obietnicy wyborczej, że odbierzecie 3 miliardy telewizji publicznej i przekażecie na służbę zdrowia.
0: Telewizja publiczna i tak dostaje dużo mniejsze środki niż w poprzednich latach, ale dobrze pan redaktor wie, że te 3 miliardy dzisiaj to jest absolutnie przekazane dzisiaj na ochronę zdrowia, to kropla w morzu potrzeb i to nikt by tego nawet nie zauważył i tyle, a ludzie pewnie by stracili miejsca pracy.
1: No ale to chyba nie chce pani powiedzieć, że lepiej dać telewizji niż na...
0: Nie, absolutnie nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to po prostu, że zabranie komuś, i tak to się zawsze kończy, zabraniem komuś najczęściej. No chyba, że mówimy o tym, co nam się jeszcze udało w tych ostatnich latach, czyli środki z KPO. No tutaj środki z KPO 18 miliardów na ochronę zdrowia i to są głównie pieniądze na inwestycje w ochronę długoterminową, w geriatrię, ale też w cyfryzację, no to i wyposażenia szpitali, ale także uczelni medycznych. To są środki, które popłynęły i to są te dodatkowe, czyli nie trzeba było komuś zabrać, tak jak zawsze w tym budżecie, tak jak pan zasugerował, komuś trzeba zabrać, żeby tutaj dołożyć, ale nie da się zabrać takiej kwoty, która by uzupełniła te potrzeby i wystarczyła na te potrzeby, a tutaj jednak te środki z KPO, które do nas dzięki rządowi premiera Donalda Tuska spłynęły z tych środków europejskich, jednak uzupełniły też te potrzeby, nie tylko w obszarze zdrowia, bo ogólnie KPO dla Polski to 230 miliardów, ale te środki na ochronę zdrowia, które już dotarły, no, pomogły.

0: W tej sytuacji.
1: To jak już jesteśmy przy telewizji publicznej, słyszała pani o zablokowaniu materiału od Roberta Jałochy w TVP?
0: Słyszałam, tak.
1: Co pani o tym sądzi? To jest ta telewizja waszych marzeń?
0: Nie rozumiem tej sytuacji, absolutnie nie rozumiem tej sytuacji i uważam, że jest to niedopuszczalna sytuacja i nie znam powodów, bo to tutaj cały czas Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadzi postępowanie. Wiem, że chyba do wczoraj, do 7 maja, nie, 7 maja to za chwilę.
1: Dzisiaj jest 8 maja.
0: Dzisiaj jest 8, tak. W toku pracy już nawet nie sprawdzam, który jest dzień. To do wczoraj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyznaczyła ten termin polskiej telewizji we Wrocławiu, aby odnieść się do pytań zadanych o powody zablokowania tego materiału.
1: Będzie decyzję. Pani na przykład śledziła tę sprawę jakoś?
0: Będę śledziła, oczywiście, że będę śledziła. Dla mnie jest to istotny temat. No, absolutnie nie chciałabym, żeby wrocławska telewizja była jakimś przykładem cenzury dziennikarskiej i nie rozumiem powodów zablokowania tego materiału. Uważam, że nikt nie ma prawa ingerować też w to, co dziennikarze chcą obiektywnie przedstawiać. Tam różne się pojawiały głosy, dlaczego ten materiał został zablokowany. Ja myślę, że to jest sprawa dla Krajowej Rady teraz na sprawdzenie. No i mam nadzieję w konsekwencji opublikowania tego materiału.
1: Materiał jak materiał, ale tam jeszcze słyszałem, że był ciąg dalszy, bo dwoje bodajże i to nazwiska pokazują, że bardzo zasłużonych i już doświadczonych dziennikarzy zostało zwolnionych z pracy za to, że zapytało o powody tego. No więc chyba to też nie chodziło o to, żeby w telewizji dziennikarz nie mógł zapytać, dlaczego coś się nie wydarzyło.
0: Nie, absolutnie nie. Z tym, że dzisiaj wiemy to jako doniesienia medialne. Tak, to tak, musimy zapoznać rację. Się z oficjalnymi dokumentami. Rzeczywiście, jeżeli wydarzyło się tak, że jedynym powodem jest zainteresowanie sprawą zablokowania tego materiału, No to w ogóle nie są te standardy, o które chodzi w telewizji polskiej i to jest niedopuszczalne.
1: To na zakończenie. Słuchała pani wywiadu Bogdana Rymanowskiego z ministrą Katarzyną Pełczyńską na Łęcz? Ja wiem, że...
0: Nie.
1: Był taki moment, kiedy zamienili się miejscami i to pani minister zadała pytanie panu redaktorowi i to pytanie brzmiało tak. Panie redaktorze, wielka reforma, którą w czasie tej kadencji zainicjował rząd. Duża zmiana. I nagle zapanowała cisza.
0: Aha, czyli pani ministra odpytywała pana redaktora tak, Rymanowskiego.
1: Ale zgodzili się, że tak naprawdę w czasie tej kadencji rządu nic wielkiego się nie zadziało i pani minister powiedziała, no właśnie o to walczę, czy o to walczymy. Ja rozumiem, że gdyby to powiedziało ktoś z opozycji, ich prawem jest krytykować rząd, ale to jest wasza koalicjantka. Z kim ona walczy? Z wami? Żebyście zrobili coś dobrego w końcu?
0: Nie wiem, z kim walczy pani minister Katarzyna Pełczyńska na Łęcz. Może mniej czasu w internecie, a więcej czasu na relacjach i w pracy z ludźmi w rządzie sprawiłyby, że sama by się dołożyła do różnych sukcesów, bo ja tych sukcesów widzę sporo, ale jakby ja widzę tok rozumowania, tok myślenia już Polski 2050 i ta próba bycia trochę jedną nogą w opozycji, trochę w koalicji. No, koalicja jest stabilna, tutaj się nic nie zadzieje i te wszystkie wywiady, których udziela pani ministra Pełczyńska na Łęcz są na przypomnienie o Polsce 2050, to jest taka próba podniesienia swoich sondaży, ale jednocześnie w tym samym wywiadzie pani ministra zadeklarowała, że Polska 2050 jest w rządzie i w rządzie pozostanie, więc o to jestem spokojna, ale wracając do tych sukcesów, o których pani ministra tutaj wspomniała, bądź nie wspomniała, to ja się czuję w obowiązku w takim razie o tym powiedzieć, te wspomniane środki z KPO. Uważam, że to jest ogromna zmiana, która się zadziała, 230 miliardów
1: One
0: złotych.
1: One się potem trochę źle kojarzyły, bo tam były te jachty.
0: To mówimy o jakimś 1% przedsiębiorców, którzy skorzystali w ten albo inny sposób do tego, żeby dywersyfikować swoje źródła dochodu, więc jakby tutaj to jest jakiś wycinek.
1: Okej, środki z KPO, co jeszcze?
0: Środki z KPO. Myślę, że ta reforma użłobkowienia Polski, czyli aktywny rodzic, babciowe, 1500 zł dla każdego rodzica na dziecko do 3 roku życia, albo na nianię, czy jakąś bliską osobę, która się zajmuje, czyli to 1500 zł wypłacane, albo na to, aby bezpośrednio dziecko od razu mogło przebywać na co dzień w żłobku. To jest ogromne wsparcie dla rodziców. To jest wsparcie właśnie po to, żeby poprawić naszą demografię. Widzimy, że sytuacja przez lata nie poprawiała się, więc naszym jednym ze sposobów właśnie jest to, aby wesprzeć rodziców w tej decyzji, żeby oni wiedzieli, że państwo ich wspiera ich w tej opiece instytucjonalnej właśnie w tej opiece do 3 roku życia. In vitro też uważam, że to jest jeden z naszych większych sukcesów, te 13 tysięcy urodzeń i to są te urodzenia najbardziej wyczekane ludzi, którzy chcą mieć dzieci, którzy chcą tworzyć szczęśliwe rodziny, ale które nie mogły mieć dzieci, a ten rząd nowy program ich w tym wsparł przez to finansowanie ogromne, bo to jest jednak duże koszty procedura in vitro. No i to wspomniane mieszkalnictwo, muszę o tym powiedzieć, te 9 miliardów w tym roku. Ja powiem tylko jeszcze z mieszkalnictwa, bo to też jest ważna liczba taka do porównania. W te 3 lata naszych rządów zakontraktowaliśmy środki na budowę i remonty 35 tysięcy mieszkań. To są mieszkania komunalne, społeczne, socjalne, ale też mieszkania treningowe, wspomagane też miejsca w schroniskach. Poprzedni rząd 8 lat 32 tysiące.
1: I to wszystko z głowy, nie ma pani posłanka żadnych notatek, ale jak jesteśmy już przy Polsce 50, ja wiem, Judyta daje mi znak, że mamy skończyć. Polska 2050 proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego. Dzisiaj znam nauczycieli, którzy płacą takie same podatki jak menadżerowie wielkich firm, bo przekroczyli 120 tysięcy dochodu rocznie i słyszę takie głosy, że ludzie, którzy chcą sobie radzić, którzy ciężko pracują na kilku etatach, nie czekają, aż im państwo da, na koniec są karani koniecznością dopłaty do podatku kilkunastu albo kilkudziesięciu tysięcy. Jest szansa na to, żebyście jednak zgodzili się na to, żeby ten drugi próg podatkowy podnieść jakoś do góry?
0: To jest trudne w tej sytuacji finansowej, bo tak jak pan już wcześniej wspomniał, no trzeba skądś wziąć, żeby jeszcze do ochrony zdrowia dołożyć, a obniżenie tego progu podatkowego spowoduje, że jednak ileś miliardów, set miliardów do budżetu nie wpłynie. Więc no to jest znowu pytanie, skąd wziąć ewentualnie te pieniądze, skąd uzupełnić tę lukę. Ja już przypomnę, że od przeszło miesiąca, trwa ten program CPN, czyli mamy obniżony VAT, akcyzę na paliwo właśnie po to, żeby Polki i Polacy nie dokładali ze swoich kieszeni do tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i to, jakie ma konsekwencje, czyli wyższe ceny paliw, więc po prostu znowu trzeba było skądś zabrać te pieniądze, żeby te 1,5 miliarda miesięcznie, które do budżetu nie wpływają z uwagi na to, że że obniżyliśmy te ceny, no to teraz skąd zabrać pieniądze, żeby zrobić zmiany w drugim progu podatkowym? Rozmawiamy o ochronie zdrowia, no dużo tego jest. Rekordowe nakłady na zbrojenie, na mieszkalnictwo, nie da się zrobić wszystkiego jednocześnie, a jednocześnie wracając do propozycji Polski 2050, no takie sprawy powinny być jednak ustalane w ramach rządu, a nie przedstawiane jako propozycja poselska, bo ja zachęcam panią ministrę do tego, żeby wskazała w takim razie, skąd uzupełnić te pieniądze, komu zabrać, gdzie podnieść podatki, bo może taki ma pomysł. Ja nie wiem, jaki jest ich pomysł. No każdy może wyjść i powiedzieć, chcę, żeby zostało zrobione to. Tylko trzeba wziąć potem na końcu odpowiedzialność za spięcie budżetu, za realizowanie obietnic różnych partii w ramach koalicji, bo przypomnę, że to jest bardzo różnorodna koalicja i każdy ma swój kawałek, który chce zrealizować i często one się w ogóle wykluczają, a najczęściej rodzą duże skutki finansowe, więc trzeba to wszystko jakoś posklejać. Więc myślę, że odpowiedzialność polityk nie rzuca słów na wiatr, tylko rozmawia i próbuje swoje pomysły przeforsować tak, żeby nie działo się to z kosztem innych też grup społecznych, no bo to jest ta kwestia.
1: Jak to pani posłanka powiedziała, dużo tego jest, dużo tego było w naszej rozmowie, dlatego się trochę przedłużyło, ale mam nadzieję, że słuchacze nam wybaczą. Posłanka Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej dzisiaj była gościem Radia Rodzina. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia.
1: Dobrego dnia wszystkim.
2: Poranny gość. Radia Rodzina.

0: najbardziej.
1: Niecałe 10 minut, a właściwie już niecałe 6 minut pozostało do godziny 9 przy mikrofonie Judyta Exner. Chciałam zapowiedzieć, że 16 maja we Wrocławiu i w całej Polsce odbędzie się Noc Muzeów. We Wrocławiu to jest rekordowa edycja, bo aż 110 instytucji otworzy swoje drzwi tej nocy dla mieszkańców Wrocławia. A czekają nas, wszystko będzie oczywiście bezpłatne. Organizatorzy zapowiadają największą odsłonę tego wydarzenia. Swoje drzwi otworzą nie tylko muzea, ale także centra kultury i edukacji i po raz pierwszy zwiedzający będą mogli zajrzeć m.in. do klasztoru Wrocław, kotłowni wschodniej w Hydropolis, czy Muzeum Medycyny Sądowej oraz Muzeum Anatomii. Historię Nocy Muzeów we Wrocławiu przypomina Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia.
2: Od 2009 roku, kiedy inicjatywa Nocy Muzeów się zaczęła, od kilku miejsc, które można było zobaczyć, te miejsca są coraz ciekawsze, a przede wszystkim jest ich coraz więcej. W tym roku tych miejsc to jest 110. To są miejsca często niedostępne na co dzień. To są miejsca dla dużych, małych, średnich, dla seniorów, dla dzieci. Są warsztaty. Także zapraszam do zapoznania się wcześniej z całym programem, żeby zobaczyć, gdzie można pójść i jak najfajniej spędzić tę noc muzeów, chociaż nie do końca jest to tylko noc, bo zaczyna się troszkę wcześniej, nawet jeżeli chodzi o naszych najmłodszych. Oczywiście wszystkie wydarzenia są bezpłatne.
1: W ubiegłorocznej edycji wydarzenia odnotowano ponad 100 tysięcy odwiedzin, a najpopularniejsze obiekty przyjęły po około 5 tysięcy osób w ciągu jednego wieczoru. Organizatorzy liczą, że tegoroczna odsłona ponownie pobije frekwencyjny rekord.
3: W tym roku Noc Muzeów 16 maja 110 podmiotów, więc rekordowa liczba. Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru we Wrocławiu, kotłowni wschodniej w Hydropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek, więc zajezdnia historyczna. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty, czyli wszyscy ci, którzy chcieliby doświadczyć tego, w jakich warunkach na co dzień pracuje, funkcjonuje włodarz miasta, są serdecznie zaproszeni. Oczywiście to są takie miejsca, które będą obowiązywały też zapisy. Te zapisy ruszają w terminach, które przy każdym obiekcie są każdorazowo pokazane. Jeśli chodzi o gabinet prezydenta, to tutaj te zapisy będą 13 i 14 maja.
1: Pierwsze warsztaty rozpoczną się już około południa, dzięki czemu część wydarzeń będzie dostępna także dla rodzin z dziećmi oraz osób, które nie planują nocnego zwiedzania, dodaje dyrektor Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
3: To są te wydarzenia warsztatowe przygotowane z myślą właśnie o dzieciach. Ostatnie tak naprawdę późną nocą, więc tutaj ta rozpiętość czasowa też jest bardzo duża. Można sobie to tak zaplanować, żeby rzeczywiście te kilkanaście miejsc przynajmniej tego dnia czy tego wieczoru odwiedzić. Nigdy nie policzyliśmy dokładnie frekwencji w takim ujęciu, żeby były liczone konkretne osoby, które biorą udział w tych wydarzeniach. Natomiast liczba odwiedzin jest dosyć imponująca, bo ona przekracza 100 tysięcy jakby odwiedzin. Przy założeniu oczywiście, że jedna osoba może tych odwiedzin mieć kilka. Te najczęściej odwiedzane miejsca to jest około 5 tysięcy odwiedzin w ciągu tej jednej nocy, więc dla wielu instytucji też jest to doskonała okazja do tego, żeby się zaprezentować możliwie największej liczbie uczestników. I raz jeszcze warto powtórzyć to wydarzenie, które jest całkowicie bezpłatne dla wszystkich uczestników i jest to okazja rzeczywiście, żeby za darmo po prostu wejść do cudownych przestrzeni naszych muzeów.
1: Zachęcam gorąco, kto jeszcze nie był, niech odwiedzi stronę wrocław.pl, gdzie znajdzie wszystkie informacje dotyczące tegorocznej Nocy Muzeów.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Polska podpisze dzisiaj umowę w ramach unijnego programu SAFE. Mimo ataków w cieśninie Ormus, Trump zapewnia, że rozejm trwa. Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Polska podpisze dzisiaj umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE, to oznacza pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda.
1: Pieniądze dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
1: Jednocześnie rząd przygotowuje plan, dzięki któremu możliwe ma być wydanie pieniędzy z SAFE także na rzecz Policji i Straży Granicznej. Obecnie nie jest to możliwe ze względu na prezydenckie weto. Pierwsze pieniądze z SAFE mają być wydane w ciągu najbliższych tygodni. Zgodnie z deklaracją rządu 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.
0: Relacjonował Szymon Kępka. Siły Stanów Zjednoczonych przeprowadziły ataki na irańskie porty nad cieśniną Ormus używane do eksportu ropy naftowej. To w ramach samoobrony, oświadczyło dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Irańskie media państwowe podały, że siły amerykańskie zaatakowały również irański tankowiec, a wojsko Iranu w odpowiedzi zaatakowało 3 amerykańskie niszczyciele. Tymczasem prezydent Donald Trump zapewnia, że uważa zawieszenie broni z Iranem za nadal obowiązujące. Łódzki adwokat od tzw. trumny na kółkach zatrzymany przez policję wpadł po kilku dniach od wystawienia za nim listu gończego, bo nie stawił się do zakładu karnego. 46-latek miał tam odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Adwokat komentował tę sprawę w mediach społecznościowych, mówiąc, że ofiary jechały w starym aucie, którą nazwał trumną na kółkach, dlatego poniosły śmierć. Mecenasa zatrzymano w powiecie chrubieszowskim. Był całkowicie zaskoczony, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
3: Dzięki żmudnej pracy, zaangażowaniu i analizie zebranych informacji oraz doskonałemu rozpoznaniu środowiska osób poszukiwanych, funkcjonariusze wytypowali konkretny adres. To kolejny sukces łódzkich policjantów, który pokazuje, że nikt nie może czuć się bezkarny, a ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości zawsze kończy się w ten sam sposób, osadzeniem w placówce penitencjarnej.
0: Oprócz półtora roku więzienia, wyrok zatrzymanego adwokata obejmuje także 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Arcybiskup Andrzej Przybylski spotkał się z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską, dziękując senatorom za ustanowienie roku 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. W imieniu archidiecezji metropolita katowicki podkreślił znaczenie duchowego, społecznego i patriotycznego dorobku kapłana oraz aktualność jego przesłania dotyczącą wolności, odpowiedzialności i wychowania młodzieży. Tymczasem dr Andrzej Schneider, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, podkreśla, że ksiądz Blachnicki pozostaje ważną postacią nie tylko dla Kościoła, ale i całej Polski.
5: Wychował pokolenia wolnych Polaków, którzy mieli odwagę sprzeciwić się systemowi komunistycznemu. Przepowiedział upadek systemu komunistycznego i to nie tylko w Polsce, ale w całym Imperium Sowieckim. Wyrażał pogląd, że żywa wiara chrześcijan nie może izolować się od poważnych problemów współczesnego świata, ale powinna wyzwalać, inspirować do przemian społecznych i politycznych.
0: Ksiądz Franciszek Blachnicki, powiedzmy to jasno, jest jednym z ojców założycieli Wolnej Rzeczpospolitej, podkreślał dyrektor Schneider.
6: Niebo nad Dolnym Śląskiem spowijają gęste chmury. Dzisiaj maksymalnie 16 stopni we Wrocławiu, 15 w Oleśnicy, Oławie i Legnicy, 14 w Strzelinie, 13 w Jeleniej Górze i w Środzie Śląskiej. We Wrocławiu natomiast teraz jest 10 stopni i temperatura rośnie. Przejaśnienia są oczywiście możliwe i pożądane, natomiast pożądane są także opady deszczu i są bardzo możliwe również.
7: Reklama.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
9: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
6: Reklama.
7: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: 16 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Exner. Z minutowym poślizgiem czasowym rozpoczynamy przegląd prasy, a jest ze mną w studiu Ilona Baran. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Ach, taki mały poślizg to jak nie poślizg.
0: To prawda, ale trzeba się tutaj powiedzmy usprawiedliwić, a w zasadzie wytłumaczyć.
1: Dokładnie. To jak już tłumaczymy, to zaczynamy od remontu na Brochowie i dużego utrudnienia w ruchu. Od jutra, od 9 maja. Początek remontu na Brochowie. Cała inwestycja polega na remoncie wiaduktów na ulicy Gazowej i Karwińskiej oraz na przebudowie skrzyżowania ulicy Karwińskiej z Mościckiego i Gazową. Jest podzielona na etapy, a pierwszy z nich rozpoczyna się już jutro i potrwa do końca sierpnia. Nie będzie w tym czasie przejazdu przez ulicę Gazową. Na wrocław.pl jest cała lista właśnie tych zmian, co się zmieni, jaka ulica będzie zamknięta.
0: To są chyba dosyć duże zmiany.
1: Dość mocno utrudniające, jak można
0: nawet
1: powiedzieć.
0: Nawet mieszkańcy Brochowa nie wiedzą, jak się stamtąd wydostać teraz. Bo ostatnio moja koleżanka miała taką sytuację.
1: No to jest dość, tak, jak już wspomniałam, mocne utrudnienie. I też warto pamiętać o tym, że autobusy będą kursować troszkę inaczej. Trasy zmienią autobusy linii 100, 126, 125 oraz nocny 245, ale szczegóły na stronie wrocław.pl. Przechodzimy do rankingu zaufania do zawodów. Ten ranking jest to lista profesji najbardziej prestiżowych i cieszących się poważaniem społecznym. No i jak sobie tak spojrzymy tutaj na te dane, całość oczywiście obszernego artykułu znajdą Państwo na Gazecie Wrocławskiej, ale w najnowszym rankingu pojawiło się 5 debiutantów, czyli zawodów, które uplasowało się, no tak, plus minus na liście. I są to tak, najniżej spośród nowych klasyfikacji został oceniony telemarketer, specjalista do spraw sprzedaży zdalnej. Najnowsze uznanie w grupie nowych tych debiutantów uzyskał kierowca komunikacji miejskiej. Nowi w zestawieniu to również kurier i specjalista HR do spraw kadrowych, która znalazła się na 39. miejscu. I jeszcze tutaj warto dodać, że spośród odnotowania spadki mamy w takich zawodach jak pielęgniarka, aptekarze, rolnicy czy personel sprzątający. Bardzo za to wzrósł zaś zawód policjanta, sędziego i ksiądz. I o trzecie miejsce to się pojawiło do góry. Ale co nas interesuje, to pierwsze miejsce.
0: No właśnie.
1: Pierwsze miejsce, już Państwu mówię pośród tych moich tutaj kartek. Pierwsze miejsce to jest ratownik medyczny. Zajmuje drugie natomiast strażak, a trzecie pilot samolotu pasażerskiego. Nie znalazłam tam dziennikarza ani prezentera, przykro mi. I na koniec coś słodkiego, bo lubimy sobie tutaj sprawiać małe czy duże przyjemności. I taką przyjemnością dla niektórych jest czekolada.
0: Tak.
1: Która może być eliksirem młodości, bo najnowsze badania naukowców z Londynu sugerują, że spożywanie gorzkiej czekolady może pomagać spowalniać procesy starzenia. W analizie przeprowadzonej na grupie około 1600 osób wykazano, że osoby z wyższym poziomem teobrominy we krwi są biologicznie młodsze. I jak opisano w czasopiśmie, związek ten znajdował się niemal wyłącznie w ziarnach kakaowca, wspiera utrzymanie dłuższych telomerów, czyli ochrony zakończeń chromosomów, które są odpowiedzialne za starzenie organizmu. I eksperci podkreślają, że kluczowy jest, uwaga, umiar. Oraz jakość wybieranych produktów. Najwięcej korzyści przynosi gorzka czekolada zawierająca co najmniej 70-80% kakao.
0: Tak. Która wcale nie jest gorzka taka. Tak naprawdę zależy to od takiego poziomu słodyczy, jaki odczuwamy. Jeżeli jemy słodycze rzadko, to ta czekolada będzie dla nas naprawdę słodka.
1: Tak, zalecone ilości to około 2 kostki gorzkiej czekolady dziennie, więc
0: jest to kolejny powód,
1: aluzja,
0: żeby sobie zjeść kosteczkę właśnie, czy dwie czekolady.
1: Dwie, jak mamy
0: dwie. Nawet trzy, myślę, że
1: na spokojnie. Poszalejmy.
0: Dziękuję, Ilona, bardzo tym słodkim akcentem zakończymy ten przegląd i życzymy dobrego dnia.
1: Pięknego dnia.

0: 32 minuty po godzinie 9, przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu jest Łukasz Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu i dyrektor również 12. edycji Tarczyński Półmaraton Nocny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I porozmawiamy właśnie o tej drugiej funkcji, czyli byciu dyrektorem tego nocnego maratonu, już 12. O samym maratonie. Dla naszych słuchaczy, którzy biegają, na pewno wiedzą o tym, że ten maraton się odbędzie już wkrótce. Ale może krótko dla tych, którzy nie wiedzą o tym, co to takiego.
1: No to już jest 12. edycja tak naprawdę. To jest nocny wrocławski półmaraton. W tym roku edycja jakby pod względem ilości jest rekordowa, bo mamy prawie 26 tysięcy osób już zapisanych, więc to będzie chyba największy w historii Polski w ogóle bieg długodystansowy. Startujemy z Tarczyński Wrocław Areny tak naprawdę i biegniemy lotniczą Legnicką. To jest ten taki kawałek szybki dla szybszych biegaczy i później wbiegamy w centrum miasta. Tutaj już ci biegacze, którzy chcą pozwiedzać, szczególnie w nocy nasze miasto, będą mieli do okazji właśnie pooglądanie naszego miasta i wracamy z powrotem na Tarczyńską Arenę. I oczywiście meta jest na samej płycie stadionu. Więc to też jest niemała gratka dla tych, co pobiegną.
0: No właśnie, z tego co czytam, w tym roku organizatorzy przygotowali rekordowe 21 975 pakietów startowych i podobno rozeszły się ekspresowo.
1: 36 godzin. Byliśmy zaskoczeni, bo tak naprawdę w tamtym roku 15 tysięcy, ale też rozeszło się bardzo szybko. W tym roku no, zrobiliśmy, to jest akurat dystans półmaratoński i potem zwiększyliśmy ten pakiet do 26 tysięcy, no i teraz praktycznie zostało nam jeszcze 100 miejsc, więc wyprzedadzą się chyba wszystkie, bo jeszcze zostało 25 dni. Co jest fajne, z drugiej strony to jest takie dla nas zobowiązujące, bo musimy tutaj naprawdę wszystko dopiąć na ostatni guzik.
0: Czy to znaczy, że biegamy coraz więcej, że to staje się naszym takim, może nie tyle sportem narodowym, ale że chętniej biegamy?
1: Rzeczywiście, jakby i wrocławianie, i Polacy, i dolnoślązacy mają chyba większą jakby wiedzę, większą jakby świadomość, że bieganie to jest po prostu zdrowie, ale też jest fajna rekreacja, także naprawdę można sobie przewietrzyć głowę, pobiegać sobie i jeszcze czasami pozwiedzać miasto na przykład.
0: A jeśli chodzi o tych najmłodszych półmaratończyków, to w jakim to są wieku osoby już?
1: Ja mogę powiedzieć najstarszych, bo mamy na przykład 6-80-latków tak naprawdę, więc szacun. 70-latków mamy chyba z 50, a najmłodsze osoby to są 18-latkowie.
0: Bo rozumiem, że to trzeba być pełnoletnim.
1: Tak, trzeba być pełnoletnim, no to jednak jest już jakby
0: wysiłek
1: i trzeba tak wziąć za siebie odpowiedzialność.
0: Dobrze, no to teraz wspomnę też o tym, że będziemy rozdawać taki jeden pakiet ekstra dla naszych
1: tak
0: słuchaczy,
1: jest.
0: Będzie trzeba do nas zadzwonić, ale o tym będziemy mówić za chwileczkę. Może jeszcze troszeczkę o bieganiu, bo ty jesteś także dyrektorem Młodzieżowego Centrum Sportu i chciałam zapytać właśnie, czy zajmujesz się też w tym Młodzieżowym Centrum Sportu bieganiem? To jest twoja jakby konik, główna dyscyplina?
1: Trochę nie, a że bieganie tak, no ostatnio tak zacząłem biegać i już przebiegłem 2 półmaratony, właśnie w niedzielę będę 3 półmaraton w Białymstoku, więc jakby też jakby znam to od środka i powiem, że nie jest to takie łatwe, bo jeszcze jak nie biegałem, to myślałem, że to jest prostsze, jak zacząłem trochę biegać, te dystanse właśnie półmaratońskie, więc to nie jest takie łatwe, w szczególności na ostatnich kilometrach, 19, 20, 21, no naprawdę trzeba walczyć z sobą, tak, i swoją głową przede wszystkim, bo nie fizycznie, żeby dobiec, więc też mam taką już pokorę do tych biegaczy i szacunek do tych biegaczy, tak naprawdę nie jest to proste, tak? Jeżeli chodzi o MCS, oczywiście zajmujemy też się biegami. W tym roku chcemy stworzyć w parkach 10 ścieżek biegowych, co też jest fajne. To nie tylko półmaraton, który jest półmaratonem, odbędzie się 6 czerwca, fajna, duża impreza, ale też chcemy zostawić spuściznę po sobie i szykujemy w 10 parkach wspólnie z Ziemią Miejską takie ścieżki biegowe, że każdy będzie mógł sobie pobiegać, kto będzie chciał, idzie do parku, ma trasy od 2,5 km do 10 km, więc jakby zapraszamy.
0: Czy one
1: to
0: są
1: też
0: oznaczone
1: zostaje.
0: Wtedy w jakiś sposób?
1: One są oznaczone. Tak, można sobie mierzyć jakby dystans i to też jest uważam fajne, bo to nie tylko bieg, jak mówię, ale też zostaje po nas jakaś tam rzecz, która jest dla mieszkańców Wrocławia.
0: I to jest zawsze taka satysfakcja, że już przebiegłem te 2 kilometry.
1: Oj, tak.
0: I mam tutaj taki znaczek.
1: Oj,
0: to
1: tak.
0: Wydaje mi się, że w moim parku Grabiszyńskim jest taka trasa, bo kiedyś podjęłam ten wysiłek.
1: Dokładnie.
0: Przebiegnięcia jednego kółeczka tak zwanego i wiedziałam, ile przebiegłam tam. Nie ma się czym chwalić, ale myślę, że to jest
1: to
0: fajne.
1: To nie chodzi o czas, tak naprawdę. Ja też jak biegam po maratonie, nie chodzi mi w ogóle o czas, chodzi o to, żeby pobyć z sobą, przewietrzyć głowę, no a też w półmaratonie już powalczyć później o tych ostatnich kilometrach sam z tobą.
0: Dobrze. Wracamy za chwileczkę i opowiemy o tym właśnie, jak będzie można dostać od nas pakiet startowy.

0: 42 minuty po godzinie 9. 6 czerwca we Wrocławiu odbędzie się 12 już tarczyński nocny półmaraton, a ze mną w studiu jest ktoś, kto o tym półmaratonie wie chyba najwięcej, czyli jego dyrektor Łukasz Wójcik. Jakie atrakcje czekają nas tego dnia, poza samym biegiem oczywiście?
1: Oj, bardzo wiele atrakcji, bo my nie chcemy robić biegu dla biegu tylko chcemy zrobić święto Wrocławia sportowe, kulturalne, edukacyjne, więc już od 12 tak naprawdę na tarczyńskiej arenie będzie wiele atrakcji, będzie miasteczko biegowe, będzie expo, będzie można zrobić sobie badania różnego rodzaju i oczywiście wisienka na torcie, 17:30 otwieramy stadion, jest 20 tysięcy miejsc i robimy koncert. To jest ta uciecha dla tych, co przychodzą popatrzeć sobie. Będzie Sarah James, będzie Agnieszka Chylińska, będzie DJ Otek do tej młodszej publiczności i później już o 21:30 powoli wygaszamy stadion, że tak powiem, w środku i przechodzimy na zewnątrz Aleję Śląską i tam o 22:00 startujemy w biegu, bieg wystartuje i oczywiście tam też będzie mega niespodzianka, ale to ona już będzie dla biegaczy, ale o tym nie będę więcej mówił, to naprawdę będzie coś niesamowitego.
0: Ważne jest też chyba to, że ten bieg to taka międzynarodowa impreza, można powiedzieć, bo mówisz, że przyjechali tutaj biegacze, no chyba mogę powiedzieć, z całego świata.
1: No dokładnie tak, bo mamy biegaczy z 57 krajów świata, więc to jest mega ilość osób, tak, które do nas przyjedzie, to jest, zdaje się, 30% w ogóle państw na świecie, które są, więc nas to bardzo cieszy, bo oczywiście największa ilość to są Polacy, bo 24 tysiące osób to Polacy, ale też mówię, mamy też wielu gości z zagranicy i naprawdę z takich egzotycznych krajów, że nam się tylko serce cieszy i dusza cieszy, że ten bieg tak się rozwija, że Wrocław jest taki popularny, że w ogóle Wrocław jest taki fajny, bo ja myślę, że ci ludzie przyjeżdżają też pobiegać, ale też pozwiedzać, bo mają co zwiedzać w Wrocławiu.
0: I teraz przyszedł ten moment chyba, żeby rozdać nasz tutaj pakiet dla naszego słuchacza.
1: Tak.
0: Zachęcamy do tego, żeby do nas zadzwonić, żeby połączyć się z nami telefonicznie. Nasz numer telefonu to 71 322 20 22. Dla pierwszego słuchacza, który do nas się dodzwoni, właśnie taki pakiet startowy, który umożliwi wzięcie udziału w nocnym półmaratonie. Zachęcamy, żeby do nas dzwonić. Ale jeszcze kilka moich pytań. Chciałam zapytać, czy tego dnia możemy spodziewać się jakichś utrudnień komunikacyjnych, na pewno.
1: Na pewno tak. No, będziemy zamykać na pewno już tą trasę, powiedzmy, i dojazdy do tej trasy w okolicy godziny 20, ale wszystko będzie komunikowane i w mediach miejskich, tak naprawdę w autobusach i na przystankach autobusowych, więc to wszystko będzie jakby zakomunikowane na dzień tak naprawdę, więc będzie się można o tym mocno dużo dowiedzieć. Do tego zachęcamy i prosimy o wyrozumiałość. No, na szczęście to jest bieg nocny, więc też siłą rzeczy jest mniejszy ruch, no ale na pewno utrudnienia będą.
0: Jeszcze może na koniec jakaś taka porada dla naszych słuchaczy, biegaczy. O, ktoś do nas dzwoni, tak mi się wydaje. Mamy telefon, chwileczkę. Halo, halo, dzień dobry. Kto do nas się dodzwonił?
2: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Dodzwoniła się Ela z Wrocławia. Chciałabym się zapytać, czy mam szansę na ten pakiet.
0: Jak najbardziej, jak najbardziej.
1: Tak jest.
0: Pani Elu, czy pani biega na co dzień?
2: Mąż biega.
0: Czyli pakiet jest dla męża.
2: Ja na razie kibicuję, ja na razie tylko kibicuję.
0: Dobrze, czyli pakiet jest dla męża. Rozumiem.
2: Tak.
0: Dobrze, no to komu możemy zadedykować ten pakiet? W imię męża?
2: Filip.
0: Dla pana Filipa, naszego słuchacza.
1: Gratulujemy bardzo.
0: Gratulujemy, no i mamy nadzieję, że uda się przebiec. No i życzymy dużo sił. Proszę się nie rozłączać i za chwileczkę zostać ze mną na linii, za chwileczkę przekażę szczegóły tego, jak go odebrać, dobrze?
2: Super, bardzo dziękuję, cieszę się.
0: Czy kogoś pozdrawiamy, pani Elu?
2: Wszystkich radiosłuchaczy i wszystkich przyjaciół. I nieprzyjaciół też.
0: Dobrze, dobrze, dobrze.
2: I cieszę się, że są takie imprezy w naszym kochanym mieście.
0: No oczywiście.
1: Bardzo nam miło, dziękujemy.
0: Dobrze, to proszę się nie rozłączać. A jeszcze może... Jeszcze tylko na koniec może jakaś taka porada dla tych, którzy będą brali udział w maratonie, o czym warto pamiętać?
1: Ze swojego doświadczenia wiem, a już dwa przebiegłem, żeby rozpocząć z głową, delikatnie, nie za bardzo się nakręcać i uważać na samym końcu. Trzeba uważać i jakby mierzyć siły na zamiary, ale na pewno jak się rozłoży to wszystko w czasie i też z głową, to się uda dobiec. Potem jest satysfakcja mega.
0: Dobrze, wszystkich biegaczy pozdrawiamy oczywiście. Zapraszamy te osoby, które nie będą brały w samym biegu udziału, na uczestniczenie i kibicowanie,
1: tak,
0: bo tych atrakcji będzie na pewno bardzo dużo i warto skorzystać z tego i świętować
1: Święto biegania we Wrocławiu.
0: Święto biegania, tak to nazwijmy. Bardzo dziękuję tobie, Łukaszu, że odwiedziłeś
1: dzisiaj
0: nas.
1: Dziękuję bardzo.
0: I życzymy miłego dnia.

0: Nawet kilkanaście dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej. Premier Tusk po wizycie we Włoszech. Powstała gra planszowa dla podstawówek ucząca pierwszej pomocy. Joanna Wyleżał, zapraszam na wiadomości. Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie opanowany przez strażaków. Teraz trwa dogaszanie, które może zająć jeszcze kilka, a nawet kilkanaście dni. Z ogniem strażacy w sumie walczyli trzy dni.
1: Staramy się bezpiecznie wykonywać, precyzyjnie koordynując wszystkie nasze zadania. Mamy dużą sprawność. Te załogi, które wykonują moi koledzy, naprawdę robią to bardzo szybko. Ilość wody zrzucanej jest bardzo duża. Precyzja jest ważna czasami. Czasami wcale nie ilość zrzutów, czasami precyzja po to, żeby ten ogień zablokować. Wiecie, żeby on się nie rozprzestrzenił.
0: Spłonęło około 300 hektarów lasu. Po spotkaniu z Leonem XIV długie rozmowy z Giorgią Meloni. Donald Tusk gościł wczoraj w Rzymie i miał tam bardzo pracowity dzień. Na wspólnej konferencji premierów Polski i Włoch Tusk podkreślał, że oboje zgadzają się ze sobą niemal we wszystkich ważnych kwestiach i komplementował na wiele sposobów swoją gospodynię, mówiąc m.in., że europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności w niej Giorgii Meloni.
2: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów. I wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
0: Premier Włoch za to dużo mówiła o bliskiej współpracy z naszym krajem i dziękowała Polakom za solidarność i pomoc Ukraińcom. Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Chodzi o podejrzenie podania przez niego nieprawdy w deklaracjach podatkowych. Co dokładnie śledczy zarzucają byłemu prezesowi Orlenu, to wyjaśnia rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
3: Zarzutów popełnienia dwóch przestępstw skarbowych, polegających w pewnym skrócie na dwukrotnym przedłożeniu stwierdzających nieprawdę deklaracji podatkowych, w których zaniżono kwotę przychodów w łącznej wysokości 3 milionów złotych, co skutkowało zaniżeniem należnego podatku dochodowego i daniny solidarnościowej o kwotę około 1 miliona złotych.
0: To już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Uczniowie z Wodzisławia Śląskiego mieli okazję jako pierwsi w Polsce poznać grę Pierwsza Pomoc. Planszówka pozwala przećwiczyć 24 scenariusze związane z różnymi zagrożeniami i udzielaniem właśnie pierwszej pomocy.
5: Podczas spaceru po lesie twój kolega chciał pogłaskać wiewiórkę, którą zauważył, gdy wspinał się na drzewo i został przez nią ugryziony w rękę. W miejscu ugryzienia pojawiła się krew, poszkodowany jest przestraszony i nie wie, jak powinien postąpić.
6: Jak się gra?
7: Dobrze się gra.
8: Bardzo mi się to podoba, bardzo mnie to zafascynowało, szczerze mówiąc, jestem pod wrażeniem, naprawdę.
9: Można uczyć się pierwszej pomocy w sposób oczywiście zabawy.
0: Wodzisławscy uczniowie mieli okazję testować grę w wersji XXL, która została rozłożona na podłodze w ognisku pracy pozaszkolnej.
10: Cztery minuty po godzinie 10 na Dolnym Śląsku. Dzisiaj pochmurno i z tych chmur może spaść również deszcz. I to by było pożądane bardzo. We Wrocławiu dzisiaj maksymalnie 16 stopni, a teraz jest 11 stopni. Temperatura powolutku sobie rośnie. Przejaśnienia są również dzisiaj możliwe, natomiast chmury pozostaną z nami do końca dnia.
11: Reklama.
12: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
13: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
14: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
6: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
7: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 12 minut po godzinie 10. Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu jest ktoś bardzo wyjątkowy. Dzisiaj porozmawiamy o festiwalu, który już trwa. Ze mną w studiu jest Agnieszka Krystman-Kurdybelska, która jest koordynatorką 28. Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I porozmawiamy właśnie o tym trwającym festiwalu. Czy można powiedzieć, że Wojsko Polskie jest mecenasem twórczości dziecięcej?
1: Jak najbardziej. Wojsko Polskie inwestuje w młodzież, w dzieci i między innymi efektem tego jest udział i 28. Festiwal Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego, a jak już rozmawiamy, czy jest mecenasem, a skoro jest 28. Festiwal, to jest, tak. Festiwal odbywa się pod honorowym patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Organizatorem jest Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, a nie odbyłoby się to bez oczywiście współorganizatorów, którymi są Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, 4. Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu i Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a także wspierają nas inni, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, Żandarmeria Wojskowa, czy Dowództwo Garnizonu Warszawa, a także, i za to tutaj bardzo dziękuję, Gościnne Miasto Wrocław, które ufundowało dla dzieci bilety wstępu do zoo, a także możliwość odwiedzenia Centrum Historii Zajezdnia. No i muszę też wspomnieć, podziękować serdecznie Polskiej Grupie Zbrojeniowej, no i patronatom korporacyjnym TVP i medialnym Polsce Zbrojnej.
0: W tym roku finał odbyła się we Wrocławiu, ale jak rozmawiałyśmy wcześniej, co roku jest to inne miasto.
1: Tak, w ubiegłym roku byliśmy w gościnnej Bydgoszczy, a 2 lata temu w Gdyni i tak odwiedzamy całą Polskę przy okazji dając możliwości, przestrzeń do zwiedzenia tych miast dzieciom, bo to nie tylko możliwość zaprezentowania swoich możliwości artystycznych, recytatorskich, plastycznych, wokalnych, instrumentalnych, teatralnych czy tanecznych, ale również możliwość spędzenia troszeczkę czasu ze sobą, zawarcia nowych przyjaźni, nauczenia się od siebie nawzajem, podglądania i rozwoju, progresu.
0: Mówiłyśmy o tym, że przy wojsku funkcjonują kluby wojskowe, w którym dzieci właśnie mogą doskonalić swoje umiejętności różne i rozwijać się twórczo. I stamtąd właśnie dzieci dowiedziały się o tym konkursie i to było w całej Polsce, prawda?
1: Tak, mamy ponad 100 klubów wojskowych w całej Polsce i tam dzieciaki pod okiem instruktorów i opiekunów kształcą się, rozwijają swoje umiejętności pod okiem naprawdę bardzo zaangażowanych instruktorów, którzy przekazują im nie tylko te wartości, umiejętności artystyczne, ale właśnie ten przekaz patriotyczny, który przekłada się potem na taką tożsamość, świadomość tego, co robią, bo każdy festiwal odbywa się pod jakimś hasłem. W tym roku jest to hasło w hołdzie żołnierzom broniącym polskich granic i dzieci są bardzo świadome tego, co wykonują, o czym mówią. Rzadko widzę ich z telefonami w ręku, a raczej przygotowują się, są bardzo solidne i zdyscyplinowane i świadome i bardzo przeżywają swoje występy.
0: Pani też pełni funkcję kierownika Zespołu Kultury i Komunikacji Społecznej Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jaki ma to związek z byciem zarówno dyrektorką festiwalu?
1: Jestem koordynatorem festiwalu, a przede wszystkim odpowiadam za ten cały festiwal i cały mój zespół. Przygotowujemy go i najpierw realizujemy Rada Kwalifikacyjna w naszej instytucji przeprowadza selekcję, kwalifikuje i w tym roku do zgłoszeń było ponad 430, z czego 136 na konkurs plastycznych, a nagrodziliśmy 18 autorów prac plastycznych. Z nami przyjechała grupa solidna, 230 dzieci wraz ze swoimi opiekunami i instruktorami z całej Polski. No i cóż, czekamy, będą się prezentować w takich formach scenicznych jak wokal, recytacja, taniec, estrada i zespoły wokalno-muzyczne. Ja bardzo serdecznie już dzisiaj zapraszam. W tym momencie jesteśmy w klubie 4. Regionalnej Logistycznej Bazie we Wrocławiu na Prytwicza i tam dzieciaki mają dzisiaj warsztaty artystyczne z naszym zacnym jury festiwalowym. Szybko powiem, kto nim jest, to Cezary Domagała, znany aktor, menedżer, dyrektor teatru, także Krzysztof Iwaneczko, absolwent i wykładowca wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a też znany jako laureat The Voice of Poland. Anna Sztajner-Pierczyńska, znana aktorka i dubbingowa przede wszystkim. Dominik Skorek to jest tancerz z reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Piotr Gola, instruktor, kompozytor, aranżer i Barbara Kleist. My przygotowujemy ten cały festiwal. WCO jest, czyli Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, odpowiedzialne za całe przygotowanie festiwalu, zorganizowanie wszystkiego, zgranie, pokazanie, stworzenie przestrzeni dla młodych artystów do możliwości odwiedzenia tym razem Wrocławia, zabezpieczenia całego festiwalu, zorganizowania ciekawych warsztatów, ciekawostek, fotobudek, etc., żeby dzieci miały też przestrzeń do zwiedzenia Wrocławia, zapoznania się z nim, prawda? No dzisiaj te warsztaty, o których wspomniałam, z naszymi jurorami, czyli teatralne, muzyczne, ale także będą się przygotowywać do koncertu finałowego, który już w niedzielę, 10 maja, będzie na Akademii Wojsk Lądowych. Serdecznie zapraszam, jeśli ktoś chciałby jeszcze przyjść, to trzeba się zalogować na stronie Akademii Wojsk Lądowych. Tam jest formularz zgłoszeniowy do wypełnienia, żeby wejść na teren Akademii o godzinie 14. Czekamy na Was wszystkich.
0: Zapraszamy. I to nie koniec jeszcze obchodów, prawda?
1: Nie. Dzisiaj, jak już wspomniałam, mamy warsztaty. Mamy też warsztaty plastyczne, na które zaprosiliśmy dzieci z pieczy zastępczych z Wrocławia. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, już tych, którzy byli i tych, którzy jeszcze mają ochotę dzisiaj przyjść do klubu 4. Regionalnej Bazy Logistycznej na Prytwicza. Bardzo fajne zajęcia plastyczne, sznurkowanie, oły, malowanie na szkle, mozaika, a także martwa natura, sztalugi czekają na Was i krytki, węgielki, też punkt fotograficzny, gdzie możecie się przebrać za damę z łasiczką i zapozować. Także jest co robić i podejrzeć trochę festiwal, a jutro 9 maja na Akademii Wojsk Lądowych, dzień otwarty. Zapraszamy na godzinę 10. Również obowiązuje formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Akademii Wojsk Lądowych, dzień otwarty.
0: Ja mam takie pytanie, Pani Agnieszko, co Panią szczególnie porusza w tej twórczości dziecięcej, powiedzmy o takim walorze patriotycznym może, bo tak trzeba powiedzieć chyba.
1: Szczególnie porusza mnie to, kiedy szukają też siebie i swoich utworów, takich autorskich, nie mam tu na myśli AI, na pewno, ale to zaangażowanie również przede wszystkim instruktorów, którzy z takim sercem do tego podchodzą i naprawdę oddają część siebie tym dzieciakom. I to wszystko widać potem i w wykonaniu, i w oczach, i w szczerości tych dzieci. I naprawdę można się wzruszyć do łez. Ja niejednokrotnie.
0: A zapamiętała Pani może taką pracę plastyczną, czy jakieś właśnie wykonanie utworu szczególnie?
1: Ale pewnie, że tak. Zespół Impuls z Przemyśla, nie powinnam tego robić, być może jako koordynator, ale piosenka Pokój bardzo mnie wzruszyła. Ale nie tylko, naprawdę. Prace plastyczne są przepiękne.
0: Pewnie zwłaszcza tych młodszych dzieci, tak, które jeszcze są takie pełne, myślę, ta wyobraźnia jest taka bardzo, powiedzmy, pełna kolorów. Ja też mam dwoje małych dzieci i po prostu ich prace niejednokrotnie mnie zaskakują.
1: Tak, ja serdecznie zapraszam, bo ten wernisaż nagrodzonych prac plastycznych można jeszcze zobaczyć, obejrzeć właśnie w klubie 4. Regionalnej Bazie Logistycznej. Tam nie trzeba się nigdzie logować, można po prostu wejść i zobaczyć przepiękne prace. Zapraszam.
0: My również zapraszamy tutaj z naszego studia. Będziemy jeszcze o tym na pewno informować, a materiał informacyjny znajdziecie na naszej stronie internetowej. Ze mną w studiu była pani Agnieszka Krysman-Kurdybelska, która jest koordynatorką właśnie tego 28. Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego.
1: A ja jeszcze serdecznie zapraszam. Zerknijcie sobie na stronę i Facebooka Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tam są przepiękne publikacje dla dzieci, dla dorosłych. Dziękuję.
0: Zachęcamy do odwiedzenia i bardzo dziękuję.

0: 10:30 na zegarach. Zapraszam na przystanek Kultura. Dzisiaj Ilona Baran będzie opowiadać o 70-leciu wrocławskiego teatru Pantomimy. Zapraszam.
1: Przystanek Kultura.
2: Piotr Soroka z wrocławskiego teatru Pantomimy jest dziś w Radiu Rodzina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: W sezonie artystycznym 2025-2026 wrocławski teatr Pantomimy świętuje 70-lecie istnienia. Jest to piękny jubileusz i od tego zaczniemy. Obchodzone jest pod hasłem Razem. Co to słowo znaczy dla ciebie dziś?
3: Dzień dobry, cześć jeszcze raz. To jest nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla nas wszystkich w Teatrze Pantomimy. Hasło Razem, a w zasadzie pełne hasło, to 70 lat razem. To jest hasło, które... hasło, razem, które nam towarzyszy stale, ale teraz nabiera szczególnego znaczenia właśnie w związku z jubileuszem, ponieważ to przez 70 lat zespół wrocławskiego teatru Pantomimy, który się przecież zmieniał przez te 70 lat, pracował razem z Henrykiem Tomaszewskim i z innymi twórcami, twórczyniami nad spektaklami. Przez te 70 lat spotykaliśmy się jako artyści, artystki teatru Pantomimy z widzami. To jest ten element w zasadzie, powiedziałbym, podstawowy, no bo przecież teatr możemy sobie robić, ale jeśli nie ma widzów, to ostatecznie nie ma teatru. Razem również z przyjaciółmi, razem z naszymi partnerami, właśnie jak Radio Rodzina chociażby, świętujemy i po prostu chcemy być razem. Również te czasy, w których żyjemy, sprawiają, że pozornie jest nam do siebie blisko, jesteśmy w stałym kontakcie, ale tak naprawdę wszystkie te komunikatory, z których korzystamy, i inne środki przekazu nie zastąpią nam spotkania, nie zastąpią nam rozmowy realnej z drugim człowiekiem. Dlatego namawiamy też naszych widzów i nasze widzki do tego, żeby odłożyć telefon komórkowy i spędzić ten jubileusz razem z wrocławskim Teatrem Pantomimy.
2: Jakie znaczenie dla was jako teatru ma to dziedzictwo Henryka Tomaszewskiego we współczesnym repertuarze i pracy zespołu? Jak to się przekłada?
3: No, Henryk Tomaszewski jest dla nas mega, mega ważny. No nie tylko dlatego, że założył, czy powołał do życia wrocławski Teatr Pantomimy, ale też zmienił jakby bieg historii teatru przez to, że odszedł od francuskiej szkoły mimu i stworzył własny język teatralny, właśnie pantomimę zespołową. No to jest taka sytuacja na skalę naprawdę globalną, wyjątkowa. Później była Pina Bausch z Teatrem Tańca. Więc to są takie postaci, które bardzo mnie i mobilizują do pracy i po prostu inspirują. Poza tym to, co dla mnie i dla wielu z nas w Pantomimie jest bardzo ważne, właśnie to, że Henryk Tomaszewski marzył o tym, żeby założyć Teatr Ruchu, to marzenie zrealizował, a my, no mamy gęsią skórkę teraz, naprawdę czuję ciarki na plecach, kiedy o tym myślę, a my dzisiaj kontynuujemy jego myśl i oczywiście ten teatr się zmienia, jak każdy inny, nasza rzeczywistość się zmienia. Kiedy obchodziliśmy jubileusz setnej rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego, obchodziliśmy go pod takim hasłem, czy wypowiedzią Henryka Tomaszewskiego: roślina, którą zasadziłem, być może zacznie rosnąć inaczej, ale z całą pewnością będzie żyła. I to hasło tak naprawdę cały czas jest z nami, cały czas nam towarzyszy. I pantomima, pomimo tych zmian, pomimo że teraz dużo tak naprawdę jest też linii dialogowych, u nas są też spektakle, w których zespół wrocławskiego Teatru Pantomimy śpiewa. Dla mnie to jest mega ciekawe, ale właśnie ciało jest dla nas głównym środkiem wyrazu. Pantomima jest dla nas mega ważna. Nie są to popisy techniczne, jest to teatr pantomimy. Cieszymy się bardzo, że mamy taki drogowskaz w zasadzie na każdym kroku, czyli właśnie i to, o czym mówił Henryk Tomaszewski, i to, co stworzył Henryk Tomaszewski, i jego myśli wypowiadane właśnie o tym, że pantomima będzie się zmieniała. I pamiętam, jak czytałem rozmowy z Henrykiem Tomaszewskim, który mówił, że nie da się pantomimy stworzyć, nie da się stworzyć takiej pantomimy, która będzie wzorcowa. Każdy spektakl pantomimy wymagał innego namysłu, wymagał od niego innego sposobu pracy i my sobie to doświadczenie Henryka Tomaszewskiego również bierzemy ze sobą i chcemy z tego korzystać Henryk Tomaszewski jest dla nas mega, mega ważny i no cieszę się, raz jeszcze powtórzę to, cieszę się, że możemy iść jakby śladami Henryka Tomaszewskiego.
2: W tekście jubileuszowym dostępnym u was na stronie pojawia się mocny akcent na wyobraźnię i teatr, który stawia pytania. Jakie pytania dziś dla was są najważniejsze? Jakie sobie stawiacie?
3: A, to jest dobre pytanie, dziękuję za nie. Tak naprawdę tych pytań jest bardzo, bardzo dużo, bo to są pytania i o tym, jak i dla kogo i o czym robić teatr. To tak na poziomie takim pierwszym, ogólnym. Jak również, jeśli chodzi o taką etykę pracy. I tutaj mam na myśli i zdrowe relacje, ale też świadome gospodarowanie finansami, bo są to środki publiczne, to jest dla nas też taki drogowskaz. Więc są to takie pytania. To pytania również takiej natury naszej wewnętrznej. Jesteśmy jedynym teatrem na Dolnym Śląsku, który nie ma swojej sceny. I też się zastanawiamy, jak robić teatr, jak docierać do widzek i widzów, nie mając swojej sceny. Co możemy zrobić, żeby właśnie spotkać się i żeby być razem? To są te pytania. No i tak naprawdę teatr, taka praca w teatrze, to jest ciągłe zadawanie sobie pytań, bo to są pytania o kolejną premierę, o kolejnych twórców.
2: Tutaj też się pojawia to pytanie o kolejną premierę.
3: Tak, to dojdziemy do tego pewnie, ale i o tę premierę, i o tę premierę, która będzie za rok. To również już sobie stawiamy to pytanie, więc to są tego typu pytania, może takie prozaiczne, ale no jednocześnie to życie po prostu, tak jak każdy z nas funkcjonuje w swoim życiu, to tak samo teatr ma swoje takie wewnętrzne życie. Mam nadzieję, że w tych życiach się po prostu spotkamy.

0: Przystanek Kultura.
1: Co będzie się u was działo w tym jubileuszu?
2: Co się będzie działo? To ja może zacznę od tego, co już za nami. Za nami dwie premiery. Premiera Złe Baśnie w reżyserii Marcina Libera oraz Little w reżyserii Gosi Wdowik. Przed nami premiera... Tak, mogę tak z działami, za przeproszeniem, dobrze?
1: Oczywiście.
2: A więc najbliższa premiera to Niespodzianka, taki tytuł, to w reżyserii Anny Karasińskiej, a w listopadzie zaprosimy Państwa na premierę Krwawych Godów w reżyserii Radosława Rychcika. Poza tym pracujemy nad publikacją 10 lat temu przy okazji pracy nad jubileuszem 60-lecia Teatru Pantomimy. Wydaliśmy tak pozycję pod tytułem Teatr Swój Widzę Kuliście. Tym razem pracujemy nad jakby kolejnym krokiem tej publikacji, czyli idziemy dalej i takie tematy, które nie zawarły się w poprzednim wydaniu, jak na przykład historia Teatru Pantomimy od 2001 roku, kiedy Henryk Tomaszewski odszedł, aż w zasadzie po współczesność, to jest jeden taki temat, który bardzo nam zależało na tym, żeby go zawrzeć. Będzie dużo rozmów z aktorami, aktorkami z zespołu Teatru Pantomimy, tego współczesnego, dzisiejszego, ale też cieszymy się, że udało się dotrzeć i porozmawiać z osobami, które no właśnie tworzyły ten teatr przed laty. Są to osoby z różnych etapów działalności Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Cieszymy się bardzo, bo to są też nasze, powiem, wzory takie, które też no, nas inspirowały i inspirują do dziś. Poza tym jesienią również zaprosimy Państwa na forum Teatru Pantomimy, gdzie będziemy oglądać spektakle, będziemy dyskutować o pantomimie, o spektaklach. Będzie też takie małe, ale za to wyjątkowe wydarzenie, bo taki performance właśnie urodzinowy, tutaj też już serdecznie zapraszam. Będziemy mieli dużo wydarzeń okołoteatralnych, takich jeszcze troszkę mniejszych, bym powiedział, jak na przykład potańcówka albo wyjątkowa edycja kina w ogrodzie we Wrocławskim Teatrze Pantomimy. I jesienią, z końcem listopada, kończymy obchody. Wiem, jeszcze bardzo, bardzo ważny element, bardzo mi bliski. Pracujemy nad debiutem reżyserskim w pantomimie. W poprzedni czwartek zakończyliśmy nabór zgłoszeń. Przyszło aż 28 zgłoszeń na debiut reżyserski w pantomimie. A na początku lipca zaprosimy Państwa już na spotkanie z trójką osób, które przeszły do tego finału, czyli spotkamy się w piekarni, gdzie troje reżyserów, reżyserek pokaże szkice sceniczne i publiczność wybierze osobę, która zostanie nagrodzona, a tym samym ta sama osoba zrealizuje spektakl we Wrocławskim Teatrze Pantomimy z premierą we wrześniu. Bardzo, bardzo się cieszę.
1: Bardzo, bardzo intensywnie, ale to nas cieszy. Zwrócę jeszcze do tego spektaklu Niespodzianki. Pewnie mi nie zdradzisz tutaj dużo, bo skoro niespodzianka, to niespodzianka, ale jakbyś mógł zarysować coś z niecoś.
2: Jest to spektakl w reżyserii Anny Karasińskiej, to już o tym mówiłem. Anna Karasińska jest jedną z takich reżyserek, które bardzo konceptualnie podchodzą do swojej pracy i jak sama mówi, długo nie umie czy nie chce powiedzieć, jaki będzie temat. Używa różnych własnych, takich autorskich strategii, gdzieś czerpiących i z, powiedzmy, z konwencji tańca współczesnego, czy nowej choreografii. Anna Karasińska kończyła łódzką filmówkę, więc również używa takich środków filmowych. Łączy to wszystko właśnie w teatrze i to jest jej pierwsza praca u nas. Spektakl Niespodzianka, dlatego że tak to ustaliliśmy z reżyserką, że aż w zasadzie do końca nie opowiemy Państwu, jaki to jest temat. I tak jak słusznie zauważyłaś na początku, jeśli niespodzianka, to niespodzianka. To, co mogę powiedzieć, to, co nie będzie niespodzianką, to to, że będą linie dialogowe i to, co nie będzie niespodzianką również, to to, że Anna Karasińska po raz pierwszy w swoim dorobku będzie pracowała właśnie z ruchem, będzie używała ciała aktorów i aktorek, ciała aktorów i aktorek w nieco inny sposób niż ten charakterystyczny dla niej, czyli w zasadzie mógłbym powiedzieć, że w jej teatrze głównie aktorzy i aktorki, zabrzmi to może nie najlepiej, dlatego wezmę to w cudzysłów. Głównie aktorzy i aktorki w spektaklach Anny Karasińskiej stoją, z niewielkimi działaniami takimi aktorskimi. I u nas myślę, że Anna Karasińska ze spektaklem Niespodzianką otwiera swój nowy rozdział.
1: Kiedy efekty pracy?
2: Zapraszamy w końcówce czerwca, 26 czerwca, premiera w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia i później jeszcze kolejne spektakle do niedzieli, czyli końcówka czerwca w Piekarni z Wrocławskim Teatrem Pantomimy.
1: Kilka dni temu otrzymaliście informację o tym, że Agnieszka Hargot jest nominowana w plebiscycie Game Changers w kategorii kultura. No jest to kolejna nagroda, którą otrzymuje Agnieszka, którą otrzymuje zespół Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Jak wy to robicie?
2: To jest praca wszystkich osób. Myślę, że tutaj, jestem przekonany, że ogromną zasługą tutaj jest praca Agnieszki Hargot, naszej dyrektorki właśnie, no bo to ona spaja nas wszystkich, motywuje, daje cel, ale też to ona ostatecznie zaprasza reżyserów, reżyserki, twórców, twórczynie. Razem gdzieś mam to szczęście, że mogę uczestniczyć w tej pracy nad programem. Jest to duże zaangażowanie wielu, wielu osób ze wszystkich działów teatru, od działu księgowości przez dział gospodarczy, aż po dział artystyczny, czyli aktorów i aktorki, ich praca na scenie. No ja serdecznie gratuluję Agnieszce. Game Changers to jest chyba nowy plebiscyt, więc tym bardziej cieszymy się, że nasza praca, praca Agnieszki Hargot jest zauważona. Cieszymy się bardzo z Wrocławskiej Nagrody Artystycznej, którą Agnieszka dostała w grudniu w kategorii teatr. No i znowu tutaj Agnieszka podkreślała, że to jest praca wielu, wielu osób, ale no tak, bez Agnieszki to by się nie mogło odbyć, więc gratuluję jej serdecznie, podziwiam jej pracę, podziwiam jej zaangażowanie i naprawdę oddanie Wrocławskiemu Teatrowi Pantomimy.
1: A my do tych gratulacji oczywiście się dołączamy. Gościem Radia Rodzina był Piotr Soroka z Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i zapraszam do Teatru Pantomimy.
0: Przystanek Kultura.

0: O godzinie 11.10 na naszej antenie Czytadełko. A o czym dzisiaj będą rozmawiać Łucja i Ada, córka i mama? Posłuchajcie. Pewien żyrafa strasznie się nudził. Napisał więc list i poprosił listonosza pelikana, by przekazał przesyłkę pierwszemu stworzeniu, jakie spotka. Tak zrodziła się przyjaźń z pingwinem, a ich przygody opisane w książce Z pozdrowieniami żyrafa dały początek cyklowi wspaniałych mini powieści dla dzieci. To właśnie nimi zajmiemy się w dzisiejszym czytadełku. Łucja jest fanką drugiej części serii Pozdrowienia z wielorybiego przylądka. Znajdziemy tam nie tylko szalone przygody, ale i momenty pełne wzruszeń.
1: Kto tam olimpiada mieszka? Na wielorybim przylądku.
2: I co tam były za konkurencje na tej olimpiadzie? Kto brał w nich udział?
1: Zawody pływackie dla fok. Druga konkurencja to była dla pingwinów. Mhm. I był profesor pingwin.
2: A ostatnia konkurencja?
1: Zawody dla wielorybów.
2: A w czym wieloryby mogą ze sobą konkurować? Co one takiego robiły?
1: Wydmuchiwały fontanny i konkurencja była taka, że który wydmuchnie fontannę z największą siłą i do tego najpiękniej.
0: Bohaterowie książek doświadczają nie tylko zabawnych przeżyć, mierzą się też ze swoimi słabościami. Na przykład Renio Ząbek sieje postrach wśród zwierząt, ale sam jest bardzo nieśmiały.
2: Czy on naprawdę jest straszny?
1: Nie.
2: Nie, a dlaczego powiedziałam, że jest straszny?
1: No bo wszyscy myślą, że jest straszny.
2: No i jest rekinem i tak tutaj szczerzy ząbki na tej okładce, że można się trochę wystraszyć. Ale okazuje się, że nasz Renio Ząbek jest bardzo...
1: Nieśmiały.
2: Nieśmiały. I trudno mu znaleźć przyjaciół i tak się trochę wycofuje. I właśnie przez to, że ma ostre zęby i sterczącą płetwę, to inni się go też boją. Ale na szczęście Renio spotyka fantastycznych przyjaciół, także przygody z Reniem Ząbkiem też są bardzo, bardzo wciągające i to na pewno dla wszystkich tych, którzy też są trochę nieśmiali, to będzie fajna lektura.
1: A to jest też trochę smutne, że nie ma przyjaciół. Mm.
0: Każda z książek to literacka uczta dla dzieciaków, fabuła pełna zwrotów akcji, humor, błyskotliwe dialogi i piękne ilustracje. Jeśli chcecie rozkochać dzieci w czytaniu, wejdźcie do świata przyjaciół z Morza Wielorybiego. Po audycji do wygrania będą 4 książki z tego cyklu, także słuchajcie nas uważnie. O 11.10 zapraszam na Czytadełko.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Polska podpisze dziś umowę w ramach programu SAFE. Obniżek raczej nie będzie, ale mogą być podwyżki stóp procentowych. Będą polskie elektryczne auta, ale nie pod marką Izery. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Na systemy antydronowe i realizację programu Tarcza Wschód zostaną przeznaczone pieniądze z programu SAFE. Dziś o 13.30 podpisana zostanie umowa z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Nasz kraj otrzyma unijną pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE, ale w odpowiedzi na prezydenckie weto rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna. To ona upoważnia szefa Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ministra finansów do podpisania umowy. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
1: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, to jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
0: Rada Polityki Pieniężnej w tym tygodniu nie zmieniła wysokości stóp procentowych. To symboliczne odcięcie się od marki Izera, która nigdy nie wyszła poza plany, i nowy początek dla budowy samochodu elektrycznego w Polsce. Tak minister aktywów komentuje podpisanie przez Electromobility Poland porozumienia z tajwańską spółką Foxconn. Dzięki niej ma powstać fabryka aut elektrycznych w Jaworznie. Dzięki zawarciu porozumienia Polska nie straci ponad 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności z Krajowego Planu Odbudowy. Szczegóły zna Tomasz Fęskę.
2: Dostęp do pieniędzy z KPO na fabrykę w Jaworznie był niemożliwy bez partnera strategicznego, który podzieli się technologią budowy aut elektrycznych. Chińczycy budzili wątpliwości związane z bezpieczeństwem. Stanęło na koncernie z Tajwanu, mówi minister aktywów.
3: Do końca żyliśmy w napięciu, bo te negocjacje były trudne. Porozumienie jest podpisane, a środki z KPO zostaną wykorzystane.
2: Zdaniem Wojciecha Balczuna to zupełnie inne podejście niż historyczny projekt Izery,
3: który spoza prezentacji PowerPointowych nigdy nie wyszedł poza oczywiście wykupieniem działki i wycięciem drzew.
2: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz zapewnia, że między innymi poszycia zewnętrzne, fotele, deska rozdzielcza, część wnętrza i podwozia będą produkowane w Polsce. Fabryka w Jaworznie ma na start produkować 3 modele aut. Nazw jeszcze nie znamy, ale nie będzie to Izera.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od jutra przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy to po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
5: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
0: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. W trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civita. Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków i będzie się tak działo od wiosny do końca października.
6: Sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj pochmurno, ale ciepło. Maksymalnie 15 stopni we Wrocławiu, 15 również w Oławie, 14 w Oleśnicy i w Legnicy, 12 w Wałbrzychu, 13 w Dzierżoniowie. To maksymalne temperatury, a we Wrocławiu jest teraz 11 stopni i nie pada deszcz. Póki co natomiast szansa na opady jest i deszcz jest tutaj pożądany bardzo, bo mamy dosyć sucho w regionie.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Tak, melodyjny oczywiście jest Riptide, który często jest wykonywany na ukulele. Ja też czasem sobie podgrywam właśnie ten utwór, bo jest niezwykle łatwy do zagrania, ale też bardzo przyjemny. A już teraz zapraszam na Czytadełko, 11.10. Także jak co piątek Czytadełko na naszej antenie, audycja dla tych dużych i małych o literaturze dziecięcej.
1: Dzień dobry, piątkowy poranek. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Czytadełku. Ada
2: i Łucja.
1: Mama
2: i córka.
1: Łucja, ty lubisz, jak my w Czytadełku podróżujemy, prawda?
2: Tak.
1: To jak myślisz, gdzie się dzisiaj udamy w podróż?
2: Na przykład do Morza Wielorybiego.
1: W Afryce też będziemy?
2: Tak.
1: A na Uchatkowej Wyspie?
2: Mhm.
1: A czy będziemy też w Wodorostowym Lesie?
2: Będziemy.
1: Będziemy, ponieważ będziemy dzisiaj Państwu opowiadać o cyklu mini powieści o przyjaciołach z Morza Wielorybiego. To jest cykl powieści od wydawnictwa Dwie Siostry i zaraz wszystko Państwu opowiemy. Chciałam Ci, Łucja, powiedzieć, że kilka lat temu, jak opowiadałam w Radiu Rodzina o książkach głównie dla dorosłych, ale potem też dla dzieci, to opowiadałam właśnie o książce pierwszej z tego cyklu z pozdrowieniami żyrafa. I tak sobie myślę, że to jest bardzo wzruszający moment, że opowiadałam o niej wtedy, kiedy Ciebie jeszcze nie było na świecie, a teraz ją czytamy razem. Co o tym myślisz?
2: No.
1: Wzruszający moment? Fajnie, co? No właśnie, z pozdrowieniami żyrafa to jest pierwsza część tego cyklu. Opowiesz, co tam się dzieje w tej książce?
2: Że z nudy jeden pan żyrafa wysłał list i znudzony żyrafa, znudzony pelikan i dzięki temu już się nie nudzi, że byli znudzeni.
1: I do kogo dotarł ten jego list?
2: Do pingwina.
1: A czy on był zaadresowany do pingwina, czy do kogo on wysłał ten list?
2: Do pierwszego zwierzęcia, które zobaczy.
1: Które zobaczy listonosz pelikan.
2: No. Mhm.
1: Pingwin odpowiedział na ten list i czy oni byli takimi przyjaciółmi korespondencyjnymi, czyli tylko wysyłali do siebie listy, czy może się spotkali?
2: Spotkali.
1: A czy kiedy się spotkali, to byli zdziwieni tym, jak wyglądają, czy nie?
2: Byli.
1: A dlaczego byli zdziwieni?
2: No bo żyrafa się przebrał za pingwina i był w czarne paski, a pingwin nie był w czarne paski.
1: A dlaczego on się przebrał za pingwina i wcale nie wyglądał jak pingwin? Jak do tego doszło?
2: No bo nie wiedział.
1: I pingwin mu opisywał, jak wygląda?
2: No.
1: I tak się zrozumieli, że trochę śmiesznie wyszło, co? Bo no. Ta żyrafa przebrana za pingwina to trochę bardziej przypominała zebrę.
2: No, zebra pingwina.
1: Czy ta książka jest zabawna?
2: Tak.
1: Ja ją bardzo lubię.
2: Ja też.
1: I w ogóle ostatnio czytaliśmy je w samochodzie podczas naszej wycieczki i czytaliśmy wszyscy razem, więc naszemu tacie się też podobały. I one są bardzo zabawne, bardzo szybko się je czyta i są wciągające, ale też mają piękne ilustracje.
2: No.
1: Czy wiesz, z jakiego kraju pochodzi autorka tych książek?
2: Z Azji?
1: Z Japonii. Azja to kontynent. Pani pochodzi z Japonii, nazywa się Megumi Iwasa. Tata Łucji, który się trochę interesuje kulturą japońską, mówił, że w tych książkach jest taki typowo japoński humor. Więc jeśli Państwo taki humor lubią i trochę się też na Japonii znają, to na pewno to docenicie. Ale myślę, że dzieci też bardzo tę książkę docenią, bo ona właśnie pokazuje, że z nudów może powstać coś fajnego. I tak naprawdę od tego jednego listu żyrafy rozpoczynają się nowe historie w życiu zwierząt, ale także w życiu tych zwierząt, o których my w ogóle w tej pierwszej części nie czytamy, bo później przenosimy się, to chyba Łucja twoja ulubiona część, co? Bo przenosimy się do wielorybiego przylądka. To opowiadaj, co tam się wydarzyło.
2: Kto tam mieszka? Na wielorybim przylądku.
1: I co tam były za konkurencje na tej olimpiadzie? Kto brał w nich udział?
2: Zawody pływackie dla fok.
1: Dla fok na wielorybim przylądku? Myślałam, że tam będą wieloryby, a nie foki.
2: Druga konkurencja to była dla pingwinów. Mhm. I był profesor pingwin.
1: A ostatnia konkurencja?
2: Zawody dla wielorybów.
1: A w czym wieloryby mogą ze sobą konkurować? Co one takiego robiły?
2: Wydmuchiwały fontanny i konkurencja była taka, że który wydmuchnie fontannę z największą siłą i do tego najpiękniej.
1: A czy w tej części też ktoś pisze listy?
2: Tak.
1: Kto taki?
2: Profesor Wieloryb.
1: Tak, a dlaczego on pisze listy? Czy on też się nudzi, czy jakiś jest inny powód? Jak on się czuje?
2: On jest samotny.
1: bo tak naprawdę poza nim, na tym wielorybim przylądku, mieszkał tylko pingwin, który wrócił w swoje rodzinne strony, prawda? Mhm. I wieloryb został sam. A czy po tym, jak wysłał jakieś listy, to się to zmieniło? Czy ktoś tam na tym wielorybim przylądku się później pojawił na stałe?
2: Tak. Wieloryś.
1: Mhm. Wieloryś i jeszcze...
2: Z wielorybiego przylądka.
1: Tak, więc tam jest też taka troszkę historia miłosna. Czy ta część też jest zabawna? Czy trochę mniej niż z pozdrowieniami żyrafa?
2: Trochę mniej.
1: Trochę mniej. Ta jest chyba taka bardziej wzruszająca, co? No. Dlatego ją tak lubisz?
2: No bo potem z wielorybiego przylądka wyszło za parafa stara wieloryba.
1: I później przenosimy się na uchatkową wyspę.
2: Gdzie są uchatki i małe uchasie
1: i, tym razem,
2: i uchatek.
1: Tym razem listy piszą do siebie wieloryś i uchatek, najlepsi przyjaciele.
2: No.
1: Ale mamy tutaj też działającą pocztę i nowego listonosza. Kto został listonoszem?
2: Foczek.
1: Czy Foczek jest świetnym listonoszem?
2: Nie, potrzepanym listonoszem.
1: Roztrzepanym?
2: No.
1: Co to znaczy?
2: Że nie pamięta nigdy, co gdzie położył.
1: Foczek chyba trochę nie wierzy w siebie, co?
2: No.
1: On tak o sobie właśnie myśli, że nie umie dobrze roznosić tej poczty i że zawodzi innych. A kto go wspiera i kto mu najbardziej kibicuje?
2: Foka listonoszka, starsza koleżanka, która jest z 10. pokolenia poczty listonosza jej rodziny.
1: Każdy chciałby mieć taką koleżankę albo kolegę, kto by go tak wspierał, jak foka listonoszka wspiera Foczka.
2: No.
1: Tutaj mamy też trochę tajemnicy tej części. Są wodorosty, puszysty obłoczek i jeszcze Wydrzysław Chybotko, bardzo tajemnicza postać. No i oczywiście Wydrzysław Chybotko jest bohaterem czwartej części tego cyklu o przygodach przyjaciół z Morza Wielorybiego. Jaki jest Wydrzysław Chybotko? Co ty byś o nim powiedziała?
2: Trochę leniwy.
1: Leniwy trochę?
2: Samotny.
1: Tak, a przez to, że jest samotny, to jest czasem taki trochę najeżony, co? Jakby miał kolce. Trochę tak się obraża i złości. On też wysłał dużo listów po to, żeby ktoś go odwiedził, prawda?
2: I trochę jak profesor Wieloryb, no bo on też wysłał dużo listów.
1: Tak.
2: Do tego w butelkach.
1: Tak, i pamiętasz, kto przybył do wodorostowego lasu?
2: Foczek.
1: Też, ale kto jeszcze tam był?
2: Żółw morski.
1: Żółwisław.
2: Wydrzysław Żółwisław.
1: Tak, mieli podobne imiona, więc... No. Szybko się zaprzyjaźnili, prawda? Chociaż Wydrzysław był taki troszeczkę niepocieszony, bo Żółwisław ciągle gdzieś znikał, a potem pojawiła się plotka, że w okolicy grasuje jakiś złodziej, prawda?
2: No.
1: No i trzeba było się nagłowić i rozwiązać zagadkę, więc to jest taka część bardzo detektywistyczna i trochę taka niepokojąca. My nie zdradzimy, kto był tym włamywaczem, żeby nie psuć niespodzianki z czytania, ale tutaj tak do końca nie wiadomo, co się wydarzy, więc to jest takie ekscytujące.
2: Dopiero w ostatniej części powiemy, kto był ten włamywaczem, prawda, mama?
1: Prawda. I mamy jeszcze kogoś strasznego na okładce piątej części. Kto to taki?
2: Renio Zombie.
1: Czy on naprawdę jest straszny?
2: Nie.
1: Nie, a dlaczego powiedziałam, że jest straszny?
2: No bo wszyscy myślą, że jest straszny.
1: No i jest rekinem i tak tutaj szczerzy ząbki na tej okładce, że można się trochę wystraszyć. Ale okazuje się, że nasz Renio Ząbek jest bardzo...
2: Nieśmiały.
1: Nieśmiały. I trudno mu znaleźć przyjaciół i tak się trochę wycofuje i właśnie przez to, że ma ostre zęby i sterczącą płetwę, to inni się go też boją. Ale na szczęście Renio spotyka fantastycznych przyjaciół i też foka listonoszka się tutaj bardzo mocno wykazuje swoją cierpliwością i dokładnością i potrafi też go odnaleźć. Także przygody z Reniem Ząbkiem też są bardzo, bardzo wciągające. I to na pewno dla wszystkich tych, którzy też są trochę nieśmiali, to będzie fajna lektura.
2: A to jest też trochę smutne, że nie ma przyjaciół.
1: Mm-hmm, to prawda, bo te książki są bardzo zabawne i takie przygodowe, ale one też...
2: Ale każda na przykład jest śmieszna, wzruszająca... Kolejna trochę złośliwa, a trzecia smutna.
1: Ale tutaj też są pokazane rozwiązania, prawda?
2: No.
1: I pokazana jest też taka rola przyjaźni, bo tak naprawdę to wszyscy tutaj jakoś przełamują różne swoje ograniczenia i lęki dzięki temu, że mają wspaniałych przyjaciół.
2: No.
1: I właśnie odkryłyśmy, że już w tym miesiącu pojawi się kolejna, szósta część pozdrowienia z Zatoki Halo Halo. Taka bardzo plażowa, piaskowa, więc ja się nie mogę doczekać, bo naprawdę to jest jedna z moich ulubionych serii dla dzieci. I o ile czasami Łucja proponuje, że coś przeczytamy, to ja mówię, o nie, tylko nie to, już mi się znudziła ta książka, poczytajmy coś innego. Tak, jeśli chodzi o tę serię o przyjaciołach z Morza Wielorybiego, to wszystkie bardzo lubię. I jeszcze okazało się, wiesz co, że w Japonii te książki to są lektury szkolne, czyli że wszystkie dzieci muszą je czytać. Ja myślę, że czytanie takich książek też może wzbudzić w dzieciach taką miłość do czytania. No bo one, moim zdaniem, mają wszystko to, co powinna mieć książka dla dzieci, czyli piękne ilustracje, wciągającą fabułę, super przygody, super humor, ale też jednocześnie czegoś uczą. A ty co lubisz w tych książkach?
2: Że każda opowiada o jakiejś innej, powiedzmy, emocji.
1: A czy podoba ci się też to, że bardzo dużo się tutaj dzieje w wodzie? Ty lubisz taki podwodny świat, co?
2: Bo jest kolorowy.
1: A kto jest twoim ulubionym bohaterem w tej serii?
2: W tej serii?
1: Kogo najbardziej lubisz?
2: Uchasię, bo Uchasię jest trochę śmieszna. A to ostatnia książka i pierwsza i przed ostatnie, no to one są takie wzruszające. No bo są małe dzieci, a ja lubię.
1: No tak. Ta seria, o której dziś mówimy, czyli o przyjaciołach z Morza Wielorybiego, jest przeznaczona dla dzieci w wieku 5+. Ale my czytałyśmy te książki zanim miałaś 5 lat i wtedy też ci się podobały, prawda? One mają już tak trochę więcej stron, to są takie mini powieści, ale to nie jest też tak, że jest tam tylko sam tekst, bo jest też sporo ilustracji. Więc właśnie, Łucja, w jakich momentach fajnie sięgnąć po te książki, kiedy się sprawdzają? Przed snem?
2: Tak.
1: I kiedy jeszcze?
2: Kiedy się nudzi.
1: A na przykład jak się jedzie pociągiem albo samochodem w jakąś dłuższą podróż, to warto zabrać te książki?
2: No. No bo też są długie.
1: Tak, więc zajmują trochę czasu, ale nie zajmują dużo miejsca w torbie, bo są dość lekkie.
2: Nie małe.
1: Tak, a czy trzeba je czytać po kolei? Czy na przykład jak ktoś sięgnie po pozdrowienia z wodorostowego lasu i od tej książki zacznie, to też będzie wiedzieć, o co chodzi?
2: Chyba też.
1: Można je czytać
2: po kolei.
1: No po kolei, tak, ale też jak zaczniecie Państwo od jakiejś innej części, która Wam akurat wpadnie w ręce, to zawsze na początku jest przypomnienie, kto jest bohaterem książki, jacy są mieszkańcy w ogóle wszystkich tych wysp, przylądków i tak dalej. I w każdej części jest też nawiązanie do poprzedniej, także można się połapać, o co chodzi, ale ja chyba też bym zaczęła jednak czytać po kolei.
2: A może kiedyś pojawi się część o Delfince, no bo jeszcze jej nie ma.
1: O, może tak, będziemy wypatrywać, a na razie czekamy na pozdrowienia z Zatoki Halo Halo. No i polecamy Państwu cały ten cykl mini powieści. Bardzo go lubimy, nieraz już czytałyśmy. Pięknie jest wydany, super te książki wyglądają tak na półce, jak koło siebie stoją. Będziemy jeszcze na pewno je czytać, prawda?
2: No.
1: A dzisiaj już się z Państwem
2: żegnamy.
1: Ada
2: i Łucja.
1: Do usłyszenia w kolejnym czytadełku.
2: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi. Pa, pa!

11.35 na zegarach to dobry moment, by zapowiedzieć zbliżające się na naszej antenie intencje o godzinie 11.45. Jest to taki czas wspólnej modlitwy z naszymi słuchaczami. Można do nas dzwonić pod numer 71 322 20 22 od godziny 11.45 i nieprzerwanie wysyłać swoje SMS-y z intencjami, wybierając numer 71 48, zaczynając wiadomość od słowa intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina już o godzinie 11.45.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczęły się intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Udział możecie wziąć w niej na dwa sposoby. Dzwoniąc do nas, wybierając numer 71 322 20 22, lub wysyłając swoje intencje SMS-em, wybierając numer 71 48 i zaczynając wiadomość od słowa intencje.

0: Jest z nami pierwsza słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Niech będzie pochylony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków, amen.
1: Ja chciałabym dzisiaj modlić się za zmarłych teściów i rodziców, którzy obchodziliby dzisiaj imieniny świętego Stanisława. Chciałabym, aby święty Stanisław, Matka Boska, wprowadzili ich do nieba, że po prostu byli szczęśliwi i za wszystkie trudy tutaj na świecie, żeby po prostu mieli tę nagrodę w niebie. Chciałabym się modlić i pozdrawiam całe Radio Maryja, za mocą którego mogę po prostu składać intencje i modlić się. Dziękuję. Bóg zapłać.
0: My również bardzo dziękujemy za taką wierną słuchaczkę i za to, że bierze ona udział w intencjach. Pozdrawiamy, przyłączając się tym samym do intencji.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałam prosić o wspólną modlitwę za moją mamę, o powrót do zdrowia po przebytej ciężkiej chorobie, o pełną rekonwalescencję, odzyskanie sił. Proszę również o modlitwę dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Przyłączamy się do tych intencji. Oczywiście bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka, szczęść Boże.
1: Dzień dobry. Chciałam żyć z tym osobom chorym psychicznym, żeby się nie podobał, żeby z Boga. Dlaczego, że jestem mądra, że jestem Jezusem, Maryją oraz Dusia Boże na całej rodzinie Bugleckiej, Dymozów, Dudów, Gosie, Dziękuję.
0: Przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

Na antenie Radia Rodzina do godziny 12 trwają intencje. Jest to czas wspólnej modlitwy, gdzie nasi słuchacze mogą do nas dzwonić i prosić o modlitwę w jakiejś konkretnej intencji. Mogą napływać też do nas SMS-y. Można z nami się łączyć telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22 lub właśnie wysyłać swoje intencje SMS-ami pod numer 71 48, zaczynając od słowa intencje. I właśnie kolejna intencja napłynęła. Prosimy o modlitwę za duszę świętej pamięci Stanisławy, prosząc o łaskę nieba dla niej, oraz za duszę Adama, Anny, Ryszarda, Krystyny, Waldemara, prosząc o niebo dla nich i dla innych zmarłych z naszej rodziny, proszą Barbara i Grażyna. Pozdrawiamy i z Panem Bogiem.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałam prosić o modlitwę ze świętej pamięci Stanisława Kaliniewicza, o odpuszczenie grzechów, przyjście wieczne dla niego, spotkanie z nim w wieczności. Oraz o potrzebne łaski dla świętej pamięci Stanisławy Radczego, odpuszczenie grzechów, życie wieczne dla niej. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Przyłączamy się do tych intencji, pozdrawiając naszą słuchaczkę.

Otrzymaliśmy kolejnego SMS-a z intencją. Módlmy się w pierwszą rocznicę wyboru na papieża Leona XIV o potrzebne dla niego łaski przez wstawiennictwo Matki Bożej Pompejańskiej.

SMS-owa prośba o modlitwę w intencji naszej ojczyzny przez wstawiennictwo świętego Stanisława. Za wszystkich Stanisławów i Stanisławy, a zwłaszcza za świętej pamięci Stanisława Paszewskiego, za zmarłych sąsiadów, panią Stanisławę i świętej pamięci pana Stanisława, wszystkich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące.

0: Na zegarach godzina 12. Zapraszam na modlitwę południową, tym samym żegnając się z naszymi słuchaczami. I za chwileczkę pojawi się nasz kolega Maciej.
1: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

0: Bartosz Grodecki uroczyście objął kierownictwo w BBN-ie. Amerykańskie cła na towary z Unii Europejskiej odroczone. Dziś początek uroczystości pogrzebowych arcybiskupa Józefa Michalika. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Bartosz Grodecki, dyplomata i urzędnik państwowy, został powołany przez prezydenta na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
1: Gratuluję panu ministrowi Bartoszowi Grodeckiemu tej nominacji. Dziękuję za odwagę, za gotowość dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego. Bezpieczeństwo, jak państwo doskonale wiecie, jest nie tylko gwarantem ciągłości, suwerenności, niepodległości państwa polskiego, ale jest także w istocie odpowiedzialne za to, aby Polska mogła się rozwijać, aby budować dobrobyt.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Bartosz Grodecki pokieruje Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i zastąpi na tym stanowisku Sławomira Cęckiewicza, który zrezygnował z pełnionej funkcji. Akcja strażaków, którzy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej, będzie kontynuowana. Nadal są zarzewia ognia, bo teren objęty pożarem to torfowiska. Mówił o tym wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Działania gaśnicze prowadzi w tej chwili ponad 800 strażaków.
2: Całą noc trwały działania ratownicze i prowadzone były akcje związane z minimalizowaniem tego zagrożenia. Wiemy o tym, że te opady deszczu lada moment się zakończą. Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są możliwości dalszego rozprzestrzeniania tego pożaru.
0: Jak dotąd spłonęło około 300 hektarów lasu. Podczas akcji gaśniczej zginął też pilot samolotu Dromadera. Okoliczności wypadku są wyjaśniane. Prezydent Donald Trump ogłosił odroczenie wyższych ceł na towary z Unii Europejskiej do 4 lipca. To po rozmowie amerykańskiego prezydenta z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o podwyższeniu ceł na auta już w tym tygodniu do 25% z obecnych 15%.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś rozpoczną się dwudniowe uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika, arcybiskupa seniora archidiecezji przemyskiej. Były przewodniczący episkopatu zmarł w niedzielę 3 maja, miał 85 lat. Zmarłego wspomina ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
4: Arcybiskup Michalik był postacią niezwykle ważną dla Kościoła w Polsce. Pokazywał w sposób bardzo prosty, jak żyć, jak podchodzić do trudnych problemów, jeśli idzie się drogą Chrystusa. I czynił to w sposób prosty, jasny i bardzo przejrzysty. Dlatego jego odejście będzie dla wielu ludzi ogromną stratą i wielkim bólem.
0: Dziś o 14 nastąpi wyprowadzenie ciała arcybiskupa Michalika z domu biskupiego do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu. O 15 msza święta żałobna. Do 21 czuwanie modlitewne. Msza święta pogrzebowa jutro o 11.
5: Dokładnie 10 minut po godzinie 12, 8 dzień maja, piątek, piąteczek, piątunia, oczywiście, że tak. Słońce miało walczyć dzisiaj z chmurami, ale niestety chyba chmury zwyciężyły, na razie go nie zobaczymy i synoptycy nie dają zbyt dużych szans, ale trzymajmy kciuki, kto wie. 11 stopni w tej chwili, maksymalnie możemy zobaczyć 15, całe szczęście wiatr zbyt mocno nie wieje, a o deszczu też nikt nie wspomina. Jutro stopni 16, niedziela ciekawie się zapowiada, 21 stopni i sporo słońca.
6: Reklama.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

czasu spędzimy. Ja łączę się w bólu z tymi wszystkimi, którzy od czasu do czasu muszą borykać się z remontami. No to już tak, nie to, że sami robimy, ale cały czas ktoś nas dzwoni, szafka za szeroka, szafka za mała, tego się nie da powiesić, ściany się nie da pomalować i wszystko jest po prostu źle i wszystko jest nie tak, jak być powinno. Także jak ktoś też remontuje, to łączymy się w bólu, a reszta niech się cieszy długim weekendem, który teraz przed nami, bo piątek, sobota, niedziela już wolne. Amy Winehouse teraz u nas na antenie. Yeah.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja.
2: Rodzic ma moc.
3: W rodzinie każdy ma znaczenie.
4: Rodzice uczą dzieci świata, ale często to właśnie dzieci stają się dla dorosłych przewodnikami, inspiracją i źródłem motywacji.
3: W audycji Rodzic ma moc rozmawiamy z ekspertami i rodzicami o codzienności wychowania. Od pierwszych miesięcy życia aż po nastoletnie wyzwania.
4: To przestrzeń na ważne pytania, doświadczenia i historie, które pokazują, że rodzicielstwo potrafi zmieniać, wzmacniać i otwierać nowe drogi.
3: Audycja Rodzic ma moc w Radiu Rodzina.
4: W poniedziałki po godzinie 16. Powtórki w soboty też po 16.
3: Zaprasza Judyta Eksner-Alechnowicz.
1: Autopromocja.
5: Halo?
6: Ej, Jarek!
5: Halo?
6: No czekamy tutaj na ciebie.
5: Halo? Żartowałem. Zostaw wiadomość po sygnale.

0: to takie męskie.
1: No pewnie, że tak. Zgadzam się, męskie granie to bardzo ziemski utwór. 7 minut przed godziną 13. Kleszcze atakują, chciałbyś wiedzieć, kontratakują. Kleszcze atakują. Pani mi mówi, tutaj pisze, że spadł dzisiaj rekord. 7 kleszczy znalazła na swoim psie. Dosłownie obsiadły go. Za każdym razem muszę dokładnie sprawdzać i przeczesywać swojego przyjaciela czworonożnego, czy ma coś. I no niestety tych kleszczy jest całkiem sporo, atakują również ludzi. Bądźmy czujni, kleszczy to nie tylko lasy, to nie tylko łąki i pola poza miastem. W mieście sobie też całkiem śmiało i całkiem dobrze radzą, szczególnie gdzieś, gdzie są działki, jeszcze gdzie są parki, gdzie też coraz wyższe trawy w mieście, więc tych kleszczy niestety nam przybywa. A że groźne są, to doskonale wiemy i warto się zawsze ze spacerku dokładnie sprawdzić i obejrzeć, ale jak widać również zadbać o naszych czworonożnych przyjaciół, bo te chciałem tutaj użyć takiego nieparlamentarnego słowa a propos tych kleszczy, ale już niech będzie. Nie dają za wygraną i starają się jak mogą. Pamiętajmy też, żeby dokładnie sprawdzić sobie, jak już takiego wkręconego kleszcza wykręcimy, żeby ten, broń Boże, nie używać jakiegoś masła i jakichś średniowiecznych metod. Są sposoby, żeby bezpiecznie kleszcza usunąć. Są też specjalne cążki takie dla zwierzaków, którymi tego kleszcza można usunąć, ale mimo wszystko nawet później warto sprawdzić miejsce, z którego usunęliśmy, obserwować, bo niestety konsekwencje mogą być groźne.

0: Rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża. Dziś Polska podpisze umowę pożyczkową Safe. Ropa drożeje. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości.
1: La pace sia con tutti voi!
0: Pokój z wami wszystkimi to pierwsze słowa, które nowy papież skierował do wiernych. Rok temu obradujące w kaplicy Sykstyńskiej konklawę wybrało 267 biskupa Rzymu. Został nim kardynał Robert Prevost. W swoim pierwszym przemówieniu Leon XIV mówił m.in. o tym, że to pozdrowienie pokoju powinno wejść w serca ludzi. Tak komentował to ksiądz Piotr Brząkalik.
2: Bardzo mi się spodobało, że nawiązał właśnie do tego pozdrowienia Pana Jezusa, pierwszego po zmartwychwstaniu, wobec zastraszonych, spanikowanych apostołów. On nie ma do nich żadnego żalu, że nie byli przy nim. Mówi im pokój. To genialne. To jest też nawiązanie do tego, co mówił Franciszek w ostatnim swoim słowie. Ileż tam razy było nawoływania, prośby o pokój. Nic chyba ważniejszego nie potrzebujemy dziś, jak właśnie pokoju.
0: Od pierwszych miesięcy pontyfikatu Leon XIV mówi też o życiu konsekwentnie i bez ogródek. Aborcja przerywa rozwijające się życie. Kara śmierci jest niedopuszczalna, a dawstwo organów buduje kulturę życia.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polska podpisze dzisiaj umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. Oznacza to linię kredytową dla Polski w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
0: Prezydent Karol Nawrocki, przypomnijmy, zawetował ustawę wdrażającą SAFE, wskazując na ryzyko kursowe, niejasną listę zakupów i długie lata spłacania pożyczki. W Sejmie pożyczce sprzeciwiały się też Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja. Jutro w Wilnie umowę podpisze Litwa. Będzie to drugi unijny kraj po Polsce, który zaciągnie taką pożyczkę. W programie uczestniczy w sumie 19 państw. Ropa drożeje po starciach Stanów Zjednoczonych i Iranu. Rynek obawia się eskalacji w Zatoce Perskiej. Szczegóły zna Joanna Wyleżą.
5: Ceny ropy naftowej rosną po kolejnej wymianie ognia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem w rejonie cieśniny Ormus. Choć Waszyngton zapewnia, że zawieszenie broni nadal obowiązuje, inwestorzy obawiają się dalszej eskalacji konfliktu i zakłóceń w dostawach surowca. Baryłka ropy w dostawach na czerwiec drożeje właśnie na giełdzie o ponad 0,5%, dochodząc do 95 dolarów i 40 centów. Z kolei ropa Brent w kontraktach na lipiec zyskuje prawie 0,7% i kosztuje 100 dolarów i 82 centy za baryłkę. Dodatkowe obawy budzą prognozy Międzynarodowej Agencji Energii. Jej szef ostrzegł, że w wyniku wojny globalny rynek traci obecnie około 14 milionów baryłek ropy dziennie, a odbudowa produkcji po zakończeniu konfliktu będzie przebiegać stopniowo.
0: A niepokój na rynku wywołały kolejne incydenty militarne w rejonie cieśniny Ormus. Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowało, że obrona przeciwlotnicza reagowała na irański ostrzał rakietowy i ataki dronów.
6: Cztery minuty po godzinie 13, piątek, 8 dzień maja, 12 stopni na termometrach. Chmury jednak dominują, choć synoptycy twierdzą, że późnym popołudniem słońca troszkę zobaczymy. No oby. 15 stopni ma być dziś maksymalnie na termometrach. Wiatr za to bardzo delikatnie zachęca do rowerów szczególnie i spacerów. 11 km na godzinę tylko. W nocy temperatura niestety spadnie na 4 stopnie. Dość chłodno będzie. Jutrzejszy dzień 16 stopni, w niedzielę cieplej 21.
7: Reklama.
8: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Reklama.
10: Radio Rodzina.

0: Ależ ona delikatny głosik ma. Beverly Craven u nas na antenie Radia Rodzina, 18 minut po godzinie 13. Przed nami przegląd prasy katolickiej. Zapraszam serdecznie.
1: I będzie pochwalony Jezus Chrystus. W mikrofonie ksiądz Łukasz Szomańczuk i zapraszam bardzo serdecznie na przegląd tygodnika katolickiego Niedziela, który w tym tygodniu poświęcony jest papieżowi Leonowi XIV, gdyż właśnie dzisiaj, 8 maja, obchodzimy pierwszą rocznicę wyboru jego na papieża i temat numeru pierwszy rok papieża pokoju, bo takie miano otrzymał papież Leon XIV. Nie jest on ani kontynuatorem, ani kontestatorem. Jego pontyfikat jest wyrazisty, odczytujący znaki czasu w kwestiach społecznych, kościoła jako komunii i misji, kościoła młodych czy ekumenizmu. Więcej w tekście księdza Pawła Bortkiewicza, Chrystusowca, na stronach od 10 do 13. 13 maja będziemy obchodzić kolejną rocznicę objawień fatimskich i też liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. W 1917 roku w portugalskiej Fatimie Maria ukazała się trojgu dzieciom, Łucji, Jacyncie i Franciszkowi. Więcej o fatimskiej pani na stronie 16 i 17. A teraz przejdźmy do naszego kraju i wciąż temat dotyczący domów pomocy społecznej. Artykuł pod tytułem System na rozdrożu. Niedawne spotkanie dyrektorów domów pomocy społecznej otworzyło dyskusję o kondycji i przyszłości systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Więcej o tych rozmowach na stronie 26 i 27. I jeszcze w ważnych sprawach poruszamy kwestię hejtu, a dokładniej gdy dziecko doświadcza hejtu. Jak rozpoznać, że nasze dziecko padło ofiarą psychicznej przemocy rówieśniczej? Jak mu pomóc? Więcej na stronie 28 i 29. Przejdźmy teraz do naszego dodatku wrocławskiego. I na stronie pierwszej już dobiega końca synod archidiecezji wrocławskiej i jak zostało podkreślone to przez metropolitę wrocławskiego, podpisze on wypracowane i zaakceptowane w głosowaniu dokumenty synodu. Na stronie drugiej i trzeciej wydarzenia z terenu archidiecezji wrocławskiej, a na stronie czwartej i piątej o jubileuszu 800-lecia obecności we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku Dominikanów. I na stronie szóstej wracamy jeszcze do procesji za ojczyznę, w której uczestniczyło ponad 2000 osób i przeszła ona z relikwiami świętego Andrzeja Boboli z Kościoła Uniwersyteckiego do Bazyliki Garnizonowej. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam serdecznie i zachęcam do lektury tygodnika katolickiego Niedziela. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Charles Bradley, na Mumila czas w Radiu Rodzina, 37 minut po godzinie 13. Nie wiem, czy państwo też tak mają, że pamiętają jeszcze czasy, w których szkoły czegoś uczyły, by szczególnie robić pewne nowe rzeczy, poznawać pewne nowe rzeczy. Teraz jest troszkę jakby inaczej, bo właśnie sobie czytam artykuł o tym, że w niektórych szkołach usuwane są analogowe zegary z klasy, bo uczniowie, uwaga, nie wiedzą, jak z nich odczytać godzinę. To jest nieprawdopodobne, przy tym jest mała wskazówka na jednej, tu jest duża i już wiadomo, która jest godzina. No ale podobno sobie z tym jakoś nie radzą i dlaczego ich tego nikt nie uczy, tylko ściąga i zastępuje cyfrowymi? Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć. Choć pewne rzeczy się pozmieniały, też pamiętam, mój kolega był na jakiejś wywiadówce i tam pani się skarżyła właśnie rodzicom, że wiele dzieci nie potrafi liczyć powyżej 10. No i jeden rodzic wstał i mówi, no właśnie, no to jesteśmy w szkole, to chyba jesteśmy w tym miejscu, w którym powinniście ich nauczyć tego. Ja pamiętam, że w szkole jednak się czegoś człowiek uczył, no. A nawet coś wynosił czasami z tej szkoły. Już nie będę żartował, że globus na przykład, ale Depeche Mode teraz na naszej antenie.

11 minut do godziny 14, tu Radio Rodzina. Teraz taka historia z małym morałem jednak troszeczkę na samym końcu. Otóż pewien irański pustelnik, Amu się nazywający, przez 60 lat, proszę sobie wyobrazić, unikał kąpieli, odmawiał. Powiedział, że nie, on się nie będzie kąpał. Mieszkał w takiej prostej, otwartej chacie z pustaków, którą sobie gdzieś tam postawił. Ciało pokrywał sadzą. Może ktoś widział jakiś taki reportaż o nim był. I popiołem, a czystość uważał za coś, co mogłoby zniszczyć jego odporność, którą sobie zbudował. No i tak sobie żył. Żywił się padliną znalezioną przy drogach. Podobno szczególnie lubił martwe jeżozwierzę. Pił z takich zarzewianych puszek. No i jakoś sobie żył. Nawet lekarze go kiedyś tam zbadali i może super zdrowy nie był, bo miał tężca, miał jakiegoś pasożyta przynoszonego, ale ogólnie był w całkiem niezłym zdrowiu, bo dożył do 94 roku życia. Ale teraz uwaga. Właśnie tuż przed końcem swojego żywota mieszkańcy wioski, w której wybudował sobie tą pustelnię swoją, namówili go, żeby się wykąpał w końcu. No i on się wziął i się wykąpał w końcu, bo już miał dosyć tych ludzi, co tam przychodzili, męczyli go. Niedługo później mężczyzna zachorował i zmarł kilka miesięcy później. Morał z tego taki, jak ktoś sobie żyje i nikomu nie przeszkadza, jak chce, to go zostawmy w spokoju.

0: Nowe informacje o wypadku posła Łukasza Litewki. Decyzja prezydenta w sprawie nowego szefa BBN-u. Rok pontyfikatu Leona XIV. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Prokuratura ustaliła dokładną godzinę wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, gdy w jego rower uderzył samochód. Parlamentarzysta miał prowadzić rozmowę telefoniczną, ale nie trzymał telefonu w ręku, a korzystał ze słuchawki, więc nie ma mowy o złamaniu przepisów, zaznaczyła prokuratura. Śledczy przesłuchali osobę, z którą poseł rozmawiał na chwilę przed tragedią. 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca zginął 23 kwietnia po południu, potrącony przez samochód osobowy na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Uroczystość jego powołania odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Karol Nawrocki, uzasadniając decyzję, wskazywał na szerokie doświadczenie dyplomatyczne Grodeckiego. Bartosz Grodecki pracował na placówkach dyplomatycznych w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji. Jest też przeciwnikiem relokacji paktu migracyjnego, mówił prezydent.
1: Reprezentował także Polskę w Unii Europejskiej. Nie tylko jest krytykiem rozwiązań paktu migracyjnego, co bliskie jest także stanowisku Pałacu Prezydenckiego. I mi osobiście, drodzy Państwo, migracja niekontrolowana zniszczyła pod względem społecznym państwa Europy Zachodniej. Wysiłek Pałacu Prezydenckiego szedł, idzie i będzie szedł w kierunku ochrony Rzeczpospolitej Polskiej przed migracją, która by mogła niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo Polek i Polaków.
0: Bartosz Grodecki zajmie miejsce Sławomira Cęckiewicza, który po 9 miesiącach zrezygnował z funkcji. Grodecki to były wiceminister w rządzie Mateusza Morawieckiego. Nie ustają działania strażaków na terenie Puszczy Solskiej. Na Lubelszczyźnie spadł deszcz, ale to nie oznacza, że sytuacja jest całkowicie opanowana. Spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Strażacy cały czas pozostają w gotowości. Pracowali oczywiście również w nocy, bo jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, wciąż są miejsca, które trzeba nadzorować i sprawdzać.
3: Kiedy przeprowadzono po tych opadach deszczu rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewie ognia, które są ukryte. Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Mija rok, odkąd kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został wybrany na papieża. Przyjął imię Leon XIV. O kilka słów podsumowania tego pontyfikatu poprosiliśmy biskupa Adama Wodarczyka, biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej. Wśród wielu refleksji podzielił się i taką.
5: Jak ja obserwuję papieża Leona, widzę, że daje taki przekaz, bym powiedział, bardzo konkretny, ewangeliczny, odnosi się przede wszystkim też do obrazu Chrystusa, bo pokazując, przypominając właśnie, że Kościół jest tą przestrzenią, tą rzeczywistością, która współczesnemu światu ma pomóc odkrywać nie tylko tę perspektywę horyzontalną tego świata, w którym my żyjemy, ale że jest też ten poziom wertykalny, ten skierowania człowieka ku Bogu, odkrycia, że to On jest Panem ludzkich dziejów.
0: A dziś w rocznicę wyboru Leon XIV jest w Pompejach u Matki Bożej Różańcowej. Przypomniał tam o znaczeniu modlitwy różańcowej. Prosiłby na różańcu modlić się w szczególności za rodziny i o pokój.
6: Cztery minuty po godzinie 14, piątek, 8 dzień maja, 12 stopni na termometrach, ale przypominam, jest piątek. Maksymalnie zobaczymy dziś po na stopnia, też temperatura maksymalnie 15 stopni i słońce ma się pojawiać koło godziny 18 do końca dnia, natomiast jutrzejszy dzień niestety znowu pochmurny i tylko o 1 stopień więcej, czyli 16, za to niedziela ma być cieplejsza i zdecydowanie więcej słońca, 21 stopni.
7: Radio Rodzina.

To Natalia wraca do siebie ze Stępa. 18, prawie 19 minut po godzinie 14. Nie uwierzycie. 8 maja, 100 lat temu, w 1926 roku przyszedł na świat Sir, w tej chwili Sir, wcześniej normalnie David, Sir David Attenborough. Tak, tak, ma 100 lat i ma się świetnie. Powiem tylko tyle, że absolutnie jestem zakochany w jego programach, które oglądałem za dzieciaka. Myślę, że wielu z nas pamięta te momenty, bo przepiękne, ikoniczne sceny z różnego rodzaju zwierzakami, z jego udziałem, wspaniale opowiadający, z czułością, z miłością, z naprawdę dużym poświęceniem i chęcią przekazywania wiedzy na temat przyrody szeroko rozumianej, ale nie zawsze jego życie było związane z kamerą, chociaż jak wynaleziono już ten wynalazek, to bardzo mu się spodobał i chciał natychmiast występować, ale jego szefowa uważała, uwaga, że ma za duże zęby jak na potencjalnego prezentera. No tak naprawdę przed kamerę dostał się troszkę przypadkiem, bo czytam sobie teraz jego historię. Otóż gdzieś będąc w jakimś buszu jako asystent człowieka, który miał prowadzić odcinek Zoo Quest, tenże prowadzący zapadł na jakąś chorobę, musiał zostać przewieziony do szpitala, no ale że cała ekipa była już na miejscu, no to zajął jego miejsce i tak rozpoczęła się jego przygoda i pięknie, wspaniale się potoczyła przez 100 lat i wciąż aktywnie pokazuje nam przyrodę w niezwykły sposób. I teraz ciekawostka. Normalnie za darmo na YouTubie dosłownie 4 dni temu pokazał się taki film 100 ikonicznych momentów Sir Davida Attenborough. I teraz uwaga, no nazbierało się troszeczkę tego materiału. Film trwa 6 godzin 20 minut. Niestety nie jest w języku polskim z napisami angielskimi, ale myślę, że dla miłośników przyrody, przepięknych, fenomenalnych zdjęć, bo sobie tutaj troszeczkę przesuwałem suwaczek i oglądałem różne ujęcia, różne sceny. To jest nie lada gratka. 100 ikonicznych momentów Sir Davida Attenborough na YouTubie. 6 godzin 20 minut cudownej rozkoszy dla oka. No i oczywiście 200 lat, Sir Davidzie. Hello.

0: Autopromocja.
1: Rodzic ma moc.
2: W rodzinie każdy ma znaczenie.
3: Rodzice uczą dzieci świata, ale często to właśnie dzieci stają się dla dorosłych przewodnikami, inspiracją i źródłem motywacji.
2: W audycji Rodzic ma moc rozmawiamy z ekspertami i rodzicami o codzienności wychowania. Od pierwszych miesięcy życia aż po nastoletnie wyzwania.
3: To przestrzeń na ważne pytania, doświadczenia i historie, które pokazują, że rodzicielstwo potrafi zmieniać, wzmacniać i otwierać nowe drogi.
2: Audycja Rodzic ma moc w Radiu Rodzina.
3: W poniedziałki po godzinie 16. Powtórki w soboty też po 16.
2: Zaprasza Judyta Eksner-Alechnowicz.
0: Autopromocja.

Zespół o dziwnej nazwie Samochody. The Cars. 37 minut po godzinie 14. Kto nie skacze, ten kanalia. Powiedzmy, niech będzie taka wersja Juvenalia, rozpoczęte we Wrocławiu. Dziś na dużej scenie mnóstwo muzyki, m.in. Ewelina Lisowska, OSTR, Zamsone oraz modelki będą również występować. Impreza na polach osobowickich zaczyna Juvenalia. To impreza, która łączy wszystkich studentów i jest za darmo. To ważne, bo bodajże za tydzień na Tarczyńskiej Arena będą już Juvenalia, ale płatne. Przed nami piątek i sobota. Dużo będzie się tam naprawdę działo. Rozpiska na Gazecie Wrocławskiej na wrocław.pl. Mnóstwo studentów. Ważne, jeżeli chcecie tam iść, tak jak mówiłem, wstęp jest za darmo, ale trzeba mieć skończone 18 lat. Ja pamiętam jedne Juvenalie, na których ktoś miał flamastrem z tyłu na plecach napisane: zanieście mnie do pokoju 118. Tam był jeszcze akademik, no. Ale to stare, inne czasy były.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Polski rząd podpisał umowę na unijny kredyt Safe. Napad na bank w Niemczech. Trwa akcja policji. Rok od wyboru Leona XIV na stolicę Piotrową. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Polska jako pierwszy kraj w Europie podpisał umowę z Komisją Europejską w sprawie programu kredytowego Safe. Polska dostanie pożyczkę w wysokości 44 miliardów euro. Pieniądze mają być wydawane na polską obronność, w tym na program Tarcza Wschód, systemy antydronowe i obronę przeciwlotniczą, mówi pełnomocnik rządu do spraw Safe Magdalena Sobkowiak-Czarnycka.
1: Tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów. Pieniądze na stole są, teraz czas na fakty i konkrety.
0: Podpisanie umowy pożyczkowej krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak opublikował nagranie na portalu X.
2: Rządzący nie wiedzą, na ile będą pożyczać z niemieckiej chwilówki. Rządzący prowadzą do sytuacji, w której decyzje na temat naszej obronności będą podejmowane poza granicami naszego kraju.
0: Wcześniej ustawę wdrażającą Safe zawetował prezydent, dziś jednak mimo tego weta, przypomnijmy, rządzący umowę z unijnymi komisarzami podpisali. Napad na banki i wzięcie zakładników. Na zachodzie Niemiec trwa akcja policji. Do napadu doszło w miejscowości Sinzig w Nadrenii Palatynacie. Według służb w oddziale banku przebywa kilku sprawców i zakładników, w tym kierowca konwoju z pieniędzmi. Policja prowadzi akcję na szeroką skalę. Centrum miasta Sinzig zostało odgrodzone. Przed bankiem znajduje się duży oddział policji, a wejścia do placówki zabezpieczają siły specjalne. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś pierwsza rocznica wyboru Leona XIV na stolicę Piotrową. Rok temu, w drugim dniu konklawy, obradujące w Kaplicy Sykstyńskiej zgromadzenie kardynałów wybrało 267 biskupa Rzymu. Został nim kardynał Robert Prevost, który obrał imię Leona XIV. O szczegółach Joanna Wyleszu.
4: Pokój z wami wszystkimi. Tymi słowami Leon XIV rozpoczął 8 maja ubiegłego roku swój pontyfikat. W pierwszym przemówieniu z lodzi Bazyliki Świętego Piotra nowy papież podkreślał znaczenie pokoju, dialogu i budowania mostów między ludźmi. Zwracając się do wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra i do całego świata, Leon XIV podkreślił potrzebę pojednania, dialogu i jedności, co powtarzał przez cały rok swojego pontyfikatu. W czasie ostatnich 12 miesięcy Ojciec Święty odbył 3 główne zagraniczne podróże apostolskie. Był w Turcji, Libanie, Monako, ostatnio w Afryce, między innymi w Kamerunie, Angolii i Gwinei Równikowej. Wszędzie tam przewijała się modlitwa o pokój, troska o młode pokolenie i obrona godności człowieka. Od pierwszych miesięcy pontyfikatu Leon XIV mówił o życiu konsekwentnie i bez ogródek, podkreślając, że prawo do życia jest fundamentem wszystkich innych praw człowieka.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Raków Częstochowa pod wodzą nowego trenera Dawida Kroczka kontra Korona Kielce z Jackiem Zielińskim na ławce. Dziś zaczyna się 32. seria gier w piłkarskiej ekstraklasie. Korona, która jest zagrożona spadkiem, radzić będzie musiała sobie bez swojego napastnika Mariusza Stępińskiego, który doznał urazu w ostatnim ligowym meczu.
5: Zaczynał wszystkie mecze w podstawowej jedenastce, był zawodnikiem podstawowym, parę bramek nam dołożył, no ale musimy szukać innego wyjścia z sytuacji. Mamy dwóch zawodników, którzy mogą go zastąpić i z nich będziemy wybierać.
0: Mówił trener kielczan Jacek Zieliński, który też na konferencji prasowej przeprosił za słowa o tym, że jeden z jego zawodników został uderzony po meczu przez kibica. Szkoleniowiec wycofał się z tych słów, natomiast utrzymał, że nie podoba mu się wchodzenie kibiców na płytę boiska po spotkaniu i obrażanie piłkarzy. Początek dzisiejszego meczu pod Jasną Górą o 18:00.
6: Ja się pytam, gdzie są te rozpogodzenia, które nam obiecali synoptycy, teraz przesunięte na 17-18. Ale mamy już 15 stopni, więcej niestety dziś nie zobaczymy, za to wiatr nas dodatkowo nie chłodzi. Deszcz nie jest dziś zapowiedziany. Jutro 16 stopni, no niestety bez słońca, za to niedziela zapowiada się póki co najatrakcyjniej, 21 stopni i powinno pojawić się w końcu długo wyczekiwane słoneczko.
7: Reklama.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Cześć. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Reklama.

0: No troszkę w tym racji. Mujek Staszczyk, 20 minut przed godziną 16 w Radiu Rodzina. Teraz o wydarzeniu, które już jutro, ale jeszcze możecie podjąć decyzję i się do niego przyłączyć. 9 maja w Krzeszowie odbędzie się trzecia pielgrzymka mężczyzn Dolnego Śląska. I to ważne, to wydarzenie nie jest tylko dla członków wspólnot. Uczestniczyć może każdy, mówią organizatorzy.
1: Jesteśmy otwarci na tych mężczyzn, którzy gdzieś są w centrum katolicyzmu, ale nie są nigdzie zrzeszeni, albo gdzieś są na obrzeżach katolicyzmu, troszeczkę dalej od Boga, dla poszukujących. I to jest oferta, można powiedzieć, dla wszystkich mężczyzn, którzy szukają Pana Boga, żeby znaleźć tą wspólną drogę do Pana Boga, do Matki Bożej. To jest to, czego szukamy dla nas wszystkich. Tam się wymieniamy informacjami, duchowością, doświadczeniami. I jak 600 mężczyzn się modli na różańcu, to coś mówi. Albo jak 600 mężczyzn śpiewa w Bazylice Matki Bożej Łaskawej, to mamy telefon, że tak zażartuję, od konserwatora zabytków, bo mury popękają.
0: Spotkanie jest wymagające, ma też bardzo fajną formułę, jedną z wielu oczywiście. Pielgrzymka trwa tylko jeden dzień, nie jest to do końca łatwe spotkanie, mówią.
2: Mamy takie doświadczenia, że ktoś przyjechał zobaczyć o 9, co to właściwie jest, na chwilę i został do 17, bo nie był w stanie stamtąd wyjechać. A tam nie ma fajerwerków, to nie jest impreza masowa z koncertami, z jakimiś pieśniami, z grami, z zabawami, z watą cukrową, tylko to jest takie mocne uderzenie duchowe, które sprawia, że człowiek nabiera takiego twardego kośćca na kolejny rok.
0: To może być przełomowe wydarzenie, mówią organizatorzy, tak naprawdę początek nowej zupełnie drogi. Więcej na ten temat możecie poczytać i posłuchać również na stronie radiarodzina.pl albo po prostu jutro się przyłączyć.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
0: Tu Radio Rodzina.

Tam jakoś tak skakał z wieżowca i zamieniał się w ptaka w teledysku. Coś mi się wydaje zawsze, jako dzieciak lubiłem teledysk do tej piosenki. Yes, Owner of the Lonely Heart. 5 minut i będziemy mieli godzinę 16 w piątek, 8 maja. Zaczynają się właśnie Juvenalia, ale to nie jedyna impreza, bo są także i targi roślin między innymi, a także można wybrać się na bardzo romantyczny, moim zdaniem, spacer, ponieważ w ogrodzie botanicznym, to od razu dodam, ponieważ tam czeka na was iluminacja tulipanów. Od godziny 19 do 22 można sobie tam spacerować w przepięknym takim, no, scenerii. Ja raz byłem w dzień też, kiedy jakieś kwiaty kwitły i też była jakaś specjalna okazja i powiem szczerze, jak ktoś nigdy w ogóle nie był w ogrodzie botanicznym we Wrocławiu, to bardzo wiele traci. Nawet taki stary chłop jak ja, poszedłem tam i byłem absolutnie zachwycony tym miejscem, więc polecam wszystkim, a jak ktoś kiedyś, dawno temu był, to też może już nie poznać tego miejsca, bo ono się bardzo szybko, pięknie zmienia. W każdym razie iluminacje tulipanów od godziny 19 dziś. Pomysł na jakiś romantyczny spacer.

0: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową Safe. Stewardessa, która miała kontakt ze zmarłą zakażoną hantawirusem, jest zdrowa. Trwa dyskusja, czy Rosjanie mogą wrócić do startu na Igrzyskach Olimpijskich. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Umowa kredytowa w sprawie programu SAFE została oficjalnie podpisana. Pod dokumentem w kancelarii premiera swoje podpisy złożyli ministrowie obrony narodowej i finansów Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański oraz dwaj unijni komisarze. Na mocy tej umowy Polska otrzyma od Unii Europejskiej pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. To przełomowy moment dla naszego kraju, mówił premier Donald Tusk.
1: W tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi, Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
0: Podpisanie umowy pożyczkowej krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak opublikował nagranie na portalu X.
2: Rządzący nie wiedzą, na ile będą pożyczać z niemieckiej chwilówki. Rządzący prowadzą do sytuacji, w której decyzje na temat naszej obronności będą podejmowane poza granicami naszego kraju.
0: Wcześniej ustawę wdrażającą SAFE zawetował prezydent. Dziś jednak mimo tego weta, przypomnijmy, rządzący umowę z unijnymi komisarzami podpisali. Pierwsza zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski już w najbliższych dniach.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Stewardessa holenderskich linii KLM, która miała kontakt ze zmarłą, zakażoną hantawirusem, otrzymała właśnie negatywny wynik badania. To oznacza, że jest zdrowa. Mimo, że kobieta zgłosiła się z objawami zakażenia. Kobieta miała pod koniec kwietnia krótkotrwały kontakt z pasażerką wycieczkowca MV Hondius, która ostatecznie zmarła. A Światowa Organizacja Zdrowia nie wyklucza kolejnych zakażeń. Póki co zmarły dwie osoby, u pięciu potwierdzono zakażenia, a trzy kolejne przypadki są analizowane. Hantawirus zwyczajowo przenoszą gryzonie, ale w rzadkich przypadkach może być przenoszony między ludźmi. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów choroby może trwać od kilku do nawet 60 dni.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Zgody na powrót Rosjan nie ma, ale Białorusini dostali już zielone światło na udział w Igrzyskach Olimpijskich. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Oczywiście to rekomendacja, a decyzja należy do światowych federacji, ale przecież niektóre wydały już zgody także na powrót Rosjan. MKOL na to się na razie nie zgadza, za to Białorusini za dwa lata na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles wystartują już pod własną flagą, mówi przewodnicząca komitetu Kirsty Coventry. Neutrality. Dla nas kluczowa jest neutralność i oczywiście sport. Chcemy, aby wszyscy sportowcy mogli brać udział w zawodach. Wierzę i wierzy w to również zarząd MKOL-u, że ta decyzja właśnie to pokazuje. Jeśli chodzi o Rosyjski Komitet Olimpijski, to tu doszło do bardzo konstruktywnej wymiany zdań, ale różnica polega na tym, że białoruski nigdy nie był zawieszony. Decyzja MKOL-u rzecz jasna spotkała się z dużą krytyką w Ukrainie. Tamtejszy Komitet Olimpijski wyraził głębokie rozczarowanie, uznając, że decyzja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami uczciwości, odpowiedzialności i wartości olimpijskich.
0: Narodowy Komitet Olimpijski zarekomendował zniesienie ograniczeń i możliwość startu pod własną flagą dla Białorusinów.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, organizator kampanii edukacyjnej Akcja Czysta Odra.
6: Dokładnie, 5 minut po godzinie 16, piątek, 8 dzień maja, wciąż pochmurno, choć mają pojawić się przejaśnienia. Wiatr wieje delikatnie do 13 km na godzinę, jutro można powiedzieć kalka dzisiejszego dnia, bo też 15 maksymalnie, też chmury bez deszczu. Niedziela obiecująco się zapowiada, 21 stopni i sporo słońca.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, organizator kampanii edukacyjnej Akcja Czysta Odra.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

0: Minut po godzinie 16, teraz w Radiu Rodzina opowiemy Państwu o festiwalu, Śląskim Festiwalu Muzycznym, który odbędzie się 14 do 17 maja. Kto będzie grał, jaka muzyka będzie się tam prezentowała, o tym już wszystkiego dowiecie się z rozmowy, którą poprowadzi Daria Detlaff. Zapraszam serdecznie.
1: Przed nami ostatnie przygotowania do Śląskiego Festiwalu Muzycznego. To już 37. edycja tego wydarzenia o charakterze międzynarodowym. W tym roku kilka ważnych historycznych jubileuszy i rocznic, o których za chwilę porozmawiamy z Agnieszką Ostapowicz, dyrektorką artystyczną wydarzenia. Opowiemy też, jakie koncerty i w jakich miejscach przygotowano w tym roku na Dolnym Śląsku. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry. Witam również państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tak, ten czas szybko mija. W zeszłym roku był Angelus Silesius i cudowny rok pojednania, tak bardzo ważny dla nas tutaj we Wrocławiu. Wspaniałe uroczystości, w których pewnie wielu z państwa uczestniczyło. No a w tym roku nie wyobrażałabym sobie, żeby nie zastanowić się, nie zadumać się nad wartością pokoju. I to motto Śląskiego Festiwalu Muzycznego to właśnie słowo pokój. To, co jest tak dla nas bardzo ważne, ale również jubileusze. Mamy tutaj 370-lecie Kościoła Pokoju w Jaworze i 25-lecie wpisania kościoła na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I właśnie w Jaworze mamy dwa koncerty, ale mamy też wspaniały jubileusz 35-lecia traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami. I 25-lecie działalności Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Festiwal rozpoczynamy 14 maja właśnie w Oratorium Marianum we Wrocławskim Uniwersytecie i świętujemy wspólnie z członkami Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Mamy nadzieję, że przybędziecie państwo licznie na koncert. Wstęp jest wolny, więc jesteśmy dostępni. Program jest bardzo sympatyczny, bardzo ciepły, ale też wykonany przez wspaniałych, również przystojnych artystów. Nasz wrocławski Polish Cello Quartet, zespół Narodowego Forum Muzyki. No i oczywiście usłyszymy Chopina, bo Polish Cello Quartet, Chopin Project, to już jest takie wydarzenie artystyczne, bardzo rozpoznawalne na scenach muzycznych na całym świecie, bo artyści występowali z tym projektem między innymi w Japonii.
1: A czy wiemy, jakie kompozycje Fryderyka Chopina będą w repertuarze tego dnia? To będzie czwartek o godzinie 19.
2: Tu będzie cudowny bukiet wszelkich najbardziej rozpoznawalnych kompozycji, bo będą etiudy, będą mazurki, preludia, nokturny. I teraz skąd wiolonczele, cztery wiolonczele u Fryderyka Chopina? Drodzy państwo, Fryderyk Chopin był zaprzyjaźniony z księciem Antonim Radziwiłłem i koncertowali wspólnie w dworku myśliwskim księcia w Antoninie. W Antoninie, gdzie odbywają się również koncerty, festiwal chopinowski, ale tam powstały również właśnie kompozycje na solo wiolonczele, ale też tworząc Chopin Project, artyści zamówili u trójki polskich współczesnych kompozytorów opracowania na właśnie tak nietypowy skład, ale również no jednak bliski sercu Fryderyka Chopina, jak kwartet wiolonczelowy. Więc usłyszycie państwo, zadumacie się, pochylicie nad swoimi pewnie ulubionymi kompozycjami, bo wiele tu będzie znanych utworów, a skład artystyczny wyjątkowy.
1: I to na otwarcie Śląskiego Festiwalu Muzycznego. Już w czwartek, 14 maja o godzinie 19 zapraszamy do Oratorium Marianum. Obawiam się, pani dyrektor, że może zabraknąć miejsc, ale organizatorzy postarają się, myślę, wszystkich ugościć.
2: Zapraszamy. Oczywiście mamy pulę zarezerwowaną dla naszych gości z Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Uniwersytetu, którzy też wspierają ten festiwal, ale zapraszamy. Świętujmy razem, bądźmy razem, bo wspólnota, bycie razem w muzyce, w sztuce, która łączy, jest czymś dla mnie najpiękniejszym. I oderwijmy się od rzeczywistości, zanurzmy się we Fryderyka Chopina. Tak jak pani redaktor wspomniała, wstęp wolny, serdecznie zapraszamy do Oratorium Marianum na podsumowanie tygodnia, zatem już czwartek.

0: Kolejne dni i Śląski Festiwal Muzyczny w tym roku pod hasłem Pokoju. I zapraszamy do Kościoła Pokoju, który jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W piątek 15 maja przepiękny koncert zatytułowany Zjednoczeni w muzyce. Pani dyrektor Agnieszka Ostapowicz opowie nam teraz, kto tam się zaprezentuje.
1: No właśnie, tutaj zaprezentuje się taka nasza dolnośląska perełka. Kto z Państwa mieszka bliżej Zgorzelca, to doskonale już się pewnie domyśla, o jakim zespole chcę powiedzieć. Jest to mianowicie orkiestra mandolinowa, działająca, założona w Zgorzelcu jeszcze przez pana Tadeusza Grudzińskiego. Obecnie założyciel niestety z nami już nie przebywa, ale orkiestra nosi również jego imię. Tym koncertem zadyryguje pan Dominik Lewicki, następca pana Tadeusza Grudzińskiego, czyli Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów, z którą wystąpi wrocławska sopranistka Joanna Klisowska. I znowu repertuar przez państwa lubiany, bo będzie i klasyka, rozpoznawalne dzieła Pachelbela, Bacha, Vivaldiego, Händla, Mozarta, Wieniawskiego, Chopina, ale będzie też Killar czy Ennio Morricone. Ponieważ orkiestra w swoim repertuarze ma utwory specjalnie dla niej aranżowane zarówno przez jej założyciela, pana Tadeusza Grudzińskiego, jak przez obecnego dyrygenta, absolwenta w końcu wrocławskiej uczelni muzycznej, Akademii Muzycznej, pana Dominika Lewickiego. Więc serdecznie ten program polecam o godzinie 18.
0: Wstęp wolny.
1: No i nie pomylcie państwo kościołów, nie jedźcie do Świdnicy, tym razem w Jaworze. Kościół Pokoju w Jaworze.
0: Co wyróżnia tę świątynię, że stanowi ona też doskonałe tło i przestrzeń do występów artystów?
1: Te świątynie mają przede wszystkim niezwykłą wartość historyczną, ale też olbrzymi ładunek emocjonalny i duchowy. Jak one powstały? Katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg na zakończenie wojny 30-letniej pokoju westfalskiego pozwolił ewangelikom zbudować świątynię na Dolnym Śląsku, właśnie kościoły pokoju, bo powstały trzy takie kościoły pokoju. Jednak postawił warunek, że te kościoły muszą być budowane z materiałów nietrwałych. I teraz można powiedzieć, że stał się cud, ale to jest taki też cud pracowitości, uporu, wiary i mądrości tej społeczności, ponieważ stworzyła świątynie, które oprócz tego, że są piękne, przetrwały do dziś, mają jeszcze znakomitą akustykę. Jest w tych konstrukcjach kościołów świątyń pokoju, które obecnie mamy dwa, najbardziej znana Świdnica, nieco mniej znany Jawor, jest wiele elementów drewnianych, a drewno sprzyja też znakomitej akustyce. Więc oprócz tego, że orkiestra mandolinowa, solistka ze wspaniałym, wykształconym, operowym głosem, nasza Joanna Klisowska, i piękny repertuar historycznie też wpisany w tę świątynię. Więc myślę, że będzie to dla państwa przeżycie zarówno dźwiękowe, jak i estetyczne. Zapraszam na taką wycieczkę właśnie do Jawora.
0: A pobyt w Jaworze można wydłużyć, proszę państwa, dlatego że następnego dnia, czyli w sobotę 16 maja, kolejny koncert w tej samej przestrzeni, czyli w Kościele Pokoju w Jaworze, pojawią się organy oraz chór chłopięcy i dziewczęcy Narodowego Forum Muzyki. Co to będzie za koncert i co w programie?
1: Nazwałam ten koncert Harmonią Pokoju.

zaangażowany również w działania parafii ewangelickiej. Znany dyrygent młodego pokolenia, wrocławianin. I tutaj w programie usłyszycie Państwo również bardzo ciekawe utwory. Program będzie przeplatany kompozycjami organowymi w wykonaniu organisty na co dzień związanego z Kościołem Pokoju w Jaworze, panem Marcinem Armańskim. Pan Marcin Armański wybrał utwory, które jego zdaniem najpiękniej ukażą pełnię brzmienia instrumentu organowego właśnie znajdującego się w Świątyni Pokoju w Jaworze. Więc usłyszymy między innymi lubianą, cenioną tokatę i fugę de mol Jana Sebastiana Bacha. Usłyszymy też kompozycję Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, który osadzony jest również z racji religijności swojej rodziny w tej tradycji żydowskiej, ale jednak dla kościołów, świątyń katolickich, ewangelickich również tworzył. Usłyszymy kompozycję Pretoriusa, Donatiego, Buca, Toda, Wolfganga Amadeusza Mozarta, czy opracowanie Miśkiewicza bądź Boba Chilcota. Więc brzmienia będą swobodne, przystępne. Nie będzie to klasyka bardzo na sobie taka skupiająca i wymagająca, więc zapraszam Państwa całymi rodzinami, ponieważ interpretacja chóru chłopięcego NFM i chóru dziewczęcego NFM plus cudowne organy pana Marcina Armańskiego będą naprawdę ucztą duchową dla wszystkich. No i ta wspaniała świątynia, wyjątkowa świątynia będąca symbolem uporu, wiary w powodzenie, ale też przede wszystkim pokoju. Pokój na zakończenie wojny 30-letniej, pokój westfalski tych wiele lat temu, a obecnie nasze wielkie życzenie, aby na świecie nastał pokój. I takie przesłanie właśnie w świątyniach obecnych w naszym festiwalu, bo to jest festiwal wędrujący, festiwal pokazujący historyczne dziedzictwo. Ta świątynia w Jaworze była też odnowiona ze środków między innymi niemieckich. Ta świątynia jest ważna zarówno dla tych, którzy tutaj mieszkali przed wielu laty, jak i dla obecnych wiernych, ale również dla nas, turystów przemierzających Dolny Śląsk, zachwycających się tym dziedzictwem kulturowym.

0: Ekumeniczny charakter wydarzenia, jakim jest Śląski Festiwal Muzyczny, odzwierciedla się również w przestrzeniach, gdzie zaproszeni są artyści oraz państwo, mieszkańcy Dolnego Śląska, goście, którzy przyjadą w najbliższych dniach i chcieliby wziąć udział w tych przepięknych wydarzeniach. Poza Wrocławiem, Jaworem jest jeszcze Zgorzelec, Görlitz. I tu kolejne denominacje, kolejne miejsca, gdzie artyści zaprezentują bogaty repertuar. Zapraszamy do Kościoła Katolickiego, zapraszamy do synagogi i będzie to już ostatni dzień festiwalu, czyli 17 maja.
1: Tak, i tutaj jest to zupełnie nietypowo zaplanowane, ale zależało nam, aby zbudować taki muzyczny pomost pomiędzy tymi dwoma koncertami. Pierwszy koncert w kościele świętego Bonifacego w Zgorzelcu przy ulicy Emilii Plater 9 odbędzie się o godzinie 15. I tutaj wystąpi wrocławski chór synagogi pod Białym Bocianem pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka z solistami Magdaleną Dynowską, Piotrem Bunclerem, a przy organach Piotr Rojek. I dlaczego wybraliśmy ten kościół? Dlaczego tak nietypowo, że przed koncertem finałowym, który będzie o godzinie 18 w synagodze Görlitz, jeszcze występujemy z repertuarem synagogalnym w świątyni katolickiej? Drodzy Państwo, tu jest taka niezwykła ciekawostka, że organy zbudowane ostatecznie przez firmę Zakład Organ Mistrzowski Schlag & Sühne ze Świdnicy, te organy znajdowały się, one były zbudowane dla synagogi właśnie w Görlitz i przed wydarzeniami Nocy Kryształowej zostały przeniesione do kościoła świętego Bonifacego.
0: Żeby zapobiec dewastacji.
1: Tak. Mhm. Jednakoż synagoga ocalała, właściwie dwie synagogi w Görlitz ocalały, więc być może obecnie trochę żałujemy, że tych wspaniałych organów w tej synagodze nie ma, ponieważ no, wrocławski chór synagogalny w tej synagodze już koncertował, ja nawet grałam z nimi na skrzypcach wiele lat temu i tych pięknych organów nam tam brakowało. Ale chcemy w Państwa zabrać teraz w taką właśnie muzyczną podróż. Przyjedźcie do Zgorzelca na godzinę 15, posłuchajcie organów i brzmienia chóru, wrocławskiego chóru synagogalnego, który w końcu w tym roku ma też swój jubileusz 30-lecia. Już tego jubileuszu tutaj nie wpisywaliśmy do ulotki, byłoby tego wszystkiego trochę za dużo, ale świętujmy razem, tym bardziej, że chór wykonuje no, wspaniałe utwory związane głównie z synagogami reformowanymi i to jest też taka europejska podróż po synagogach, czyli będą kompozycje Salomona Zulcera, Machtenberga, Rosen Blata, Elsteina, Namburga, Frumera, no i w końcu Luisa Lewandowskiego, zwanego Mendelssohnem synagogi. I ten ostatni kompozytor będzie też łącznikiem muzycznym pomiędzy dwoma koncertami, ponieważ 17 godzinie 18 w synagodze w Görlitz od Müllerstrasse 9 wystąpi z kolei berliński chór synagogalny przy ulicy Pestalozzi. Berlinie synagogalko Pestalozzi Strasse zadyryguje Izidoro Abramowicz, kantor i dyrygent, urodzony w Buenos Aires, przez wiele lat będący kantorem synagogi szwedzkiej, obecnie związany właśnie z chórem synagogi Pestalozzi Strasse w Berlinie. I znakomity pianista, organista, Polak, Jakub Stefek, który oprócz tego, że jest obecnie właśnie związany z synagogą Pestalozzi Strasse Berlin, prowadzi także centrum i wiele projektów badawczych, przywracających, odkrywających muzykę, której no, tradycja została zdecydowanie przerwana. Jest w tym rozpoznawalnym specjalistą, a przy okazji znakomitym artystą, więc warto tych artystów posłuchać na zakończenie festiwalu, zatem w Görlitz o godzinie 18. I ta w programie Zilbers, Zim, Janowski, też Machtenberg, Sekunda, Rapaport, Finkelstein i właśnie na zakończenie również Luis Lewandowski. Więc taki ciekawy pomysł na niedzielę 17 i Śląski Festiwal Muzyczny, który odbywa się pod patronatami Marszałka Województwa Dolnośląskiego, premiera Saksonii, również prezydenta Wrocławia, burmistrza Jaworu i burmistrza z Gorzelca. Wiele osób pomaga nam tutaj organizacyjnie, bez pomocy finansowej nie byłoby to wydarzenie również możliwe. Bardzo serdecznie za tą pomoc dziękujemy, ale ta pomoc jest też ważna z tego względu, że pokazuje, jak potrafimy być razem, jak potrafimy wspierać, jak ważny jest dla nas wszystkich pokój, jak chcemy być razem, jak chcemy podkreślać to, co w tych ostatnich latach od zakończenia II wojny światowej tutaj na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych budowaliśmy, co budowali nasi dziadkowie, nasi rodzice, co my budujemy, jaki jest nasz wkład w budowanie tożsamości kulturowej, ile osiągnęliśmy, z czego możemy być dumni, ile piękna stworzyliśmy, ile wspaniałych obiektów historycznych odnowiliśmy, jak warto, abyśmy walczyli teraz o pokój i byli w tym wszystkim razem, nie podzieleni, ale właśnie, abyśmy byli jednością również w tej sferze duchowej. Ten bagaż emocjonalny, duchowy staramy się nieść w tym naszym muzycznym przesłaniu. I hasło "Spotkajmy się w muzyce" to jest takie hasło, które bardzo chciałabym promować. Zapraszam Państwa na te muzyczne spotkania. Przy okazji mnóstwo spokoju, dobrej energii, piękna muzyki, spotkania z ciekawymi artystami, z ciekawymi ludźmi i oderwanie się od rzeczywistości, aby każdy dzień, a tutaj z nami ten czas od 14 do 17 maja na Dolnym Śląsku, aby ten czas był szczególny. Wszystkie koncerty pozafinałowym w synagodze w Görlitz, na te polskie koncerty wstęp wolny, więc skorzystajmy z tego ze wszystkimi bliskimi, z rodzinami, z przyjaciółmi. Zajrzyjmy do tych cudownych świątyń, świętujmy jubileusze. Serdecznie Państwa zapraszam i polecam.
0: A zapraszała dyrektor artystyczna wydarzenia, pani Agnieszka Ostapowicz. Dziękujemy za wizytę w studiu Radia Rodzina.
1: Dziękuję bardzo.
0: Proszę koniecznie odwiedzić w przestrzeni wirtualnej Śląski Festiwal Muzyczny. Są też dostępne plakaty oraz całe informacje o programie, repertuarze i artystach, którzy będą się prezentować podczas 37. edycji festiwalu. A my dziękujemy za to spotkanie. Audycja będzie do ponownego odsłuchania na radiorodzina.pl. Dziękujemy pani Agnieszce Ostapowicz za przepiękną podróż w czasie i w wartościach, które są ponadczasowe. Dziękuję raz jeszcze.
1: Bardzo mi było miło. Dziękuję.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Autopromocja.
2: Rodzic ma moc.
3: W rodzinie każdy ma znaczenie.
4: Rodzice uczą dzieci świata, ale często to właśnie dzieci stają się dla dorosłych przewodnikami, inspiracją i źródłem motywacji.
3: W audycji Rodzic ma moc rozmawiamy z ekspertami i rodzicami o codzienności wychowania. Od pierwszych miesięcy życia aż po nastoletnie wyzwania.
4: To przestrzeń na ważne pytania, doświadczenia i historie, które pokazują, że rodzicielstwo potrafi zmieniać, wzmacniać i otwierać nowe drogi.
3: Audycja Rodzic ma moc w Radiu Rodzina.
4: W poniedziałki po godzinie 16. Powtórki w soboty też po 16.
3: Zaprasza Judyta Exner-Alechnowicz.
1: Autopromocja.

PIN. Koleżanka miała hasło do wszystkiego, PIN i zielony. Ale to nie zdradzam. Któraż by może nie zmieniła. 10 minut niecałe do godziny 17 w Radiu Rodzina. Teraz o pewnym jest dość kuriozalnej sytuacji, która miała miejsce w Glasgow. Ci z Państwa, którzy troszkę dłużej żyją i może oglądali Lonely Tunes, pamiętacie taką bajkę Mik Mik, gdzie tam kojot gonił tego strusia pędziwiatra i nigdy nie mógł go dorwać. Gdzieś tam w jednym odcinku podobno go dopadł w końcu. W każdym razie tam był często taki motyw, w którym kojot rysował na skalę jakby wjazd do tunelu na przykład i po czym okazywało się, że ten struś pędziwiatr wbiegał do tego tunelu, a on już nie, albo czasami jakiś samochód, tudzież pociąg wyjeżdżał z tego tunelu. No i coś podobnego miało miejsce właśnie w Glasgow. Widzę sobie to zdjęcie, jest wiadukt i pod tym wiaduktem ktoś bardzo ładnie narysował wjazd do tunelu, namalował wjazd do tunelu, no i pewien kierowca skwapliwie próbował, jadąc wieczorem, wjechać do tego tunelu ładnie namalowanego, bo w okolicy miał być jakiś tunel, do którego trzeba było wjechać. Na nieszczęście wybrał ten namalowany. Nie stało mu się nic, niemniej jednak trafił do szpitala, no i to po prostu gazety opisywały jako zderzenie realizmu z miejską sztuką. Uważajcie na siebie, kierowcy.

0: Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż pracują strażacy. Dziś obchodzimy pierwszą rocznicę wyboru kardynała Roberta Prewosta na papieża. Jest nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Spadł deszcz, co pomaga strażakom, ale jednocześnie wciąż wykrywają oni miejsca, w których może pojawić się ogień. Stąd wszystkie służby są na miejscu. To ponad 800 strażaków, ochotników i przedstawicieli innych służb. Wszyscy mogą liczyć na pomoc ze strony mieszkańców, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
1: Ja chciałem podziękować tutaj wszystkim tym, którzy nam pomagają. To są również mieszkańcy. To są koła gospodyń wiejskich, bo jeździliśmy po terenie. Faktycznie te panie dostarczają żywność strażakom w różnych miejscach, którzy realizują określone swoje powinności. I ten element współpracy trzeba ze społecznością lokalną ocenić bardzo dobrze.
2: Ciepłe posiłki, kanapki cały czas nas doposażają.
3: Zaangażowane są wiele instytucji, szkoły, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, które też dzielnie gotują. Pan, który ma delikatesy, przekazał mnóstwo produktów na kanapki, które my już drugi dzień dzielnie robimy z osobami niepełnosprawnymi.
0: Pożar w Puszczy na Roztoczu wybuchł we wtorek po południu. W pierwszą rocznicę wyboru na następcę świętego Piotra Leon XIV odbył pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Zostałem wybrany na następcę Piotra w dzień supliki do Matki Bożej Pompejańskiej. Musiałem więc tu przybyć, aby powierzyć moją posługę opiece Najświętszej Dziewicy, powiedział papież. W Pompejach wielokrotnie odwoływał się do słów Jana Pawła II.
4: Dzisiaj, podobnie jak w czasach starożytnych Pompejów, konieczne jest głoszenie Chrystusa społeczeństwu, które oddala się od wartości chrześcijańskich, a nawet traci o nich pamięć.
0: Opierając się na nauczaniu świętego Jana Pawła II i świętego Bartłomieja Longo, założyciela sanktuarium, przypomniał o znaczeniu modlitwy różańcowej.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jest nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sławomira Cenckiewicza zastąpi Bartosz Grodecki. Decyzję o wyborze uzasadniał prezydent Karol Nawrocki, podkreślając duże doświadczenie w pracy dyplomatycznej Bartosza Grodeckiego.
6: W ciągu tych 20 lat pan minister Grodecki wykazywał się nie tylko jako ekspert do spraw bezpieczeństwa, świadomością tego, co dzieje się w architekturze bezpieczeństwa Polski i w architekturze bezpieczeństwa na całym świecie, ale przede wszystkim był człowiekiem wykazującym się bardzo wysoką efektywnością. Wywiązywał się z zadań, które wymagały nie tylko odporności psychicznej, nie tylko wiedzy, ale także gotowości do pewnych poświęceń.
0: Uroczystość powołania nowego szefa BBN-u odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
5: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Rzymie. Polka pokonała Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Mecz trwał 2 godziny i 43 minuty. Świątek turniej w Rzymie wygrała 3 razy w 2021, 2022 i 2024 roku. W obecnej edycji jest jedyną Polką, która pozostała w singlowej rywalizacji. W środę mecze pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magda Linet.
7: Cztery niecałe minuty po godzinie 17, piątek, 8 dzień maja, chłodno, 12 stopni, temperatura będzie spadać, w nocy osiągnie tylko 3 stopnie. Jutrzejszy dzień bardzo podobno, można powiedzieć bliźniaczo podobny do dzisiejszego, 15 stopni, gęste chmury. Niektórzy lubią słońce, niektórzy potrzebują deszczu, rolnicy, sadownicy mówią, żeby popadało i będzie padać w przyszłym tygodniu, to całkiem sporo. Ale póki co cieszmy się też niedzielą, która zapowiada się słonecznie i ciepło, 27 stopni.
8: Reklama.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
8: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
9: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: Na zegarach równo 10 minut po 17, a w Radiu Rodzina pora zatem na oblicza Wrocławia. Dziś poznamy dziarskiego seniora po 80, pełnego energii, pomysłów i pasji do życia oraz no także poetę. Fragmenty jego twórczości będzie można usłyszeć. Zapraszam na rozmowę. Oblicza Wrocławia, inspirujące rozmowy o aktywności, wrażliwości, radości życia. Oczywiście, że tak. Zapraszamy.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Piątkowe oblicza Wrocławia, czyli duża dawka inspiracji, nie tylko na najbliższy weekend, ale myślę, że na codzienność. A do tych inspiracji dzisiaj nas zaprasza nasz gość. Jest nim Piotr Zygmunt Rakowski, senior pełen energii, pomysłów. Mam nadzieję, że dzisiaj w audycji też to pokażemy. Dzień dobry Panie Piotrze.
3: Dzień dobry.
2: Zastanawiałem się, jakim kluczem pójdziemy dzisiaj w naszej audycji, ale już poza anteną się dowiedziałem o takim trochę doświadczeniu radiowym, to od tego zacznijmy. Panie Piotrze, nie boi się pan mikrofonu, nie boi pan się prezentować swojej twórczości. Pisze pan poezję.
3: Tak, piszę poezję.
2: Jak to się zaczęło? Dlaczego? Czy to jest jakaś pasja z młodości, a może się teraz zrodziła?
3: W młodości lubiłem pisać listy. Kiedyś były modne kartki świąteczne, różnego rodzaju imieninowe, więc pisało się te kartki. Oczywiście ja się zajmowałem wysyłaniem tych kartek i pisało się ich nieraz po kilkanaście, prawda? Do całej rodziny, do znajomych. Natomiast pisanie. Pisanie zaczęło się w Polarze. Tak na grubszą skalę. Na grubszą skalę wydawana była gazeta polarowska, do której ja pisałem takie różnego rodzaju komentarze o moich kolegach, o moich współpracownikach, o tym, co robimy, jak pracujemy.
2: Ale to były artykuły, rymowanki?
3: Nie, to były i wierszyki, okay. a z tego tytułu, że działałem tam w Radzie, jak to się mówi, społecznej, tej w związkach zawodowych, prawda? Więc byłem wysyłany na przykład tam na jakiś wyjazd taki służbowy do naszego ośrodka wypoczynkowego, gdzie robiłem reportaż i potem normalnie publikowałem go w gazecie wrocławskiej. Mm-hmm. Natomiast na poważnie wiersze zacząłem pisać w latach 80., kiedy zostałem internowany. Podczas pobytu w Nysie, bo pierwsze internowanie było w Nysie, to od stycznia aż do maja, jeden z kolegów z Politechniki zrobił konkurs na najlepszy wierszyk o stanie wojennym. Prawda? Więc napisałem tych wierszy, prawda, kilka, na rozdrożu, o Polarze, o Matko Ojczyzno moja, prawda, to też taki wiersz, taki typowo polityczny, no i okazuje się, że te wiersze mu się spodobały, mówi, masz tendencje takie, jak to się mówi, życiowe, więc pisz te wiersze. No, tych wierszy napisałem tam kilkanaście, no niestety SB skonfiskowało nam część tych wierszy, prawda, bo jak wychodziliśmy 1 maja na wolność, prawda, no to nam...
2: Kipisz
3: przeszukania, więc co się udało schować, to się schowało, a resztę zostało zabrane.
2: Opowiada pan o takim początku i o takim motywacji do tego, tak? Ale pisze pan, nie pisze pan teraz politycznych wierszy związanych z pracą.
3: Znaczy, próbowałem pisać polityczne, próbowałem takie, no jak to się mówi, w stylu Janka Pietrzaka, coś takiego, takie tego, no ale proszę wyobrazić, że podczas pobytu w sanatorium w Polenicy Zdroju, kiedy przeczytałem taki wiersz Burza, czyli polityczny bajzel, no to facet chciał mnie pobić.
2: Ale pisze pan teraz i o emocjach, i o uczuciach, ale też i o komentarze różne, które pan obserwuje.
3: Tak, oczywiście.
2: Ale muszę dopytać, co jest motywacją do pisania poezji? Czy pan chce wyrzucić coś z siebie, czy po prostu pan by chciał, chciałby pan zaprosić innych do dyskusji na dane tematy?
3: Troszeczkę to wyrzucam to z siebie. Po prostu piszę to, co czuję. Piszę na różne tematy. Po prostu mnie wystarczy pierwszy lepszy temat, który mi wpadnie w ucho. Na przykład ostatnio byliśmy na koncercie Czerwonych Gitar. Te Czerwone Gitary opisałem w swoim wierszu, prawda? Po prostu mi się to spodobało. Natomiast co piszę? No piszę o poszukiwaniu ludzi, poszukiwaniu przyjaciół, prawda? Poszukiwaniu jakiejś dobrej drogi do życia i rozsądku jakiegoś.

0: udziela się pan wolontariacko. To jest dosyć ważne, że chce pan poświęcić swój czas prywatny. Mógłby pan sobie jakoś go inaczej zorganizować, ale poświęca go pan innym. Myślę tutaj o Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich. Jest pan zaangażowany w
1: tak,
0: tam...
1: Tak, jestem tam zaangażowany.
0: Co pan tam robi?
1: Jestem tam zaangażowany. Zapisałem się ponad 4 lata temu do tego stowarzyszenia. Wolontariuszka do mnie przychodzi już prawie 4 rok. Pani Marysia, przeprowadzamy rozmowę, chodzimy na spacery, chodzimy do kina, chodzimy na kawę, na herbatę, gdzieś wyjścia mamy takie różnego rodzaju. Bardzo młoda, inteligentna dziewczyna z wyższym wykształceniem, prawda? I też interesuje się osobami starszymi. Natomiast co ja robię?
0: Czyli jest pan członkiem tego stowarzyszenia podopiecznym?
1: Jestem podopiecznym.
0: A ja mam notatkę, że jest pan wolontariuszem.
1: Ale
0: też,
1: no jestem w pewnym sensie. W pewnym sensie, no. Bo po prostu, można powiedzieć, naganiam ludzi. Naganiam ludzi. Parę osób dzięki mnie, dzięki mojej intuicji, dzięki moim prośbom czy słowom, zapisało się do
0: czyli
1: tego stowarzyszenia.
0: Wolontariat w promocji pan robi.
1: Tak, no właśnie, promocję dla wolontariatu. Piszę wiersze, te wiersze publikuję, piszę o tych ludziach. Na każdym takim grupowym spotkaniu, kiedy mamy na Boże Narodzenie i na Wielkanoc, prawda, ja te wiersze czytam. Mhm. Na każdym spotkaniu, nawet ludzie proszą, panie Piotrze, niech pan to przeczyta, więc jestem w pewnym sensie też emisariuszem tego stowarzyszenia, prawda. Okay. Lubią mnie bardzo. Mamy 2 razy w miesiącu spotkania, między innymi 12 najbliższe spotkanie, więc chodzimy na ulicę Śrutową, tam się spotykamy w mniejszych grupach, natomiast na takich spotkaniach bożonarodzeniowych czy wielkanocnych to jest nam tam 100, 150, a nawet 200 osób. Więc trzeba jakoś ten czas urozmaicić i ja czytam tam wtedy 3, 4, 2 wierszyki, w zależności ile czasu.
0: Dobrze, ja mam wrażenie, że to też pobudza pana do aktywności, do bycia wśród ludzi. Był jakiś taki moment czy powód, dla którego pan postanowił, że dołączy do stowarzyszenia?
1: Tak, to tym powodem była śmierć mojej żony. Po prostu przez 2 lata po śmierci mojej żony nie mogłem się odnaleźć. Skorzystałem z towarzystwa wolontariuszki, prawda? Gdzie miałem po prostu już możliwość wygadania się. Potem zapisałem się jeszcze dodatkowo do Centrum Zdrowia Psychicznego, prawda? Gdzie miałem swojego, jak to się mówi, psychologa, z którym też 2 lata żeśmy spotykali się co miesiąc, rozmawialiśmy.
0: Ale to było tak, że pan zapisał się i musiał ktoś przyjść do pana, pan się musiał zorganizować, czy pan zapisał się do Centrum Zdrowia Psychicznego, musiał pan iść na wizytę?
1: Potrzebowałem jakieś lekarstwa na uspokojenie i tak dalej, więc zapisałem się do psychiatry, prawda? Pani psychiatra, która mnie tam zbadała i powiedziała, no wie pan, ale pan według swojego charakteru życia i bycia, to pan potrzebuje rozmowy, więc ja panu przydzielę panią psycholog.
0: Okay.
1: Więc
0: trzeba było ten pierwszy krok wykonać.
1: Tak, pierwszy krok. No i pan, który był psychologiem i jest psychologiem na Bończyka, prawda, on bardzo serdecznie się do mnie odniósł i współpracowaliśmy razem 2 lata, prawda. Ja wiele się od niego nauczyłem, chociaż on teraz też nieraz mówił, że panie Piotrze, ja od pana się też uczę.
2: Tak mija dzień w Radiu Rodzina.

0: panie Piotrze, zatrzymując się chwilę przy tym, tutaj pan prosto powiedział, że pan czuł taką potrzebę, tak, że tak, musi tak. pan poprosić o taką rozmowę, o wsparcie. Jak środowisko komentowało? Bo mam wrażenie, że pan jest ambasadorem wielu rzeczy.
1: Nie, no powiem tak, no niektórzy ludzie się dziwią. Naprawdę ludzie się dziwią. Jak mówię, że należę do Centrum Zdrowia Psychicznego, no to mówią, że no chyba coś nie w porządku jest z panem, nie? Ja mówię, nie, ze mną jest wszystko w porządku. Ja po prostu potrzebuję znajomości, przyjaźni. Ja potrzebuję coś opowiedzieć o sobie, ale też potrzebuję, żeby mi ktoś coś

0: towarzystwie, żeby z innymi ludźmi współpracować. Proszę sobie wyobrazić, że dwa lata po śmierci mojej żony, mój wnuczek dopiero wziął ślub. Mhm. Bo żona zmarła w maju, a on dwa lata później dopiero brał ślub w sierpniu. Mhm. No i była zabawa w Żurawinie, tam brali ślub w kościele zabytkowym. Mhm. No bawiliśmy się świetnie, ale towarzystwo było bardzo młode. Koledzy, koleżanki ze studiów,
1: tak, czyli prawda?
0: Młodzież. Osób starszych było może 10 osób. Dziadek, babcia, wujek, ciotka, prawda? No i moje dzieci, prawda? Więc tu towarzystwo. I po tych dwóch latach, po tym weselu moja córka mówi, dziadek, bo tak mówi do mnie dziadek, mówi, tak się świetnie bawiłeś, mówi, poszedłbyś gdzieś na jakąś zabawę, zapoznał się może z jakąś panią koleżanką, no i wysłała mnie do ogrodu zoologicznego na zabawę. Kupiłem sobie biletu pana Krzysztofa tam w centrum na Jana Pawła II, prawda, centrum seniora, kupiłem, no i pojechałem tam na tą zabawę. No i proszę sobie wyobrazić taki duży stół, jak tutaj u pana. Siedzi przy nim 8 osób, 7 kobiet, ja jestem sam.
1: Dobrze pan trafił.
0: Dobrze trafiłem. A zabawa na 200 parę osób, na 200 parę osób. No i jeszcze podeszła do nas jeszcze jedna pani, którą do dzisiaj utrzymuję kontakty. Zaprzyjaźniliśmy się i razem chodzimy na wycieczki, na spotkania.
1: Panie Piotrze, ja mam wrażenie, że najgorzej usiąść na kanapie, ale też najtrudniej przełamać swoje obawy, tak? Żeby, tak. No, nie tylko myślę o Centrum Zdrowia Psychicznego, ale nawet wyjście do Wrocławskiego Centrum Seniora, no gdziekolwiek do ludzi, czasami dla niektórych jest problemem. Mam wrażenie, że dzisiejsza opowieść pana i taki w skrócie taki mały rys życiowy pokazuje, że warto. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, ale bo już się kończy nam czas, ale tak. Bardzo serdecznie pana zapraszam na audycję za tydzień. Państwa, naszych słuchaczy również, bo ja tu jeszcze mam szereg pytań różnych i o talentach, i o rozwoju, i o spotkaniach. Będziemy o tym rozmawiać wszystkim, ale też i o historii porozmawiamy, bo tutaj pan tylko zarysował nam swoją biografię, tą związaną z Solidarnością. O to też będę chciał zapytać za tydzień, dlatego potrzymałem państwa trochę w niepewności, w niecierpliwości. Bądźcie z nami, oczywiście Oblicza Wrocławia są od poniedziałku do piątku, ale nasza kontynuacja już za tydzień w piątek, a ja już dzisiaj dziękuję za spotkanie. Gościem Obliczy Wrocławia był Piotr Zygmunt Rakowski, senior pełen energii, pomysłów, no i jak słyszymy też i aktywności pełnej. Dziękuję bardzo za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju.

To był Paul McCartney, jak ktoś jeszcze nie wie. 48 minut przed godziną 18 mam dla was niespodziankę, bo chciałbym, żebyście łyknęli troszkę kultury i poczli sobie na dobre przedstawienie do teatru polskiego konkretnie. Prawdziwe historie Olgi Tokarczuk się tam zadzieją. Spektakl jest 12 o godzinie 19, więc mamy troszeczkę czasu, a zadanie, jakie chciałbym wam postawić, żeby to podwójne zaproszenie wam rozdać, jest bardzo proste, tak mi się wydaje. Chciałbym dostać od was SMS, który wysyłacie pod numer 7148. Zaczynacie go tradycyjnie od słowa rodzina i wpisujecie, jakie przedstawienie teatralne, które obejrzeliście do tej pory, zrobiło na was największe wrażenie, albo które pamiętacie. Może być teatr telewizji współczesny, jakiś, który oglądaliście 100 lat temu. To nie ma znaczenia. Opowiedzcie o jednym przedstawieniu, chociaż w dwóch słowach, a ja do was zadzwonię i sobie chwilkę na antenie o tym przedstawieniu porozmawiamy. Jeśli ktoś ma ochotę, bardzo proszę, przypominam, 7148, hasło rodzina, i wpisujemy tam parę słów o najlepszym przedstawieniu teatralnym, jakie do tej pory obejrzeliście, a później jeszcze sobie rozmawiamy chwilkę na naszej antenie. Nic trudnego. Przypomnę, 12 maja konkretnie jest to przedstawienie.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Polska pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Adwokat od trumien na kółkach, złapany teraz decyzja, do którego więzienia trafi. Wierni i hierarchowie żegnają arcybiskupa Józefa Michalika, arcybiskupa seniora archidiecezji przemyskiej. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Umowa kredytowa Polski z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska trafią już za kilka dni. W kancelarii premiera podpisy pod dokumentami w tej sprawie złożyli z polskiej strony minister finansów Andrzej Domański i obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, według którego to największy, historyczny i pierwszy z prawdziwego zdarzenia unijny program na rzecz bezpieczeństwa.
1: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
0: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Nic bardziej nas nie zjednoczy niż inwestycje na rzecz silnej armii, dodał szef MON. Podpisanie umowy pożyczkowej krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak opublikował nagranie na portalu X.
2: Rządzący nie wiedzą, na ile będą pożyczać z niemieckiej chwilówki. Rządzący prowadzą do sytuacji, w której decyzje na temat naszej obronności będą podejmowane poza granicami naszego kraju.
0: Wcześniej ustawę wdrażającą SAFE zawetował prezydent. Dziś jednak mimo tego weta, przypomnijmy, rządzący umowę z unijnymi komisarzami podpisali.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Do którego więzienia trafi adwokat od trumien na kółkach, zdecyduje komisja penitencjarna zakładu karnego w Chrubieszowie. Prawnik Paweł K. wpadł wczoraj w ręce policji. To on w niewybrednych słowach opisał jakość samochodu, w który wjechał i w którym to wypadku zabił dwie kobiety. Wcześniej mężczyzna poszukiwany był listem gończym. Adwokat ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia. Trwają dwudniowe uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika, arcybiskupa seniora archidiecezji przemyskiej. Były przewodniczący episkopatu zmarł w niedzielę 3 maja, miał 85 lat. Zmarłego wspomina ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik episkopatu.
4: Arcybiskup Michalik był postacią niezwykle ważną dla Kościoła w Polsce. Pokazywał w sposób bardzo prosty, jak żyć, jak podchodzić do trudnych problemów, jeśli idzie się drogą Chrystusa. I czynił to w sposób prosty, jasny i bardzo przejrzysty. Dlatego jego odejście będzie dla wielu ludzi ogromną stratą i wielkim bólem.
0: Dziś po południu nastąpiło wyprowadzenie ciała księdza arcybiskupa Józefa z domu biskupiego do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu. Odbyła się msza święta żałobna. Jutro o 11:00 msza święta pogrzebowa.
5: Czas na prognozę pogody, 3 minuty po godzinie 18, piątek, 8 dzień maja, 12 stopni jeszcze w tej chwili, wiatr bardzo delikatnie, tylko 9 km na godzinę. W nocy temperatura spadnie, tutaj zmiana do 7 stopni. Jutrzejszy dzień bardzo podobny do dzisiejszego, 15 stopni maksymalnie, bez słońca, bez opadów deszczu. Za to niedziela, przypomni nam się wiosna, 21 stopni i podobno ma być sporo słoneczka.
6: Radio Rodzina.

0: Kasia Kowalska, 12 minut do godziny 18. Teraz w Radiu Rodzina przypomnimy poranne czy Tadełko. I przypomnę, że jeśli wam się podoba książka, o której będzie mowa, to mamy tutaj coś jeszcze dla was. Więc jak wam się spodoba historia, to proszę bardzo, można będzie zadzwonić i dostać taki egzemplarz.
1: Dzień dobry, w piątkowy poranek. Witamy państwa bardzo serdecznie w czy Tadełku. Ada
2: i Łucja.
1: Mama
2: i córka.
1: Łucja, ty lubisz, jak my w czy Tadełku podróżujemy, prawda?
2: Tak.
1: To jak myślisz, gdzie się dzisiaj udamy w podróż?
2: Na przykład do Morza Wielorybiego.
1: W Afryce też będziemy?
2: Tak.
1: A na Uchadkowej Wyspie?
2: Mhm.
1: A czy będziemy też w Wodorostowym Lesie?
2: Będziemy.
1: Będziemy, ponieważ będziemy dzisiaj państwu opowiadać o cyklu mini powieści o przyjaciołach z Morza Wielorybiego. To jest cykl powieści od wydawnictwa Dwie Siostry i zaraz wszystko państwu opowiemy. Chciałam ci, Łucja, powiedzieć, że kilka lat temu, jak opowiadałam w Radiu Rodzina o książkach głównie dla dorosłych, ale potem też dla dzieci, to opowiadałam właśnie o książce pierwszej z tego cyklu Z pozdrowieniami żyrafa. I tak sobie myślę, że to jest bardzo wzruszający moment, że opowiadałam o niej wtedy, kiedy ciebie jeszcze nie było na świecie, a teraz ją czytamy razem. Co o tym myślisz?
2: No.
1: Wzruszający moment? Fajnie, co? No właśnie, Z pozdrowieniami żyrafa to jest pierwsza część tego cyklu. Opowiesz, co tam się dzieje w tej książce?
2: Że z nudy jeden pan żyrafa wysłał list i znudzony żyrafa, znudzony pelikan i dzięki temu już się nie nudzi, że byli znudzeni.
1: I do kogo dotarł ten jego list?
2: Do pingwina.
1: A czy on był zaadresowany do pingwina, czy do kogo on wysłał ten list?
2: Do pierwszego zwierzęcia, które zobaczy.
1: Które zobaczy listonosz pelikan.
2: No. Mhm.
1: Pingwin odpowiedział na ten list i czy oni byli takimi przyjaciółmi korespondencyjnymi, czyli tylko wysyłali do siebie listy, czy może się spotkali?
2: Spotkali.
1: A czy kiedy się spotkali, to byli zdziwieni tym, jak wyglądają, czy nie?
2: Byli.
1: A dlaczego byli zdziwieni?
2: No bo żyrafa się przebrał za pingwina i był w czarne paski, a pingwin nie był w czarne paski.
1: A dlaczego on się przebrał za pingwina i wcale nie wyglądał jak pingwin? Jak do tego doszło?
2: No bo nie wiedział.
1: I pingwin mu opisywał, jak wygląda?
2: No.
1: I tak się zrozumieli, że trochę śmiesznie wyszło, co? Bo no. Ta żyrafa przebrana za pingwina to trochę bardziej przypominała zebrę.
2: No, zebra pingwina.
1: Czy ta książka jest zabawna?
2: Tak.
1: Ja ją bardzo lubię.
2: Ja też.
1: I w ogóle ostatnio czytaliśmy je w samochodzie podczas naszej wycieczki i czytaliśmy wszyscy razem, więc naszemu tacie się też podobały. I one są bardzo zabawne, bardzo szybko się je czyta i są wciągające, ale też mają piękne ilustracje.
2: No.
1: Czy wiesz, z jakiego kraju pochodzi autorka tych książek?
2: Z Azji?
1: Z Japonii. Azja to kontynent. Pani pochodzi z Japonii, nazywa się Megumi Iwasa. Tata Łucji, który się trochę interesuje kulturą japońską, mówił, że w tych książkach jest taki typowo japoński humor. Więc jeśli państwo taki humor lubią i trochę się też na Japonii znają, to na pewno to docenicie. Ale myślę, że dzieci też bardzo tę książkę docenią, bo ona właśnie pokazuje, że z nudów może powstać coś fajnego. I tak naprawdę od tego jednego listu żyrafy rozpoczynają się nowe historie w życiu zwierząt, ale także w życiu tych zwierząt, o których my w ogóle w tej pierwszej części nie czytamy, bo później przenosimy się, to chyba Łucja twoja ulubiona część, co? Bo przenosimy się do wielorybiego przylądka. To opowiadaj, co tam się wydarzyło.
2: Kto olimpiada tam na wielorybim przylądku.
1: I co tam były za konkurencje na tej olimpiadzie? Kto brał w nich udział?
2: Zawody pływackie dla fok.
1: Dla fok na wielorybim przylądku? Myślałam, że tam będą wieloryby, a nie foki.
2: Druga konkurencja to była... dla pingwinów. Mhm. I był profesor pingwin.
1: A ostatnia konkurencja?
2: Zawody dla wielorybów.
1: A w czym wieloryby mogą ze sobą konkurować? Co one takiego robiły?
2: Wydmuchiwały fontanny i konkurencja była taka, że który wydmuchnie fontannę z największą siłą i do tego najpiękniej.
1: A czy w tej części też ktoś pisze listy?
2: Tak.
1: Kto taki?
2: Profesor Wieloryb.
1: Tak, a dlaczego on pisze listy? Czy on też się nudzi, czy jakiś jest inny powód? Jak on się czuje?
2: On jest samotny.
1: Bo tak naprawdę... Poza nim, na tym wielorybim przylądku, mieszkał tylko pingwin, który wrócił w swoje rodzinne strony, prawda? I wieloryb został sam. A czy po tym, jak wysłał jakieś listy, to się to zmieniło? Czy ktoś tam na tym wielorybim przylądku się później pojawił na stałe?
2: Tak. Wieloryś.
1: Wieloryś i jeszcze...
2: Z wielorybiego przylądka.
1: Tak, więc tam jest też taka troszkę historia miłosna. Czy ta część też jest zabawna? Czy trochę mniej niż z pozdrowieniami żyrafa?
2: Trochę mniej.
1: Trochę mniej. Ta jest chyba taka bardziej wzruszająca, co? No. Dlatego ją tak lubisz?
2: No bo potem z wielorybiego przylądka wyszło za żyrafa stara wieloryba.
1: I później przenosimy się na uchatkową wyspę.
2: Gdzie są uchatki i małe uchasie
1: i, tym razem,
2: i uchatek.
1: Tym razem listy piszą do siebie wieloryś i uchatek, najlepsi przyjaciele.
2: No.
1: Ale mamy tutaj też działającą pocztę i nowego listonosza. Kto został listonoszem?
2: Foczek.
1: Czy Foczek jest świetnym listonoszem?
2: Nie, potrzepanym listonoszem.
1: Roztrzepanym?
2: No.
1: Co to znaczy?
2: Że nie pamięta nigdy, co gdzie położył.
1: Foczek chyba trochę nie wierzy w siebie, co?
2: No.
1: Jak on tak o sobie właśnie myśli, że nie umie dobrze roznosić tej poczty i że zawodzi innych. A kto go wspiera i kto mu najbardziej kibicuje?
2: Foka listonoszka, starsza koleżanka, która jest z 10. pokolenia poczty listonosza jej rodziny.
1: Każdy chciałby mieć taką koleżankę albo kolegę, kto by go tak wspierał, jak foka listonoszka wspiera Foczka.
2: No.
1: Tutaj mamy też trochę tajemnicy tej części. Są wodorosty, puszysty obłoczek i jeszcze Wydrzysław Chybotko, bardzo tajemnicza postać. No i oczywiście Wydrzysław Chybotko jest bohaterem czwartej części tego cyklu o przygodach przyjaciół z Morza Wielorybiego. Jaki jest Wydrzysław Chybotko? Co ty byś o nim powiedziała?
2: Trochę leniwy.
1: Leniwy trochę?
2: Samotny.
1: Tak, a przez to, że jest samotny, to jest czasem taki trochę najeżony, co? Jakby miał kolce. Trochę tak się obraża i złości. On też wysłał dużo listów po to, żeby ktoś go odwiedził, prawda?
2: I trochę jak profesor wieloryb, no bo on też wysłał dużo listów.
1: Tak.
2: Do tego w butelkach.
1: Tak, i pamiętasz, kto przybył do wodorostowego lasu?
2: Foczek.
1: Też, ale kto jeszcze tam był?
2: Żółw morski.
1: Żółwisław.
2: Wydrzysław Żółwisław.
1: Tak, mieli podobne imiona, więc... No. Szybko się zaprzyjaźnili, prawda? Chociaż Wydrzysław był taki troszeczkę niepocieszony, bo Żółwisław ciągle gdzieś znikał, a potem pojawiła się plotka, że w okolicy grasuje jakiś złodziej, prawda?
2: No.
1: No i trzeba było się nagłowić i rozwiązać zagadkę, więc to jest taka część bardzo detektywistyczna i trochę taka niepokojąca. My nie zdradzimy, kto był tym włamywaczem, żeby nie psuć niespodzianki z czytania, ale tutaj tak do końca nie wiadomo, co się wydarzy, więc to jest takie ekscytujące.
2: Dopiero w ostatniej części powiemy, kto był ten włamywaczem, prawda, mama?
1: Prawda. I mamy jeszcze... kogoś strasznego na okładce piątej części. Kto to taki?
2: Renio Zombie.
1: Czy on naprawdę jest straszny?
2: Nie.
1: Nie, a dlaczego powiedziałam, że jest straszny?
2: No bo wszyscy myślą, że jest straszny.
1: No i jest rekinem i tak tutaj szczerzy ząbki na tej okładce, że można się trochę wystraszyć. Ale okazuje się, że nasz Renio Ząbek jest bardzo...
2: Nieśmiały.
1: Nieśmiały. I trudno mu znaleźć przyjaciół i tak się trochę wycofuje i właśnie przez to, że ma ostre zęby i sterczącą płetwę, to inni się go też boją. Ale na szczęście Renio spotyka fantastycznych przyjaciół i też foka listonoszka się tutaj bardzo mocno wykazuje swoją cierpliwością i dokładnością i potrafi też go odnaleźć. Także przygody z Reniem Ząbkiem też są bardzo, bardzo wciągające. I to na pewno dla wszystkich tych, którzy też są trochę nieśmiali, to będzie fajna lektura.
2: A to jest też trochę smutne, że nie ma przyjaciół.
1: To prawda. Bo te książki są bardzo zabawne i takie przygodowe, ale one też...
2: Ale każda na przykład jest śmieszna, wzruszająca, kolejna trochę złośliwa, a trzecia smutna.
1: Ale tutaj też są pokazane rozwiązania, prawda?
2: No.
1: I pokazana jest też taka rola przyjaźni, bo tak naprawdę to wszyscy tutaj jakoś przełamują różne swoje ograniczenia i lęki dzięki temu, że mają wspaniałych przyjaciół.
2: No.
1: I właśnie odkryłyśmy, że Już w tym miesiącu pojawi się kolejna, szósta część pozdrowienia z Zatoki Halo Halo. Taka bardzo plażowa, piaskowa, więc ja się nie mogę doczekać, bo naprawdę to jest jedna z moich ulubionych serii dla dzieci. I o ile czasami Łucja proponuje, że coś przeczytamy, to ja mówię, o nie, tylko nie to, już mi się znudziła ta książka, poczytajmy coś innego. Tak, jeśli chodzi o tę serię o przyjaciołach z Morza Wielorybiego, to wszystkie bardzo lubię. I jeszcze okazało się, wiesz co, że w Japonii te książki to są lektury szkolne, czyli że wszystkie dzieci muszą je czytać. Ja myślę, że czytanie takich książek też może wzbudzić w dzieciach taką miłość do czytania. No bo one, moim zdaniem, mają wszystko to, co powinna mieć książka dla dzieci, czyli piękne ilustracje, wciągającą fabułę, super przygody, super humor, ale też jednocześnie czegoś uczą. A ty co lubisz w tych książkach?
2: Że każda opowiada o jakiejś innej, powiedzmy, emocji.
1: A czy podoba ci się też to, że bardzo dużo się tutaj dzieje w wodzie? Ty lubisz tak. Taki podwodny świat, co?
2: Bo jest kolorowy.
1: Mhm. A kto jest twoim ulubionym bohaterem w tej serii?
2: W tej serii?
1: Kogo najbardziej lubisz?
2: Uchasię, bo Uchasię jest trochę śmieszna. A to ostatnia książka i pierwsza i przed ostatnie, no to one są takie wzruszające. No bo są małe dzieci, a ja lubię.
1: No tak. Ta seria, o której dziś mówimy, czyli o przyjaciołach z Morza Wielorybiego, jest przeznaczona dla dzieci w wieku 5+. Ale my czytałyśmy te książki zanim miałaś 5 lat i wtedy też ci się podobały, prawda? One mają już tak trochę więcej stron, to są takie mini powieści, ale to nie jest też tak, że jest tam tylko sam tekst, bo jest też sporo ilustracji. Więc właśnie, Łucja, w jakich momentach fajnie sięgnąć po te książki, kiedy się sprawdzają? Przed snem?
2: Tak.
1: I kiedy jeszcze?
2: Kiedy się nudzi.
1: A na przykład jak się jedzie pociągiem albo samochodem w jakąś dłuższą podróż, to warto zabrać te książki?
2: No. No bo też są długie.
1: Tak, więc zajmują trochę czasu, ale nie zajmują dużo miejsca w torbie, bo są dość lekkie.
2: Nie małe.
1: Tak, a czy trzeba je czytać po kolei? Czy na przykład jak ktoś sięgnie po pozdrowienia z wodorostowego lasu i od tej książki zacznie, to też będzie wiedzieć, o co chodzi?
2: Chyba też.
1: Można je czytać
2: po kolei.
1: No po kolei, tak, ale też jak zaczniecie Państwo od jakiejś innej części, która Wam akurat wpadnie w ręce, to zawsze na początku jest przypomnienie, kto jest bohaterem książki, jacy są mieszkańcy w ogóle wszystkich tych wysp, przylądków i tak dalej. I w każdej części jest też nawiązanie do poprzedniej, także można się połapać, o co chodzi, ale ja chyba też bym zaczęła jednak czytanie po kolei.
2: A może kiedyś pojawi się część od Finca? No bo jeszcze jej nie ma.
1: O, może tak, będziemy wypatrywać. A na razie czekamy na pozdrowienia z Zatoki Halo Halo. No i polecamy Państwu cały ten cykl mini powieści. Bardzo go lubimy, nieraz już czytałyśmy. Pięknie jest wydany. Super te książki wyglądają tak na półce, jak koło siebie stoją. Będziemy jeszcze na pewno je czytać, prawda?
2: No.
1: A dzisiaj już się z Państwem
2: żegnamy.
1: Ada.
2: I Łucja.
1: Do usłyszenia w kolejnym czytadełku.
2: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi. Pa, pa.
0: Pa, pa i te całuski na końcu, jakie słodkie. 26 minut po 18. To kto ma ochotę na takie czytadełko, to dzwoni. 71 322 20 22. A kto zna tekst piosenki, śpiewa. Chcemy być sobą i perfekt.

0: 15 minut przed godziną 19, dwie przypominajki. Po pierwsze, czekam na Państwa SMS-y, bo chciałbym Was wysłać na spektakl Prawdziwe historie Olgi Tokarczuk do Teatru Polskiego. To przedstawienie 12 maja o godzinie 19, a czekam na SMS-y pod numerem 7148. Zaczynamy od słowa rodzina i wpisujemy, jakie przedstawienie teatralne do tej pory dla Was było najlepsze, the best i po prostu pamiętacie je do tej pory. Tylko tyle wystarczy, żeby dostać takie zaproszenie. A druga przypominajka, że po godzinie 19 audycja Co mi w duszy gra. Dziś po raz kolejny można powiedzieć sporo różnorodności od piosenek, które ujrzały światło dzienne dziś, po naprawdę parę takich starszych klamotów i różnorodność jak najbardziej też się Państwu uda ją usłyszeć, bo będzie trochę alternatywnej muzyczki, trochę takiej nawet, może powiedzieć, awangardowego muzycznego grania elektronicznego, no i trochę też, tak jak mówiłem, nowości oraz remiksów, nawet się parę przytrafi chyba. Także do posłuchania zapraszam po godzinie 19.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Śledczy ustalili dokładną godzinę wypadku posła Litewki. Dziś pierwsza rocznica wyboru Leona XIV na stolicę Piotrową. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
1: Które to zdarzenie umyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oczywiście artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
0: Z ogniem już czwarty dzień walczą ratownicy. Według służb pożar jest opanowany, ale w każdej chwili może znów się pojawić. A tymczasem prokuratura Sosnowca ustaliła dokładną godzinę wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, gdy w jego rower uderzył samochód. Parlamentarzysta miał prowadzić rozmowę telefoniczną, ale nie otrzymał telefonu w ręku, a korzystał ze słuchawki. Więc nie ma mowy o złamaniu przepisów, zaznaczyła prokuratura. Śledczy przesłuchali osobę, z którą poseł rozmawiał na chwilę przed tragedią. 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca zginął 23 kwietnia po południu, potrącony przez samochód osobowy na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś pierwsza rocznica wyboru Leona XIV na stolicę Piotrową. Papież odbył pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Tam wielokrotnie odwoływał się do słów Jana Pawła II. Papież zawierzył się Maryi i prosił o różaniec za rodziny i pokój.
3: Pokolenia wierzących zostały ukształtowane i były strzeżone przez tę modlitwę, prostą i ludową, a jednocześnie zdolną do mistycznych wyżyn i będącą skarbnicą najbardziej istotnej teologii chrześcijańskiej. Cóż bowiem jest bardziej istotnego niż tajemnice Chrystusa, niż Jego święte imię, wymawiane z czułością dziewiczej matki? To w tym imieniu i w żadnym innym możemy być zbawieni.
0: Kardynał Robert Francis Prevost w wieku 69 lat po bardzo krótkim konklawe już drugiego dnia po jego rozpoczęciu został wybrany 266. następcą świętego Piotra. Jest pierwszym amerykańskim papieżem, ale 22 lata spędził w Peru, gdzie między innymi był biskupem diecezjalnym w Chiclayo. Po napadzie na bank funkcjonariusze specjalnej niemieckiej jednostki policji przypuścili szturm na placówkę w miejscowości Sinzig na zachodzie Niemiec. Ale w środku zastali tylko zamkniętych w jednym z pomieszczeń dwóch zakładników. Sprawcy napadu zdążyli uciec i policja nawet nie wie kiedy i jak im się to udało. Nie wiadomo też jaki wzięli łup. Teraz trwa zabezpieczanie śladów. Policja liczy na to, że zdobędzie więcej informacji na temat sprawców po przesłuchaniu uwolnionych zakładników.
4: Brzmi jak scenariusz filmu, no po prostu. 4 minuty po godzinie 19, 12 stopni na termometrach. W tej chwili wiatr delikatny, 9 km na godzinę. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni, jutro podniesie się tak jak dziś do 15. Niestety na słońce nie mamy co liczyć, na deszcz zresztą też, bo niektórzy go wyczekują utęsknieniem. W niedzielę 21 stopni i troszkę słońca.
5: Radio Rodzina.

The Verve kończy, a my w Radiu Rodzina możemy zaczynać audycję Co mi w duszy gra Maciej Staniak. Serdecznie zapraszam, tak jak mówiłem, troszkę staroci, trochę nowości, trochę remiksów takich piosenek, których na co dzień w Radiu Rodzina nie usłyszycie, ale które być może dla niektórych będą staną się taką trampoliną do poszukania czegoś nowego do posłuchania. Może niektóre zespoły zostaną z wami na dłużej, może niektóre piosenki wam przypadną do serducha i też będą wam w duszy grały. Zaczynamy od zespołu, który dziś dosłownie, to znaczy piosenki, zespół znałem, piosenki nie znałem, jak się okazało, wydawało mi się, że świetnie dyskografię znam. Grupa The Wolfgang Press, to są starocie, można powiedzieć, lata 80., 90. Na swoim koncie mają jakieś 8-9 płyt. Trzy zdania dosłownie w Wikipedii na ich temat, ze cztery zdania może tutaj na Spotify'u znalazłem. Grupa z takiej, no, z takiej ery postpunkowej, trochę gotyckiej, trochę ciemnawej, trochę poszukującej, trochę alternatywnej, ale bez przesady. Ja pokochałem ten zespół za utwór Kansas, który za chwilkę zademonstruję, a po nim będzie utwór, który właśnie dziś wskoczył mi gdzieś do jakiegoś radia i ujawnił się, że istnieje i fajnie. Właśnie po to też jest ta audycja, żeby odkopywać utwory, które gdzieś są zapomniane, a może znajdą nowe życie dzięki takiej audycji komuś też, czy grupa Wolfgang Press, czy też takie melodie zapadną w pamięć i gdzieś ich poszuka, odszuka i będą sobie dalej grały w przestrzeni. Więc najpierw od nich utwór Kansas, który mnie zaskoczył swoją oryginalnością, bo tego na pewno tej grupie nie można odmówić. Później bardziej melodyczny, melodyjny utwór, liryczny troszeczkę, ale również z taką dozą, bym powiedział, subtelności, której się nie spodziewałem po tym zespole. No ale zaraz Państwo posłuchają i wszystko będzie jasne.

ależ mnie nostalgia za latami 80. wzięła. Ten konkretny utwór Wolfgang Press, 86 rok. Jakoś mam wrażenie, że kiedyś muzycy starali się, żeby brzmieć wyjątkowo, żeby mieć swój charakter, żeby się rozpoznawali po paru nutkach dosłownie, a dziś przeciwnie, a żeby się sprzedać, a żeby brzmiało tak jak wszystko inne. Nikomu nie zależy na indywidualności. Wolfgang Press, zdecydowanie jak komuś się spodobały te dwa utwory, jest w czym poszukać i jeszcze sporo dobrej muzyki zrobili. W audycji Co mi w duszy gra, teraz można powiedzieć troszeczkę spotyka się stare z nowym, bo ktoś sobie wziął na warsztat Jamesa Browna. No wiadomo, uwielbiamy chyba wszyscy, to nie ma dyskusji. Facet jest absolutnie niesamowity, ojciec chrzestny soulu, fantastyczny wykonawca, bardzo płodny, bardzo dużo fajnej muzyki stworzył i ktoś postanowił troszeczkę się pobawić bardzo znanym utworem Get Up of That Thing i przyspieszył go tak jakoś delikatnie. To jest taki remiksik w wersji lekko przyspieszonej, ale jak go usłyszałem, to już słyszą Państwo, też się zacząłem uśmiechać, mówię, nie, w takiej wersji to jeszcze nie słyszałem tego kawałka, mówię, muszę go koniecznie przynieść, więc James Brown w lekko przyspieszonej, uśmiechniętej, nazwijmy to roboczo wersji, a później po raz kolejny Tori Amos, po raz kolejny mówię, bo sięgam do jej najnowszej płyty prawie przy każdej audycji ostatniej. Bardzo spójnie, bardzo właśnie charakterystycznie nagrana ta płyta, także nie ma żadnych wątpliwości po paru pierwszych dźwiękach, że jest to Tori Amos, a z drugiej strony też brzmi fantastycznie i miło się tego słuchać. Ciekawostką jest fakt, że ta pani nosi peruki. No ale to taka zupełnie poza muzyczną stroną. Słuchamy James Brown, taki trochę przyspieszony i nowiutka Tori Amos.

Naprawdę, że od razu słychać, że to Terry Amos i bardzo ładnie się tutaj prezentuje po raz kolejny. Ta płyta naprawdę niezwykła, więc zachęcam tych wszystkich, którzy to znają, albo tych, którzy dopiero poznali, bo tacy też pewnie są. Przecież odkrywamy muzykę cały czas na nowo. 30 minut po godzinie 19 w audycji Co mi w duszy gra. Teraz sięgniemy do takiej mrocznej strony mojej duszy, bo nie ukrywam, że też w pewnym momencie bardzo fascynowałem się i od czasu do czasu sięgam i lubię, jak trochę ktoś na mnie

domowym, nie było go stać, był sprzątaczem. Sprzątał tam wieczorami, dorabiał sobie pieniądze, ale zawsze czuł, że chce tworzyć muzykę. No i proszę bardzo, zamiatając tam podłogi, ścierając kurze, podpatrywał co i jak oni tam robią, jak to nagrywają. A że miał klucze, jak oni już wszyscy wychodzili sobie smacznie spać do domu, no to on nocami swoją pierwszą płytę po kryjomu, po tajniacku nagrywał. No a później to już poszło gładko. Ma swój styl, ma swój charakter, to też zawsze doceniam, więc troszeczkę łupniemy głośniej, to uprzedzam. Dziewięciocalowe paznokcie zagrają na antenie Radia Rodzina, a później utwór Summertime, ale właśnie, też oczywiście w remiksie. To ciekawa historia z tą piosenką, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, bo tych wersji, ho, ho, ho, ileż było tych wersji tej piosenki, każdy z nas zna, czy Janis Joplin, czy Ella Fitzgerald, czy Louis Armstronga i tak dalej, głównie takie jazzowe, spokojne, ale utwór narodził się jako aria operowa w 1934 roku, stworzony przez George'a Gershwina do opery Porgy and Bess, i była to w kontekście opery same. Summertime to była kołysanka śpiewana przez postać, która próbuje ukołysać swoje dziecko do snu w upale, letnie popołudnie po prostu, i śpiewa coś takiego. Tym razem postanowiłem też puścić, chociaż czasami jestem zmęczony już kolejnymi wersami Summertime, ale ta w jakiś sposób dziś mi przypadła do gustu, więc z jednej strony łupniemy troszkę brzmieniami typowo elektronicznymi i takimi, no, z pazurem nazwijmy to, a później uspokoimy troszeczkę nieco inną, nie jazzową wersją Summertime. Zapraszam.

No coś musi być magicznego w takim utworze, że w tylu wersjach, a wciąż brzmi wspaniale. 41 minut po 19 w Radiu Rodzina, audycja Co mi w duszy gra. Kolejne odsłony rzeczy, które gdzieś mnie tam po prostu drgnęły w duszy, jakie posłuchałem pierwszy raz, ale też i nowości, bo stwierdziłem, że od czasu do czasu trzeba też posłuchać sobie rzeczy, które się pojawiają na świecie i właśnie za chwilkę usłyszymy piosenkę, która na świecie pojawiła się dziś. Dokładnie tak. Chociaż panowie już nie od dziś żyją na tym świecie i myślę, że wszyscy ich doskonale znamy, bo jest to Paul McCartney i Ringo Starr. Tak, tak, ci panowie postanowili po wielu latach nagrać sobie płytę. To jest zapowiedź tego, co się tam będzie działo, więc też z dużą ciekawością podszedłem do tematu i nawet sobie parę ciekawostek o legendarnym perkusiście Ringo Starr posłuchałem i poczytałem. Otóż okazuje się, że on się wcale Ringo Starr nie nazywa, tylko Richard Starkey. A po prostu, skąd się wziął ten pseudonim? Nosił dużo pierścionków z angielskiego rings, co w połączeniu z jego nazwiskiem Starkey zrobiło z niego Ringo Starra, najnormalniej na świecie. I do Beatlesów dołączył jako ostatni w sierpniu 62 roku. Z ciekawostek takich żywieniowych jest uczulony na cebulę, czosnek i pomidory. Dość dużo rzeczy go przyjemnych omija, jeżeli chodzi o jedzenie. No więc ta dwójka dżentelmenów z grupy The Beatles teraz przed wami w świeżutkim, pachnącym, nowym Przywitajcie go na świecie utworze, a później również nowiutki, ale tutaj już nie mam 100% pewności, że on jest z dziś, ale na pewno ma kilka dni z pewnością i tutaj połączenie nie jest przypadkowe, bo pojawi się legendarna również grupa, zresztą lubiąca się wzajemnie grupa, czyli The Rolling Stones, bo wydają nową płytę, tak, tak, nie przesadzam, mimo tego, że niejaki Mick Jagger, wokalista, ma 80 bodajże 2 lata, nie, 83 już lata, dalej koncertuje, ktoś nawet przeliczył, że potrafi na scenie przebiec około 20 kilometrów, to mi się to po prostu w głowie nie mieści, no ale 100 lat i 200 niech gra i śpiewa, czemu by nie. Więc grupa The Rolling Stones również zaprezentuje coś nowego od siebie. Zatem, drodzy Państwo, absolutne legendy na antenie Radia Rodzina, bo z jednej strony dwóch Beatlesów, a później grupa Rolling Stones w nowiutkich, świeżych utworach. No to słuchamy.

czatu dużo mówić na perkusji takiej powietrznej trochę i na stole pograłem sobie przy Rolling Stonesach. Dwie nowości od, no jakby nie było, ikon absolutnych, Paul McCartney i Ringo Starr najpierw, a później Rolling Stonesi w nowym wydaniu. Takie rzeczy w takim wieku, niesamowite. 9 minut zostało do godziny 20. Jeszcze zmieszczę z pewnością dwa utwory. Bardzo mi zależało na tym, żeby zaprezentować tych dwóch panów, którzy, przyznam szczerze, mylą mi się nieprawdopodobnie. To znaczy, to są zupełnie dwa różne style, a mowa o panach, którzy nazywają się James Blake i Jose James. To te Jamesy mnie może jakoś tak mylą. James Blake to absolutnie brytyjski muzyk, który łączy dubstep z soulem, z popem, grał naprawdę z takimi wielkimi nazwiskami, czy tworzył razem z nimi, z Beyoncé, z Kendrickiem Lamarem, Frankiem Oceanem, Travisem Scottem. Trochę taki ma głosik kruchy, emocjonalny, no bardzo fajny, ale surowe brzmienie, czasami to wszystko ładnie się łączy. Z kolei Jose James, ten drugi, to amerykański wokalista, raczej taki jazzowo-soulowy, no właśnie, też trochę soulowy, więc troszkę tam to wszystko się łączy. Trochę też minimalistyczny, trochę jazzujący, bo i z Robertem Glasperem współpracował, z D'Angelo czy Eryką Badu chociażby. Chwalony właśnie za to, że tak zaciera takie granice między jazzem, soulem i funkiem. No i tych dwóch panów też wydają nowe rzeczy i ich sobie posłuchamy. I sami zdecydujcie, czy oni się mogą mylić, czy mi się tylko tak myli. James Blake i Jose James na antenie Radio Rodzina w audycji Co mi w duszy gra. Zapraszam.

No to jak państwo oceniają? Podobni czy różni? James Blake i Jose James. Dla mnie absolutnie podobni, absolutnie różni i niech mi się mylą. Obu bardzo lubię i obu słucham bardzo chętnie i zachęcam do tego, żeby sobie odtwarzać też ich muzykę. No i tu kładziemy kropkę nad i, mówimy dziękujemy pięknie za audycję, co mi w duszy gra, ale my wciąż będziemy dla was grali dobrą muzykę. Apple Tree Erika Badu, wspominana też wcześniej przeze mnie już za chwilkę, Anita Lipnicka również się pojawi oraz Jill Scott też dla państwa zaśpiewa, więc zapraszam do dalszego słuchania Radia Rodzina. I like to dedicate this to all the creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: O, uno, dos, tres, cuatro.

ślep poprzeczny, słyszę chyba tak, dokładnie. Jill Scott, 16 minut po godzinie 12. Teraz pewna, powiem tak, historia, której nie chciałbym chyba przeżyć. Otóż wyobraźmy sobie tornado. Samo w sobie już jest dość przerażające. Wiatr wiejący z prędkością 240 km na godzinę. No i teraz pewnie sobie parę osób kiedyś zadawało pytanie, ile takie tornado, czy kogoś, człowieka może porwać i rzucić gdzieś dalej i żeby on przeżył. No i proszę bardzo, takie rzeczy też są mierzone, sprawdzane i do tej pory rekord należy do niejakiego 19-letniego wtedy Mata. To był rok 2006, kiedy był u babci, właśnie zerwało się tornado, walczył z naporem wichury, gdy nagle po prostu uderzyła go w głowę ciężka lampa, przez co stracił przytomność na jakiś czas. Chwilę później obudził się, ale 400 metrów dalej. Okazało się, że po prostu tornado wyciągnęło go z tego domu, przeniosło sobie 400 metrów dalej, rzuciło na ziemię i okazało się, że bez większych tak naprawdę obrażeń. Jedynym tym urazem było to rozcięcie głowy od uderzenia tejże lampy. Później odległość została zmierzona przez służby meteorologiczne i przy użyciu GPS-a osiągnął on 398 metrów i trafił tym samym do Księgi Rekordów Guinnessa. Ja bym tego rekordu nie chciał pobijać. Mam nadzieję, że państwo również nie. Kto teraz? O, hicior George Michael i Freedom.

Rodzina, historia o tym, że no, konsultanci telefoniczni, bankowi i tak dalej traktują wszystkich równo, serio. Proszę bardzo, oto przykład. Otóż do pewnego banku zadzwonił papież. Halo, tu papież. Mniej więcej tak odbywała się ta rozmowa. Papież Leon XIV naprawdę zadzwonił do banku, gdyż dostał informację o tym, że musi zaktualizować swoje dane. No to zadzwonił. Konsultantka na początku się rozłączyła, jak usłyszała halo, tu papież. No ale później oczywiście zaczęła interweniować do tego banku cała instytucja kościelna i w końcu udało się tym razem wyjątkowo nie ściągać osobiście papieża celem weryfikacji danych. Udało się to załatwić innymi kanałami, ale podobało mi się, że z żelazną konsekwencją konsultantka wymagała: papież czy nie papież, proszę przyjść do oddziału z dowodem osobistym.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: No i pora się z Państwem pożegnać. Pięknie dziękuję za dość długi spędzony czas przed odbiornikiem razem ze mną w Radiu Rodzina, ale nie rozstajemy się za długo, bo sobota i niedziela również przypadła mi przyjemność prowadzenia programu dla Państwa, więc słyszymy się jutro. No i przypomnienie, podoba Wam się, lubicie nas słuchać, fajnie Wam jest razem z nami, to powiedzcie o nas komuś jeszcze, koniecznie niech nam przybywa słuchaczy, to nas najbardziej będzie cieszyć. Dziękujemy pięknie, pozdrawiam i zapraszam do słuchania non-stop.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina przesyła Grzegorz Turnał.

chodźmy spać. Nie ma na co czekać, wszystko wiemy. Cichy szmer, to za oknem liście schną. Na znajomych drzewach rano wyjdziemy dokupić chleba. Wszystko układa się jak trzeba. Tylko ty zapatrzona w okna ekran nie dostrzegasz nieba. Trzeba u poduszki się schronić.

Światło po resztkach śniegu spływa. Wróble się przy fontannie kłócą. Wiosna się długo nie odzywa. I zima się sprzykrzyła płucą. Choć słońce dziś niewiarygodnie rozgrzewa koty i gołębie. Gołębie są jak zwykle głodne, a ja jak zwykle się przeziębię.

gdy przystają w nich zamyślone wrocławianki na Szewskiej oczom i tramwają. Często zdarzają się przystanki. Tłum w tych tramwajach tkwi nobliwy, ale nie czuję się zazdrosny. Uśmiecham do nich się przez szyby. Uśmiechy są jak zapach wiosny.

wyjątkowe. Może mnie tędy ktoś prowadzi, lecz wiem, że takim prostym szlakiem nie muszę wcale dużo łazić, by dojść do siebie tym deptakiem.

skrzypnąc, sercu drzwi przytakną. Nie tylko dla mnie ta nadzieja, ale dla wszystkich, którzy pragną. W blasku witraży cichy płomień, spe salvi facti sumus szepcze.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja
1: parara.
2: Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: Na cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.
3: Tu Maleo. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.